0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Nie pytaj mnie, dlaczego z tobą dzień za dniem dzieliłem tlen na pół. Zabierz mnie aż do początku.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Rozpoczął się wielki odpust limanowski do znajdującej się w Bazylice figury Matki Bożej Bolesnej. Pielgrzymują wierni z całego regionu. Biskup tarnowski Andrzej Jerz przewodniczył sumie odpustowej i podczas homilii podkreślał konieczność naśladowania Maryi, pójścia jej śladami. W rozmowie z radiem RDN Nowy Sącz biskup Andrzej Jerz zwrócił także uwagę na przypadającą w tym roku 60. rocznicę koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej.
3: Przeżywamy 60. rocznicę, zawsze zadajemy sobie pytania, jacy jesteśmy po tych 60 latach. No większość tych osób, a było tutaj koło 100 tysięcy na placu koronacyjnym w czasie koronacji 60 lat temu, już odeszło do wieczności, tylko niektórzy świadkowie jeszcze wspominają to wydarzenie, ale Matka Boża jest z nami cały czas z tą samą wielką miłością i prowadzi następne pokolenie do Jezusa Chrystusa w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej w tych czasach, w których przyszło nam dzisiaj żyć.
2: W odpuście uczestniczą wierni z parafii, a do bazyliki codziennie wędrują pieszo pątnicy z różnych parafii.
4: To jest ten nasz klimat limanowski. Matka Boska nam pomaga bardzo dużo. Jak się tak modlimy konkretnie do niej, to jednak te dary spływają na człowieka.
5: No z sercem, do matki, jak każdy. Wiara przede wszystkim, wiara.
6: No na pewno Matka Boża przyciąga i ta piękna atmosfera, która towarzyszy podczas pielgrzymowania. Trzeba to po prostu przeżyć i to będzie na pewno owocowało na następne lata. Ja teraz z dziećmi przekazuję to dalej. Z pokolenia na pokolenie to już jest piękna tradycja.
7: O co się modlicie? Przeważnie to o bycie lepsze.
8: Za rodzinę.
9: Za wszystko trzeba jej podziękować.
2: Z pielgrzymami rozmawiała Maria Mołka. Odpust w Limanowej trwać będzie do 22 września. Program znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Pójdą 3 kilometry, by dotrzeć przed oblicze Matki Bożej Bolesnej w limanowskim sanktuarium. Po raz 40 odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka Romów. Już w najbliższą niedzielę o 11.30 uczestnicy będą gromadzić się przy kościele w Mordarce. O 13.30 pielgrzymi wyruszą do Limanowej.
10: Przybywają całe rodziny. Oni z natury są wierzący, bardzo przeżywają wiarę. Będą przechodzić trasą z Mordarki do Limanowej. Nawiązując do ich tradycji wędrowania. Będą bryczki, tabor wypożyczony z muzeum tutaj etnograficznego. Pary młode jadą na bryczkach, konie nawiązujące do danych czasów wędrowania. Bryczki, tabory trasą 3-kilometrową będą przebywać do Matki Bożej.
2: Mówił krajowy duszpasterz Romów ksiądz Stanisław Opocki. W sanktuarium w Limanowej Romowie przejmą sakramenty chrztu pierwszej komunii świętej, bierzmowania, będą także śluby. Mszy świętej o 14.30 przewodniczyć będzie w niedzielę ksiądz infuat Adam Kokoszka. W programie jest także przegląd romskich zespołów folklorystycznych w Parku Miejskim, który rozpocznie się o 16.30. Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej modli się regularnie za ojczyznę. Przyjść może każdy. Taka okazja będzie już w czwartek w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie.
11: Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej nie ustaje w swoich działaniach, również w tej formacji patriotycznej. Stąd po czasie wakacyjnym, podczas tego właśnie okresu, byliśmy na mszy świętej u Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. Potem udaliśmy się na szlak pielgrzymkowy do Racławic, aby również tego ducha patriotyzmu zaszczepić w pielgrzymach zdążających na Jasną Górę, a teraz po tym czasie wakacyjnym wracamy z powrotem do kościoła świętego Maksymiliana na nasze comiesięczne msze święte w intencji ojczyzny. Jest to w moim przekonaniu dobra forma takiego uwrażliwiania na sprawy ojczyźniane, patriotyczne.
2: Mówił asystent kościelny akcji katolickiej ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, który będzie przewodniczył mszy świętej i wygłosi kazanie. Msza święta zostanie odprawiona w czwartek o godzinie 18 w kościele świętego Maksymiliana. Liturgia będzie transmitowana w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Radio to nasz przyjaciel, mówią stali słuchacze radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Członkowie Klubu Dobrze Nastawionych chętnie także wspierają działalność diecezjalnej rozgłośni. Od ponad 20 lat, każdego dnia od rana do wieczora, radia RDN słucha pani Greta. Tarnowianka należy także do radiowego klubu.
12: Jest to moja ulubiona rozgłośnia i najbardziej wiarygodna. Z przyjemnością wspieram radio RDN, bo uważam, że naprawdę warto. Od 7 lat należę do Klubu Dobrze Nastawionych. Jeździmy chodzimy na wspólne spotkania, integrujemy się. Poznałam właśnie mnóstwo koleżanek, kolegów, gdzie z przyjemnością się spotykamy. Cieszę się, że w naszym mieście w ogóle działa Radio Katolickie Diecezjalne, bo po prostu nie ma sobie równych i jest to taki przyjaciel dla mnie na co dzień. Taka moja druga rodzina, tak traktuję po prostu pracowników wszystkich i wszystkich członków klubu, do którego należę.
2: Stałą słuchaczką i klubowiczką jest także pani Lucena Starnowa.
8: Interesuje mnie, co się dzieje u nas w naszym regionie, a o wszystkim mogę się dowiedzieć z radia RDN Małopolska. Słucham radia, wspieram i chodzę do radia. Jestem klubowiczką. Należę do klubu dobrze nastawionych.
2: W niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pan mój i Bóg mój, noc przeminęła, nastał poranek. Z pustymi rękoma staję przed Tobą, Panie. Napełnij moje serce i moje dłonie. W nieznany dzień pozwól mi pójść, bym mógł innych obdarowywać. Radość, którą wlewasz do mojej duszy, nie dla siebie chcę zachować. Pragnę innym życie radością osładzać. Przeżyta noc wzmocniła me siły. Błogi spokój zapanował w mej duszy. Z darów tych chcę korzystać. Poślij mi człowieka, któremu mógłbym pomóc. Daj braci i siostry, bym im towarzyszył. Otwieraj im oczy, bym w ubogich i cierpiących odnajdywał Ciebie. Ze wszystkimi niech żyję w pokoju, a złem za złe bym nigdy nie odpłacał. Panie, daj, bym dziś świadczył o Twoim królestwie.
2: Boże mój, pomóż mi, bym się dziś Tobie podobał. Spraw, bym w nawale spraw dnia dzisiejszego zachował spokój i porządek. Nie dozwól, bym zamiast spełniać obowiązki szukał przyjemności. Daj jednak, bym znalazł nieco czasu dla siebie. Upraszam Cię, daj mi radosne serce i niech będę cierpliwy. Dopomóż, bym umiał milczeć, nie denerwować się i bym nikomu przykrości nie wyrządził. Nade wszystko jednak bądź stale przy mnie. Gdy mnie tak pochłonie praca, że o Tobie zapomnę, pozwól przynajmniej w tę poranną godzinę chwalić Cię, błogosławić, wielbić i dziękować za Twoją wspaniałość, mój Boże. Amen.
1: W tym dniu chcemy polecić naszej modlitwie wszystkich tych, którzy z sercem oddanym i otwartą dłonią służą drugiemu człowiekowi. Chcemy Ci dziękować, Panie, za wszystkich, którzy innym niosą samarytańską pomoc. Prosimy dziś także o świętość i wytrwałość w powołaniu dla kapłanów i osób konsekrowanych. Chroń ich przed pokusami ciała i świata. Podtrzymaj ich w chwilach walk. Pocieszaj w smutkach i krzyżach nieodłącznych od misji zbawiania dusz.
2: Maryjo, pokorna służebnico Pańska, wypraszaj dla mnie siłę do oddanej służby drugiemu człowiekowi. Niech słowem, czynem i przykładem zasiewam ziarna wiary, nadziei i miłości wśród tych, do których dziś pójdę, z którymi będę się spotykał i którzy będą dla mnie zadaniem i sprawdzianem mojej cierpliwości i miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Głos na pustyni. To fascynujące, jak z czasem zmieniają się popularne opinie. Kilkaset lat temu niewolnictwo było akceptowane. Dziś mierzi na sam ten pomysł. Wyobraź sobie, że ktoś posiada drugiego człowieka na własność. Niewiarygodne. Ale kiedy William Wilberforce zakwestionował niewolnictwo, został wyśmiany. Zaledwie kilkadziesiąt lat temu palenie papierosów było społecznie akceptowane, pomimo coraz liczniejszych dowodów na jego szkodliwość. Dziś w wielu miejscach palenie w miejscach publicznych jest zabronione, mimo że jeszcze kilkanaście lat temu ci, którzy postulowali za taką radykalną zmianą, byli wyśmiewani. Tak zwana opinia publiczna ma wielką moc. Nie lubimy głosów na pustyni, zwłaszcza gdy mają rację. Rzucają one wyzwanie naszej wygodnej egzystencji. Kiedy zjawia się Jezus i mówi o dobru i złu, niebie i piekle, o bolesnych konsekwencjach ludzkich wyborów i ofiaruje siebie samego jako rozwiązanie, bardzo łatwo jest go zlekceważyć, wyśmiać. Jednak bez względu na to, jak bardzo chcielibyśmy go zignorować, to Boży Syn. A oferta życia wiecznego kierowana jest do każdego z nas.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Roberta Bellarmina, biskupa i doktora kościoła. Robert urodził się we Włoszech w roku 1542. Był trzecim z dziesięciorga dzieci. Jego matka, siostra papieża Marcelego II, była niezwykle pobożna. Wiele czasu spędzała na modlitwie i umartwieniach, zachowywała posty, pomagała ludziom ubogim. Robert wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w roku 1560. Po otrzymaniu święceń kapłańskich zasłynął jako znakomity kaznodzieja. W roku 1576 powierzono mu katedrę teologii w Kolegium Rzymskim, potem funkcję rektora. W roku 1592 został prowincjałem Neapolu, później kardynałem i arcybiskupem Kapui. Okazał się znakomitym teologiem i gorliwym pasterzem. Bronił on spraw stolicy apostolskiej, występując przeciwko antyklerykałom w Wenecji i przeciwko politycznym zakusom Jakuba I, króla Anglii. Był autorem wielu wartościowych dzieł zwalczających herezję i broniących chrześcijańskiej wiary. Był autorem wielu tomów kazań i dzieł ascetycznych. Jeśli chodzi o stosunki między Kościołem a państwem, uważał, że władza pochodzi od Boga, ale oddana jest do dyspozycji ludziom, którzy powierzają ją swoim reprezentantom. Robert Bellarmin był duchowym ojcem świętego Alojzego Gonzagi. Pomógł też świętemu Franciszkowi Salezemu w staraniach o formalne zatwierdzenie zakonu wizytek. Okazał się niezwykłą roztropnością, przeciwstawiając się surowemu traktowaniu Galileusza.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 17 września o poranku wspominamy również zmarłego kapłana i polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 2025 roku do domu ojca odszedł ksiądz Kazimierz Góral. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: minęło w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: A zaczynamy od pytania, czy w Lisiej Górze odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta. Rozpoczęło się sprawdzanie podpisów. Do tarnowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego trafiło 218 kart z podpisami popierającymi referendum. Jak poinformowała nas Katarzyna Tutaj, komisarz wyborczy z Tarnowa, urzędnicy rozpoczęli weryfikowanie dokumentów.
2: Jeżeli okaże się, że będzie wystarczająca liczba podpisów, będziemy badać dalszą część wniosku, czyli czy wniosek spełnia pozostałe wymagania formalne, czy inicjatorzy ogłosili, uzasadnili referendum i czy mieszkańcy mieli możliwość się z tym ogłoszeniem zapoznać.
0: Na wszystkie te czynności urzędnicy mają 30 dni. Minimalna liczba podpisów konieczna do zorganizowania referendum to 1230. Według inicjatorów akcji udało się zebrać ich 1932. Arkadiusz Mikuła, komentując zapowiedź referendum, mówił na antenie RDN, że to, tu cytat, grupa osób próbuje zbijać polityczny kapitał dla siebie, głosząc informacje nieprawdziwe, manipulując faktami, wmawiając mieszkańcom, że cała gmina będzie zabudowana farmami fotowoltaicznymi, co jest nieprawdą.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Pasażerowie mają nowe możliwości po zmianie rozkładu jazdy MPK w Nowym Sączu. Wprowadzono dodatkowe linie i zmieniono trasy niektórych połączeń. Jedna z nowych linii to 48, która obsługuje trasę z Nowego Sącza do Starego Sącza, ale przez Majdan, Porębę Małą, Żeleźnikową i Łazy Biegonickie. To korzyść dla mieszkańców tych osiedli i wiosek, mówi prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu Jerzy Leszczyński.
3: Duża część z nich pracuje w Starym Sączu, a młodzież uczęszcza do szkoły w Starym Sączu. Chodziło o to, żeby z tych osiedli, z tych wiosek również była komunikacja.
0: Zmodyfikowana została trasa autobusu numer 52, która teraz jeździ przez większą część miasta, co mieszkańcom Wólek daje możliwość podróżowania przez centrum Nowego Sącza.
3: Mogą poprzez dworzec MPK przy ulicy Kolejowej, przez osiedle Milenium, Lwowska i centrum miasta, tu też chodzi o tę dostępność do tych galerii, mogą sobie już korzystać w ten sposób z komunikacji miejskiej i odwiedzać te dzielnice.
0: Powstała też linia 46 z terenu gminy Chełmiec, która od strony osiedla Zielony Gaj w Świniarsku przewozi pasażerów najszybszą drogą do Nowego Sącza, czyli krakowską. W rozkładzie jest też linia 42, która zmieniła swoją trasę i kursuje ulicami Krakowską, następnie Marcinkowicką i Jagodową, kończąc trasę na przystanku Dunajcowa Pętla. Dziś będzie nadal ciepło, ale w całym kraju mogą pojawić się opady deszczu. Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu regionach może padać, mówi dyżurny synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
4: Występować będą przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie również opady będą miały charakter ciągu. Prognozowana suma opadów od Lubelszczyzny przez Podkarpacie po Małopolskę to 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju opady będą zdecydowanie słabsze.
0: W Tarnowie już deszczowo, więcej o pogodzie zaraz po wiadomościach, a ja zapraszam za niespełna pół godziny.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W regionie tarnowskim pada i to pada intensywnie. My, tak więc tutaj ten parasol nie tylko okazuje się w tych godzinach porannych, ale w ciągu dnia jeszcze może nam się przydać, zapowiadają nam synoptycy. Dziś chłodniej, dużo chłodniej niż wczoraj. Wczoraj temperatura do słońca to nawet 33-34 stopnie, a dziś maksymalnie w ciągu dnia to 17 stopni. O poranku mamy 15-16 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Pogoda w krótki, jeden dzień słoneczny, drugi dzień pochmurny, deszczowy. Jutro częściowe zachmurzenie, tak więc troszeczkę chmur, troszeczkę słońca i temperatura dużo wyższa, bo 22 stopnie, ale dzisiejszy dzień, przypominam, pochmurny i deszczowy. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna o poranku, a ciśnienie wynosi 988 hektopaskali. No to pozostajmy przy tym deszczu, który nam towarzyszy za naszymi oknami. I o tym deszczu w Polski Czwartek, 24 minuty przed samą godziną siódmą, śpiewa teraz Sydney Polak.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Uwaga Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie. Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie.
1: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18:00 bilety. Centrum Sztuki Mościce.
2: Po reklamie.

kwiatki. Kwadrans przed godziną 7 i powiem ładne kwiatki z tą pogodą. Raz słońce, znów deszcz i więcej tego deszczu i tych chmur. No i przekłada się to na bezpieczeństwo na naszych drogach. Tak więc kierowcy, uważajcie ostrożnie, noga z gazu jest bardzo ślisko. Miejscami dość intensywnie pada i taka pogoda nam dziś będzie towarzyszyła przez cały dzień. I a propos właśnie tego bezpieczeństwa. Poważny wypadek na autostradzie A4 na odcinku Bochnia-Kraków na wysokości Kokotowa. Zdarzyły się 3 samochody, samochód osobowy, bus i samochód dostawczy. 4 osoby zostały ranne. Na miejscu cały czas trwa, tutaj są jednostki policyjne, pogotowia straży pożarnej i tam policjanci cały czas na miejscu operują na kierunek Kraków. Przypominam, to kierunek Kraków. A4, jeżeli podążacie, no to musicie się liczyć z ogromnymi utrudnieniami. Tam 2 pasy ruchu zablokowane, tak więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś A4 chce korzystać, no to musi się liczyć z tym, że będzie tam stał i poczeka sobie jeszcze, zanim to wszystko zostanie usunięte, a dokładnie te pojazdy, zanim zostaną usunięte z drogi. Również tutaj w regionie tarnowskim, no kolizje na naszych drogach. W Paleśnica 2 pojazdy się zderzyły na skrzyżowaniu, nikomu się nic nie stało. Podobna sytuacja teraz na ulicy Krakowskiej, też policjanci pracują. Za mostem kolejowym kierunek tutaj Kraków. Również zdarzenie 2 pojazdów, nikomu się nic nie stało, no ale utrudnienia mamy na Krakowskiej, tak więc drodzy zmotoryzowani, ostrożnie, powoli, bezpiecznie. I a propos utrudnień, no to jeszcze przypomnieniem o promie w Otwinowie na rzece Dunajec. Do 24 września prom nieczynny ze względu na prowadzenie prac konserwacyjnych, tak więc kierowcom przypominam, do 24 września prom na Dunajcu nieczynny. Kolejne ulice jeszcze, my zobaczmy sobie tutaj Tarnów, jak wyglądają. No tych samochodów sporo z samego rana. Powoli jedziemy i bardzo dobrze, że powoli jedziemy i ten ruch już czujemy wzmożony przed 7. No Dąbrowskiego, Gumniska, Konarskiego, tych samochodów sporo. Podobna sytuacja to ulica Sikorskiego, Klikowska. Jak zwykle tych samochodów tam szczególnie dużo w okolicach Ronda Elektryczna Wyszyńskiego i na wysokości już Jabłoniowej powolutku jedziemy. Czyli na wysokości Kościoła na Klikowskiej powoli w kierunku Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Dlatego przypominam zmotoryzowanym, że jak ktoś jedzie ulicą Niedomiską, to można skręcić w Mroźną, Sadową, Aleję Piaskową. No i wydaje mi się, to jest lepsze rozwiązanie. Tutaj ominiemy rondo jedno, a później wbijemy się już tutaj w centrum, tak więc też nie będziemy stali na rondzie Słackiego, Klikowska, Szkotnik. Mościca Aleja Kwiatkowskiego, tutaj spory ruch, o poranku już mamy i od strony Witosa, od ronda Solidarności, od tak samo od strony Mościckiego na wysokości już tutaj mostu na Białej tych samochodów nam przybywa. Z Bylitowska tylko w okolicach skrzyżowania Chemiczna, krótki postój. No i zobaczmy sobie na Koszycką. Tutaj bez problemów dojedziemy do tego skrzyżowania Czerwona Krakowska, Koszycka bez utrudnień z każdej strony. Tak więc jeszcze raz przypominam o tym bezpieczeństwie. Pada, mocno pada, tak więc noga z gazu. To tyle na razie z dróg. Drogi jak zwykle o poranku przed 8, przed godziną 9 jeszcze będziemy sprawdzali, jak wygląda sytuacja i jak poruszamy się po tym naszych drogach. A przypominam, że od wczoraj, od 16 września musimy liczyć się też z intensywnymi działaniami Policji Drogowej w ramach RoadPol, czyli my tutaj no, bezpieczeństwo na naszych drogach i tu ten temat będziemy poruszać za godzinę szerzej, bo więcej, nie tylko patrolimy tych tutaj, że tak powiem, w centrum naszych miast, ale również na drogach takich bocznych, gdzie wydawałoby się, że tam rzadko policjanta spotkamy, a tu okazuje się, że nie. Są, pilnują i sprawdzają, czy bezpiecznie poruszamy się po tych naszych drogach, ale o tym to za godzinę.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

to takie proste. No nie zawsze to takie proste, ale często zdarza się tak, że coś wydaje nam się zagmatwane, by trudne, a później jednak mówimy sobie, że to takie proste, tak jak właśnie śpiewał nam przed chwilą nie kto inny jak Dawid Kwiatkowski. 5 minut nam zostało do godziny 7, punktualnie o 7 wiadomości. Po wiadomościach zaglądniemy do kalendarza. Dziś 17 dzień września, bardzo ważna data w historii Polski. 17 dzień września. Przypominam, to 87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę i na ten temat będziemy mówić między innymi właśnie po godzinie 7. I tutaj wyjątkowe słowa. Słowa między innymi generała Felicjana Masławoja Skłodkowskiego, który we wrześniu 1939 roku pełni funkcję premiera. I te słowa na antenie Radia Demo Polska wybrzmią po 7. Słuchajcie nas uważnie.

0: poczujemy wtedy szczęście.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy. Radiowe kino plenerowe.
7: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
0: Po reklamie.
8: Dron z Rusinowa przejdzie dokładne badania, o szczegółach już za chwilę. Restauracja w zabytkowym dworcu w Żabnie. Miasto nie kupi budynku, ale ma pomysły na jego zagospodarowanie. Jelenie randkują w Tatrach.
9: Rozpoczął się okres jesieni. Ostrzegania, uświadamiania turystów, że jednak to nie jest niedźwiedź, tylko jest to okres godowy jeleni.
8: Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Skąd wystartował i dokąd leciał rosyjski dron wyrzucony przez morze na plażę w Rusinowie? Na te pytania mają dać odpowiedź specjalistyczne badania obiektu. Rosyjskiej produkcji dron był uzbrojony w głowicę z ładunkiem burzącym. W nocy został podjęty z plaży i zabezpieczony przez służbę kontrwywiadu wojskowego. Więcej szczegółów zna Aneta Łuczkowska.
10: Dron na razie przeszedł oględziny, te wykazały, że był uzbrojony, mówi pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
11: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem.
10: Głowicę udało się zdemontować, a ładunek określany jako odłamkowo burzący zdetonować. Dron został zabrany przez służbę kontrwywiadu wojskowego i teraz przejdzie specjalistyczne badania.
11: Dalsze czynności będą zmierzały do ustalenia m.in. skąd ten statek powietrzny wystartował i dokąd miał dolecieć.
10: Swoje przypuszczenia ma tu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obóz królewiecki.
10: To, co jest pewne, to, że dron Gerbera 2 z Rusinowa dostarczy wiedzy na temat nowoczesnych bezzałogowców, którymi dysponuje Rosja.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Opuszczony budynek dworca w Żabnie mógłby zyskać nowe życie wraz z przywróceniem linii kolejowej z Tarnowa do Szczucina. Gmina nie zamierza odkupywać budynku, ale toczą się rozmowy z PKP na temat innych możliwości wykorzystania tej przestrzeni. Zabytkowy budynek pochodzi z 1906 roku. Od lat jest pustostanem i wymaga remontu. PKP informowało wcześniej, że jeśli gmina nie będzie zainteresowana przejęciem dworca, to spółka rozważy sprzedaż budynku na cele komercyjne. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo burmistrz Żabna Tomasz Kijowski. PKP oczekuje wykonania w budynku m.in. toalet i miejsca na biletomat, a resztę przestrzeni mogliby zagospodarować prywatni przedsiębiorcy. Według burmistrza w tym miejscu sprawdziłaby się kawiarnia lub restauracja.
1: Nie ma mowy o okupowaniu budynku dworca. Rozmawialiśmy z przedstawicielami PLK, którzy za te rzeczy odpowiadają i nawet są skłonni dzierżawić albo oddawać je za jakieś symboliczne pieniążki, pod warunkiem, że my ten dworzec w jakiś sposób zaadoptujemy, zmodernizujemy i udostępnimy tą czymś, która jest im potrzebna. Nasz dworzec ma 240 metrów kwadratowych. Przewoźnik potrzebuje od nas, abyśmy tam utworzyli ogólnodostępną toaletę, miejsce postojowe jakieś pod wiatą i biletomat. Resztę można było zagospodarować. My jako administrator gminy, no aż nie myślimy o przyjęciu, natomiast rozesłaliśmy taką wiadomość do przedsiębiorców, że jest możliwość skorzystania z tego. Mogłaby powstać piękna restauracja, można zagospodarować teren na zewnątrz.
8: Ponowne uruchomienie Szczucinki wymusiłoby też przebudowę siatki dróg w pobliżu torów. Jak przekazał Tomasz Kijowski, na drogach gminnych i powiatowych mogłyby pojawić się rogatki, natomiast konieczne byłoby zlikwidowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które krzyżują się z torami. Aktualne plany określają prędkość maksymalną pociągu na linii z Tarnowa do Dąbrowy Tarnowskiej na 80 km na godzinę. Burmistrz przekazał, że jeśli Urząd Marszałkowski wesprze finansowo budowę dróg równoległych do torów, to polskie linie kolejowe będą mogły uruchomić pociągi od grudnia 2028 roku. Trwa remont części ulicy Sienkiewicza w Nowym Sączu. Na odcinku pomiędzy ulicami Zygmuntowską a Szujskiego ma być wyremontowana sieć wodociągowa. Następnie droga zostanie przebudowana. Mieszkańcy ulicy muszą mierzyć się z utrudnieniami, ale jak sami przyznają drogowcy, nie mieli na co czekać.
13: Takie dziury dawno to powinno być zrobione, tylko na razie jest utrudnienie, bo ja akurat mieszkamy tutaj i jest teraz z dojazdem troszkę utrudnienie, ale będzie lepiej, miejmy nadzieję.
14: Moim zdaniem dobrze robią. Nie jedna jeszcze by trzeba było gdzieś tu porobić, no ale po trochę niech robią.
15: Już naprawdę ta droga to była masakra, dziura na dziurze. No i chodniki no też by się sprzedały.
8: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu na razie nie podaje terminu zakończenia pracy. Dla kierowców z ulicy Zygmuntowskiej do Szujskiego wyznaczone są dwa objazdy. Jeden prowadzi przez Pułku Strzelców Podhalańskich, a drugi przez ulicę Świętej Kunegundy.
16: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Jelenie w Tatrach rozpoczęły rykowisko. Samce, wydając charakterystyczne odgłosy, przywołują swoje partnerki. Tatrzański Park Narodowy co roku w tym okresie dostaje wiele zgłoszeń od przerażonych turystów, którzy słyszą w pobliżu szlaków niepokojące dźwięki. Niektórzy wciąż mylą godowe odgłosy jeleni z rykiem niedźwiedzia, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
9: Tutaj w okolicy Włosienicy, w Dolinie Rybiego Potoku już to rykowisko było słyszane, także zdecydowanie rozpoczął się okres jesieni. Ostrzegania, uświadamiania turystów, że jednak to nie jest niedźwiedź, tylko jest to okres godowy jeleni.
8: Rozpoczął się okres jesieni, też za oknem. Szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Ja zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mokre chodniki, mokre ulice, no i ten deszcz, który nam towarzyszy teraz w tych godzinach porannych i pozostaniemy z nami. Synoptycy zapowiadają, że w ciągu dnia pochmurno i przelotno padebne deszczu, chociaż miejscami może jeszcze intensywnie nam teraz padać. Dziś dużo chłodniej niż wczoraj, maksymalnie to 17 stopni, teraz o poranku mamy 16.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jutro troszeczkę cieplej, 22 stopnie, sobota, niedziela to 24, 25 stopni, ale te chmury jednak będą nam do końca tygodnia towarzyszyć. Sytuacja biometeorologiczna teraz jest niekorzystna, ciśnienie 988 hektopaskali, tak więc ubieramy się cieplutko, bierzemy parasol. Oczywiście ci, którzy wychodzą na zewnątrz, a ci, którzy pozostają w domu, no to mogą sobie przez okno popatrzeć, jak ten deszczyk pada, no i sobie tak pomyśleć. Dobrze, że nie muszę wychodzić na zewnątrz. No tak, ale są tacy, którzy niestety są już w drodze i przypominam o tym bezpieczeństwie już o poranku. Dwie stuczki my tutaj w regionie tarnowskim, tak więc kierowcy uważajcie ostrożnie, noga z gazu powoli. No i nie spieszymy się i prośba też do tych, którzy korzystają z innych środków tutaj transportu. Na przykład jeżeli ktoś rowerem sobie teraz o poranku przemieszcza się ulicami naszych miasteczek. Proszę pamiętać, światła trzeba mieć włączone w tych rowerach, żebyście byli widoczni, szczególnie przy takiej pogodzie. Jadąc rano do pracy, no spotkałem dwóch takich rowerzystów, którzy kompletnie, raz, że ubrani na czarno, dwa, w ogóle świateł, chyba, nie wiem, ten rower w życiu nie widział. Tak więc, moi zmotoryzowani, pamiętajcie, bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo, a piesi, no to obowiązkowo nosimy odblaski, szczególnie w tych godzinach porannych bądźcie widoczni, w tych wieczornych, gdzie mamy taką szarówkę, a naprawdę, naprawdę tutaj jeszcze jak drugi samochód nam przyświeci i taka pogoda towarzyszy, to ciężko takiego pieszego widzieć na drodze, na przejściu na przykład dla pieszych, jeżeli ubrany jeszcze jest na szaro, ciemno, tak więc zlewa się z tym otoczeniem, dlatego przypominam te odblaski, naprawdę, moi kochani, to nie jest wymysł, ratują życie. 8 po 7, teraz Szedgi, a za chwilę zaglądniemy do naszego kalendarza i przeniesiemy się w czasie, a dokładnie my przeniesiemy się ile lat? 87 lat. Do 17 września 1939 roku.

0: Reklama.
1: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
7: Bieszczadzkie anioły.
8: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
0: Po reklamie.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kwał do nas po godzinie 7 na czas zaglądać do kalendarza. Są takie dwie daty we wrześniu, o którym pamiętamy i nigdy nie zapomnimy. Pierwszy dzień września i 17 dzień września. Pierwszy dzień września to atak Niemiec na Polskę. 17 dzień września to sowiecka agresja na Polskę. Dziś mija 87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Rok 1939. Po godzinie 3 nad ranem na wschodnich terenach naszego kraju Armia Czerwona uderzyła na tyły polskich wojsk walczących z Niemcami. 17 września nad ranem Ludowy Komisariat Spraw Zagranicznych Związku Radzieckiego przekazał polskiemu ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu notę, w której zamieszczono niezgodne z prawdą oświadczenie o rozpadzie naszego państwa, ucieczce rządu i konieczności ochrony ludności na wschodnich terenach. Napadając na Polskę, Związek Sowiecki zrealizował taki tajny protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia, w którym właśnie Niemcy i ZSRR podzieliły między siebie strefy wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej. A 17 września Rzeczypospolita została podzielona wówczas na dwie części, niemiecką i sowiecką. No i w ten sposób dokonał się czwarty rozbiór Polski. Generał Felicjan Sławoj-Składkowski, który zmarł w 1962 roku, we wrześniu 1939 roku pełnił funkcję premiera. Podkreślił, że Polska została pozostawiona sama wobec agresji ówczesnych potęg hitlerowskiej i sowieckiej.
2: Naród niemiecki rzucił się na nas pod wodzą zachłannego szaleńca Hitlera, a naród rosyjski wsadził nam nóż w plecy z nakazu chytrego Stalina. Niestety pomoc, do której obowiązani byli sprzymierzeni, nie nadeszła. Pobici nie ulegliśmy. Nasz wrzesień, mimo klęski, jest miesiącem krwi i chwały.
1: Agresja Związku Sowieckiego na II Rzeczypospolitą we wrześniu 1939 roku była takim dopełnieniem zbrodniczej polityki Stalina wobec Polski. Armia Czerwona mordowała jeńców, masakrowała ludność cywilną, a propaganda sowiecka przedstawiała atak jako wyprawę wyzwoleńczą w obronie ludności zachodniej Ukrainy i Białorusi. Rozrzucano ulotki, które informowały, że czerwonoarmiści niosą pokój Polakom, których niemądry rząd wciągnął w awanturniczą wojnę. I rozpoczęły się deportacje Polaków, tutaj już rok 1940-41, które były zaplanowane i systematycznie przeprowadzane, a po agresji Związku Radzieckiego do niewoli trafiło około 250 tysięcy polskich jeńców, w tym ponad 10 tysięcy oficerów. Przypomnę, dziś 87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: To jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
3: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
4: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
3: To było ogłoszenie społeczne.

do mnie mów. No to dzisiaj my mówimy o poranku, my szczególnie mówimy do naszych dzisiejszych solenizantów i my składamy im życzenia, a mówimy im dobrego dnia. No i przede wszystkim słonecznego, niedeszczowego dnia wam życzymy. No i mam nadzieję, że to słoneczko wam zaświeci, tym bardziej, że wstało o godzinie 6.13, a zajdzie dopiero o 18.47. 17 dzień września. W kalendarzu dziś Justyna, Roberta, Narcyza, Waleriana, Teodora, Franciszka, Piotra, Zygmunta, Hildegarda, Zygmunta, Lamberta, Drogosława, Kolumba, Sokratesa i Gordiana. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Piosenka z Kaldowiem, nie domykajmy drzwi. No pewnie te drzwi dzisiaj się nie będą domykać, no bo goście będą z życzeniami podążać do was. No tak więc, no tego wam życzymy. No i też pozdrawiamy tych, którzy urodzili się 17 września, tak więc mówimy otwarcie, nie wstydzimy się, nie kryjemy tej daty, tylko chwalimy się, że dziś mam swoje urodziny. Z Kaldowiem wspomniani dla naszych solenizantów 24 minuty po 7.00.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: A już miałem mówić, że nie padam, że me przejaśnienia. Tu proszę bardzo, nagle lunęło, intensywnie pada teraz w Tarnowie i co jakiś czas intensywnie w regionie tarnowskim, tak więc tutaj przypominam te opady deszczu. O poranku nam towarzyszą i synoptycy zapowiadają, że w ciągu dnia niebo pochmurne z lokalnymi opadami deszczu, tak więc no, ten dzisiejszy dzień nie zapowiada nam się za ładnie, do tego jeszcze 17
0: pięknego
2: stopni tylko.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Ci, którzy teraz w drodze do pracy albo w drodze do szkoły i mają parasol, to powiem, że ten parasol to chyba na nic się nie przyda, bo tak mocno pada, że boję się, że cali będziecie zmoczeni mokrzy. Tak więc warto chyba mieć jakieś ubranie na przebranie, tak żeby no, na przykład cały dzień nie spędzić w ławce szkolnej albo w pracy w mokrym ubraniu, dlatego nie wiem, no, warto ten temat przemyśleć, żeby mieć takie dodatkowe ubranie zastępcze, szczególnie przy takiej pogodzie. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, na 17 stopni maksymalnie w ciągu dnia i prawie 17 stopni teraz. Tyle pokazuje nasz radiowy termometr, a te chmury deszczowe cały czas przetaczają się przez naszą, nie tylko przez region tarnowski, ale przez całą Polskę i te chmury deszczowe z południowego na zachodu na północny wschód się nam przemieszczają i wygląda na to, że tak szybko to raczej naszego kraju nie opuszczą. 27 minut nam zostało do godziny 8, no to pozostajemy jeszcze w tym klimacie deszczowym, sztywny Palazji, polski czwartek, czyli gramy wyłącznie po polsku. No i taka piosenka sprzed lat, z lat 80. Jesteśmy nieprzemakalni, czyli nie damy się tej pogodzie.

tak, jesteśmy nieprzemakalni, czyli nic nam nie zrobi ten deszcz, który miejscami dosyć intensywnie pada. Ale jeżeli byśmy się przenieśli na przykład na Jowisz, czy Saturn, no to powiem, że tam ten deszcz, te opady deszczu spowodowałyby, że tak, z jednej strony, no mogłyby nam troszeczkę tutaj poprzeszkadzać i no, wyrządzić troszeczkę szkód, bo tam ten deszcz troszeczkę inaczej wygląda, ale z drugiej strony tam wszyscy by czekali na to, żeby ten deszcz padał, bo na tych gazowych olbrzymach, takich jak właśnie Jowisz czy Saturn, w głębi atmosfery panują warunki, w których węgiel krystalizuje się i pada w postaci prawdziwych diamentów. No i tam to byśmy tylko wypatrywali w niebo, kiedy znów popada, kiedy znów będzie padał ten deszcz. No ale to przypominam, to Jowisz czy Saturn. Proszę sobie wyobrazić, jakby u nas diamenty z nieba spadały. Oj, to by dopiero się działo. 23 minuty nam zostało do godziny 8, ale są takie miejsca, gdzie te diamenty z nieba spadają. No ale pytanie tylko, czy będziemy mieli możliwość tam dotrzeć kiedykolwiek, Jowisz czy Saturn. No by tak było. 22 minuty nam zostało do godziny 8. Za chwilę a propos diamentów, no to spoglądniemy na te nasze małe diamenciki, czyli na te nasze cztery kółeczka, na te nasze samochodziki. No i wybierzemy się w drogę już za chwilę.

0: podniesie ręce.
1: Reklama.
2: To jak, gramy w ciepło-zimno?
3: Czapka?
2: Zimno.
4: Koc?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
5: To nowe ogrzewanie.
2: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
6: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
13: Uwaga Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
1: Po reklamie.

fantastycznym lot. Pytanie tylko, czy przy takiej pogodzie my też ten fantastyczny lot? No ale my teraz nie lot, ale my drogi. My zaglądamy na nasze ulice, przypominamy, deszcz pada mokro, intensywnie. My miejscami ten deszcz tutaj towarzyszy wszystkim w drodze, tak więc kierowcy ostrożnie, bezpiecznie. Wróćmy na chwilę na czwórkę. My przypomnę, że tam Bochnia, Kraków na wysokości Kokotowa doszło do zderzenia trzech pojazdów, samochodu osobowego z busem i samochodem dostawczego. Cztery osoby zostały ranne. Teraz już oby dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa są wolne, tak więc przejedziemy, ale utworzyły się takie korki i sznury pojazdów takim tam w tym miejscu powstał, że jeszcze w dalszym ciągu trzeba liczyć się na utrudnienia, tak więc kierowcy podróżujący A4 w kierunku Krakowa, proszę pamiętać o tym, żeby mieć troszeczkę tego zapasu czasowego, bo tam jeszcze nie został ten ruch całkowicie rozładowany, dlatego przypominam o tym, że no, jeżeli tam na którąś godzinę konkretną chcemy się dostać, no i zazwyczaj sobie planowaliśmy, że w określonym czasie przejedziemy, to wygląda na to, że tutaj będzie trzeba dorzucić kilkadziesiąt jeszcze dobrych minut. Bezpieczeństwo tutaj region Tarnowski, bez zdarzeń drogowych teraz, ale my przypominamy tutaj a propos tego bezpieczeństwa również o tym, że cały czas trwa akcja Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, a dokładnie Tydzień Mobilności. Europejski Tydzień Mobilności nam się wczoraj rozpoczął, on potrwa do 22 września. Dzisiaj jest kumulacja tego właśnie Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności i okazja tak, aby wspólnie przypomnieć sobie i innym, jak ważna jest właśnie ta odpowiedzialność na drodze, bo każdy z nas, jako kierujący, pieszy czy rowerzysta, no może przyczynić się do poprawy tego bezpieczeństwa, a statystyki wypadków pokazują jasno, że najczęstszą przyczyną tragedii nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i do tego nieprawidłowe wyprzedzanie. Ja tylko zaznaczę, że na przykład, przykładowo, za przekroczenie prędkości o ponad 70 km na godzinę dostaniemy mandat w wysokości 2500, 15 punktów karnych, a 5000 w ramach recydywy, ale przypominam, że tutaj nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o punkty karne, tylko chodzi po prostu o życie. Bezpieczeństwo, no i też przypominamy pieszym, jeżeli będziecie przekraczać w niedozwolonym miejscu, nie będziecie korzystać na przykład z pobliskich pasów, wy też możecie zostać ukarani mandatem, na przykład w wysokości 50 zł, ale za poważniejsze przekroczenia, wykroczenia grożą znacznie wyższe kary. Ulice jeszcze zobaczmy sobie tutaj w centrum Tarnowa, jak wyglądają, nie tylko mokre, ale też już no, zatłoczone i z postojami. No i stoimy tradycyjnie, Klikowska przed 8, od Jabłoniowej, Miętowej, Sadowej do Ronda Elektrycznego Wyszyńskiego, powolutku, postój też Klikowska od Paderewskiego, Wieniawskiego do Ronda Słowackiego, Szkotnik, gdzie stoimy na Szujskiego, dojeżdżając do Szkotnika, jadąc w kierunku Mościc. Podobna sytuacja, postój czeka zmotoryzowanych na Tuchowskiej od Drzymały do Konarskiego, również na Gumniskiej od Wesołej do Dąbrowskiego, no i na Narutowicza też spory ruch, jeden samochód za drugim, ale płynnie, bez postojów. Natomiast dużo większy ruch mamy tutaj na Krakowskiej, od Dworcowej do Ronda Narutowicza, jadący w kierunku Rynku. No i jeszcze zobaczmy sobie na kolejne ulice. Słoneczna, wzmożony ruch bez postojów, podobnie na Mickiewicza, też bez postojów, ale tych samochodów tam nam przybywa. Mościce Aleje Katkowskiego, tutaj od strony Witosa, a dokładnie od Ronda Solidarności już się zatrzymujemy w kierunku Czerwonych Klonów i Kwiatkowskiego od strony Mościckiego na wysokości mostu na Białej. Też tych samochodów mamy sporo i wygląda na to, że tak powolutku do tego skrzyżowania Czerwonych Klonów będziemy jechać. No i jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką. Tutaj na wysokości wiaduktu na 94, czyli połączeniem Tarnowskiej z ulicą Koszycką, już samochody się zatrzymują. No i też w takim żółwim tempie jedziemy w kierunku skrzyżowania Czerwona Krakowska i wygląda na to, że tutaj trzeba dorzucić od 10, nawet do 15 minut dodatkowego czasu na pokonanie tego odcinka.
Pozostajemy jeszcze my na drodze i wybieramy się teraz, no do nas wybierają się my wszyscy, my kierowcy zmotoryzowani, my czyli jadą na południe, a jadą na południe z Lone Starem, a dziś my, no taka muzyka będzie nam towarzyszyła co jakiś czas, bo w kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki Country, czyli taka data, którą też powinien zapamiętać każdy miłośnik kowbojskich melodii, no to kantrowo i dla tych wszystkich zmotoryzowanych, a dla tych szczególnie, którzy podążają tymi wielkimi pojazdami. Lone Star, jadę właśnie na południe.

0: Jadę na południe, a na południe jedziemy. Lone Star, jadą wszyscy zmotoryzowani na południe. Biegun ciepła zapraszam, ale dzisiaj ten biegun ciepła, no powiem tak, że troszeczkę zachmurzonym, deszczowym, ale mimo wszystko zachęcamy. Lone Star, jadę na południe, czyli przypominam, dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. No ja próbowałem właśnie takiej muzyki country, to dla zmotoryzowanych, a szczególnie dla właścicieli tych dużych pojazdów, traków, to chyba 18 kół Lone Stara powinienem zagrać, ale to później, jeszcze będzie Lone Star i będzie na przykład 18 kół, dlaczego nie? A propos kół, nie 18, to z naszego kalendarza, rok 1974, 17 dzień września, podpisano umowę z Fiatem na opracowanie projektu samochodu osobowego przyszłego Poloneza. I to był rok 1974, tak więc jeszcze pozdrawiam wszystkich właścicieli, no właśnie tych czterech kółek, a dokładnie właścicieli Polonezów. Pytanie tylko, ile jeszcze tych właścicieli Polonezów mamy? No bo to taki samochód kultowy, który na naszych drogach, oj, powiem, że rzadko ten samochód możemy zobaczyć i chyba... Nie ukrywam, że ja już nie widziałem no dobry kawał czasu takiego samochodu. Tak więc może komuś się uda, dostrzeże ten pojazd, no i rozpozna tą technologiczną perełkę motoryzacyjną. 4 minuty nam zostało do godziny 8, już za chwilę wiadomości, a po wiadomościach poranna rozmowa słowo za słowo. Dziś o 8.10 gościem radia będzie Anna Czech, dyrektor szpitala w Tarnowie oraz prezes Fundacji Kromka Chleba. Przypominam, ta rozmowa o 8.10.
1: Reklama.
2: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18:00 bilety. Centrum Sztuki Mościce.
3: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
4: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
5: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
4: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187. Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki ten nie przedstawi dokumentu na swoją działalność radcowską.
2: Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, no musi być krystalicznie czystym.
1: Czy w Lisiej Górze odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta? Rozpoczęło się sprawdzanie podpisów. Pasażerowie mają nowe możliwości po zmianie rozkładu jazdy MPK w Nowym Sączu. O szczegółach już za chwilę. W Tarnowie dziś msza święta w intencji ojczyzny. W radiu RDN będzie transmisja. Mały kamień, ogromny ból, kamica nerkowa może długo nie dawać objawów. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka na zaprzysiężenie, dopóki ten nie przedstawi dokumentu na swoją działalność radcowską. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wcześniej szef kancelarii prezydenta Zbigniew Boguski wystąpił w tej sprawie do marszałka Sejmu. W odpowiedzi usłyszał, że to posłowie wybierają sędziów Trybunału. Sylwia Białek.
3: Po zaskoczeniu mowy nie ma. Strona rządowa brała pod uwagę taki scenariusz. Zresztą tuż po wyborze Macieja Berka na sędziego na początku września minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że jeśli prezydent ślubowania nie odbierze, trzeba będzie zastosować plan B. Dziś powtórzył to szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
4: Polska demokracja sobie z tym radzi, że sędziowie wybrani wcześniej, których nielegalnie prezydent nie zaprosił na przyjęcie ślubowania, złożyli ślubowanie, więc myślę, że tutaj różne możliwości są.
3: Kancelaria prezydenta wcześniej prosiła o udokumentowanie pracy Macieja Berka jako czynnego prawnika. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że dopóki taki dokument nie trafi na biurko Karola Nawrockiego, zaproszenia do złożenia ślubowania nie będzie.
2: Ktoś, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest wybierany na 9-letnią kadencję, no musi być krystalicznie czystym.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Czy w Lisiej Górze odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta? Rozpoczęło się sprawdzanie podpisów. Do tarnowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego trafiło 218 kart z podpisami popierającymi głosowanie. Jak poinformowała nas Katarzyna Tutaj, komisarz wyborczy w Tarnowie, urzędnicy rozpoczęli weryfikowanie dokumentów.
5: Jeżeli okaże się, że będzie wystarczająca liczba podpisów, będziemy badać dalszą część wniosku, czyli czy wniosek spełnia pozostałe wymagania formalne, czy inicjatorzy ogłosili, uzasadnili referendum i czy mieszkańcy mieli możliwość się z tym ogłoszeniem zapoznać.
1: Na wszystkie te czynności urzędnicy mają 30 dni. Minimalna liczba podpisów konieczna do zorganizowania referendum to 1230. Według inicjatorów akcji udało się zebrać ich 1932. Organizatorzy podkreślali, że inicjatywa jest skutkiem kryzysu zaufania mieszkańców do wójta i Rady Gminy Lisia Góra, w tym ignorowania głosu mieszkańców i lobbowania na rzecz prywatnych inwestorów farm fotowoltaicznych i magazynów energii. Duża część uwag dotyczyła też planu ogólnego, który w pierwotnej formie zakładał możliwość budowy takich obiektów w gminie Lisia Góra. Jak jednak podkreślał na antenie RDN wójt Arkadiusz Mikuła, ostatecznie wzięto pod uwagę zdanie mieszkańców i zostało to wykreślone z dokumentu. Arkadiusz Mikuła twierdzi, że sprawa referendum ma kontekst polityczny. Pasażerowie mają nowe możliwości po zmianie rozkładu jazdy MPK w Nowym Sączu. Wprowadzono dodatkowe linie i zmieniono trasy niektórych połączeń. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
6: Jedna z nowych linii to 48, która obsługuje trasę z Nowego Sącza do Starego Sącza, ale przez Majdan, Porębę Małą, Żeleźnikową i Łazy Biegonickie. To korzyści dla mieszkańców tych osiedli i wiosek, mówi prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu, Jerzy Leszczyński.
7: Duża część z nich pracuje w Starym Sączu, a młodzież uczęszcza do szkoły w Starym Sączu. Chodziło o to, żeby z tych osiedli, z tych wiosek również była komunikacja.
6: Zmodyfikowana została trasa autobusu numer 52, który teraz jeździ przez większą część miasta, co mieszkańcom Wólek daje możliwość podróżowania przez centrum Nowego Sącza.
7: Mogą poprzez dworzec MPK przy ulicy Kolejowej, przez osiedle Milenium, Lwowska i centrum miasta, tu też chodzi o tę dostępność do tych galerii, mogą sobie już korzystać w ten sposób z komunikacji miejskiej i odwiedzać te dzielnice.
6: Dodaje Jerzy Leszczyński. Powstała też linia 46 z terenu gminy Chełmiec. Teraz autobus od strony osiedla Zielony Gaj w Świniarsku przewozi pasażerów najszybszą drogą do Nowego Sącza, czyli ulicą Krakowską.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Akcja katolicka diecezji tarnowskiej modli się regularnie za ojczyznę. Przyjść może każdy. Taka okazja będzie już dziś w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie.
8: Akcja katolicka diecezji tarnowskiej nie ustaje w swoich działaniach, również w tej formacji patriotycznej. Stąd po czasie wakacyjnym, podczas tego właśnie okresu, byliśmy na mszy świętej u Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. Potem udaliśmy się na szlak pielgrzymkowy do Racławic, aby również tego ducha patriotyzmu zaszczepić w pielgrzymach zdążających na Jasną Górę, a teraz po tym czasie wakacyjnym wracamy z powrotem do kościoła świętego Maksymiliana na nasze comiesięczne msze święte w intencji ojczyzny. Jest to w moim przekonaniu dobra forma takiego uwrażliwiania na sprawy ojczyźniane, patriotyczne.
1: Mówił asystent Kościelnej Akcji Katolickiej, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, który będzie przewodniczył mszy świętej i wygłosi kazanie. Msza święta zostanie odprawiona dzisiaj o godzinie 18 w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. W radiu RDN będzie transmisja. Mały kamień może oznaczać ogromny ból, a duży przez lata rozwijać się niemal bezobjawowo. Kamica nerkowa często daje o sobie znać dopiero podczas ostrego ataku kolki nerkowej. Urolog Jarosław Zgajewski, kierownik oddziału urologii w Mieleckim Szpitalu, zwraca uwagę, że jednym z najczęstszych powodów powstawania kamieni jest niewystarczające i nieregularne picie płynów. Mówił o tym w audycji Bez skierowania.
9: Najczęściej mechanizm jest oparty na tym, że faktycznie nerki za mało filtrują, czyli my sami za mało pijemy, albo pijemy przez cały dzień nierównomiernie. To znaczy wypijamy na przykład rano przy śniadaniu, a potem kiedy wracamy z pracy gdzieś dopiero po południu. Nerki wtedy nie mają szansy, że tak powiem, wyprodukować moczu o niskim ciężarze właściwym, a tym samym jest to taki substancja na tyle gęsta, że cząstki wykrystalizują nam się. No i tworzą się kamienie, aczkolwiek nie jest to taki prosty mechanizm, bo tam jest tych teorii trochę więcej. Ja to tak chciałbym tylko przybliżyć mniej więcej obrazowo dla pacjentów. Natomiast to jest najczęstsza przyczyna.
1: Urolog podkreśla, że nie każdy kamień wymaga natychmiastowego zabiegu. Małe złogi mogą zostać wydalone samoistnie, natomiast decyzja o leczeniu zależy m.in. od ich wielkości, położenia i objawów. Powtórki audycji Bez skierowania można posłuchać dziś o 22:00. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie oraz prezes Fundacji Kromka Chleba, a gościem RDN Nowy Sącz będzie ksiądz Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka w Gródku nad Dunajcem.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno i opadem deszczu i taka pogoda w tych godzinach porannych nam towarzyszy. Temperatura maksymalnie dziś to 17 stopni. Nasz radiowy termometr pokazuje cały czas 16, tak więc dużo cieplej wcale nie będzie, ale na szczęście ta odczuwalna temperatura nie jest dużo niższa. Jutro już poprawa pogody, 22 stopnie, częściowe zachmurzenie, 8 stopni w nocy.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Tego jeszcze nie było.
4: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy. Radiowe kino plenerowe.
2: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu! Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie, a na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal dobrego smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
6: Bo my bardzo.
5: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
6: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty. I zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
5: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
2: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 12 minut mamy po godzinie 8 w studiu naszym porannym goście, czyli przechodzimy do naszej rozmowy. Słowo za słowo, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam naszego gościa. Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Świętego Łukasza w Tarnowie, prezes Fundacji Kromka Chleba.
4: Dzień dobry, witam panią, witam państwa bardzo serdecznie.
3: Nowy centralny blok operacyjny to największa inwestycja w historii Szpitala Świętego Łukasza i Tarnowa także. Na jakim etapie jest przygotowanie bloku operacyjnego już do uruchomienia?
4: Tak, to już to ostatnie chwile, ostatnie momenty. Trwa sprzątanie, instalacja urządzeń medycznych, a tak naprawdę to hasłowo mówi się na to blok, natomiast tak naprawdę to powstał nowoczesny szpital w nowym szpitalu. Nowy kompleks po prostu medyczny w Szpitalu Świętego Łukasza, ponieważ w tym miejscu udało się zrealizować całość, a w tym miejscu jest centralna sterylizacja na dole, pod spodem podpiwniczenie, jest rozbudowana neurologia, a właściwie oddział udarowy. Następnie intensywna terapia na 14 miejsc, naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I 7 sal operacyjnych. Których to 5 przeznaczonych jest stricte na onkologii, sfinansowanych z KPO, a 2 sfinansowane wspólnie samorząd województwa i szpital. I tych 5 sal to są 2 do celów diagnostycznych, a 3 sale do operacji przeznaczonych na walkę z rakiem, na onkologię.
3: Bardzo szybko ten obiekt powstał. Czy są to jeszcze prace budowlane, czy przede wszystkim montaż, uruchamianie tego wyposażenia?
4: Tak, ten powstał obiekt szybko, no bo 80 milionów złotych to były środki z KPO, które należało w ciągu roku wydać. Mimo wielu, wielu trudności i temu, że mam tak wspaniałych współpracowników, udało nam się jednak to wszystko zrealizować i w tej chwili oczywiście jest po odbiorach wszelkiego rodzaju. No, ostatecznie inspekcja budowlana, nadzór budowlany odebrał ten obiekt. No i w tej chwili trwają prace właśnie sprzątanie i montaż urządzeń medycznych, które no, w dużej ilości tam będą zainstalowane.
3: Czy ten robot chirurgiczny także jest instalowany już?
4: Tak. No właściwie takim najbardziej rozpoznawalnym elementem albo urządzeniem medycznym to jest robot, który pewnie, że to nie jest pierwszy robot w Polsce, ale pierwszy w regionie tutaj tarnowskim, bo roboty funkcjonują w Krakowie i w Rzeszowie. Natomiast ten będzie dla naszych mieszkańców, dla naszego subregionu tarnowskiego, pewnie też i część z Podkarpacia pacjentów będzie korzystać z tego robotu. Powiem tak, że my jesteśmy na to bardzo dobrze przygotowani, bo nasi lekarze już są tacy, którzy kształcą się i szkolą się poza szpitalem, ale mamy cały cykl szkoleń, który jest zaplanowany dla lekarzy naszego szpitala. I to nie tylko
3: chirurgów. Do jakich właśnie operacji będzie wykorzystywany robot? Co jego zastosowanie oznacza dla pacjenta?
4: Tak, to na pewno dla pacjenta to jest przede wszystkim taka korzyść, że to będą operacje jeszcze mniej inwazyjne, mniejsze cięcia, mniej utraty krwi, mniejszy uraz operacyjny i potencjalnie szybszy powrót do sprawności, mniejsze ograniczenia. Również dla lekarza, dla chirurga będzie to też będzie korzystne i ułatwienie, bo i tak najważniejszy zawsze jest człowiek i wspaniały specjalista, których my zatrudniamy wielu.
3: Właśnie, bo ten system nie wykonuje operacji samodzielnie, jest narzędziem, prawda, sterowanym przez chirurga. Kiedy te szkolenia się odbędą?
4: Tak, te szkolenia już w tej chwili jest dzisiaj, jutro montowany montowany przez ekipę dostawcy, montowany robot, a pierwsze lada, no dosłownie za parę dni, a wczoraj rozmawiałam z przedstawicielem, z dyrektorem firmy, która nam to sprzedała, za kilka dni od zainstalowania przyjedzie kolejna ekipa i nasi lekarze będą mieli pierwsze szkolenie przy tym naszym robocie.
3: Panie dyrektor, także przez radio działo. Powiedzmy, jak wygląda taki robot.
4: No, ale takiego ramiona,
3: sprzętu jeszcze takie w Tarnowie nie było.
4: No nie było takiego sprzętu. To będzie taki hit naszego otwarcia. Nawet jest to zaznaczone na zaproszeniu. Ale myślę, że poczekajmy trochę, będzie to niespodzianka. To już niedługo, to już 15 października odbędzie się otwarcie.
3: Czyli jest znana data.
4: Jest znana data. 15 października i wtedy pokażemy to dziennikarzom, pokażemy to słuchaczom poprzez tutaj media, jakie potrafią przekazać w Radio RTN. No i po prostu ludzie się dowiedzą, nasi mieszkańcy, jak to wszystko wygląda, co dla nich przygotowaliśmy, bo tak naprawdę to wszelkie starania, było tego dość dużo i różnych przeszkód. No, robiliśmy to po to, aby naszym mieszkańcom naszego miasta, naszego regionu, a także i innych, którzy będą chcieli do nas przybyć, żeby to wszystko, te najnowocześniejsze metody, mogę powiedzieć światowe, były blisko nas i służyły naszym ludziom.
3: A ważne jest także, że skróci się czas oczekiwania na zabiegi onkologiczne.
4: Bardzo ważne jest, mamy taki cel, aby skrócił się bodaj 24% tego czasu, czyli z 50 paru dni do 40 dni czas oczekiwania na zabiegi onkologiczne, bo na szczęście fundusz, który jest przy swoich niedostatkach finansowych w tej chwili, ale przynajmniej mówi i chyba jednak zapłaci za te zabiegi onkologiczne, które w ramach DILO, tego dostępu do diagnostyki leczenia onkologicznego, fundusz za to płaci, więc tutaj tylko będziemy jeszcze poprawiać organizację pracy, ale myślę, że na tym robocie, no i na inne też metody nie pozostaną bez zainteresowania, dlatego no to po prostu w zależności od tego, co lekarz zadecyduje, to taka będzie
3: operacja. Dobrze,
4: operacja,
3: że jest taka inwestycja, ale w tym miejscu zaapelujmy także do mieszkańców, aby się badali, dbali o swoje zdrowie, tym bardziej, że są wolne miejsca
4: no
3: na badania profilaktyczne.
4: Właśnie, jak jest taka okazja, to bardzo, bardzo serdecznie zachęcam panie, ponieważ mamy wspaniały mamograf, bardzo dobrych techników, dobrych lekarzy, którzy potrafią ocenić stan zdrowia i bezpłatne badania, a nasze panie, kochane, drogie, nie zgłaszają się i są wolne miejsca. Tymczasem te panie, które skończyły 45 lat i do 74 roku życia, mogą skorzystać z bezpłatnych badań, mimo że czują się dobrze.
3: Jak się zapisać?
4: Po prostu zadzwonić pod numer telefonu 631 58 59 i umówić termin, a można też skorzystać z internetowego konta pacjenta. Zapraszamy bardzo serdecznie.
3: Badajmy się. Przenosimy się teraz do hospicjum Via Spejf. Jest ono prowadzone przez Fundację Kromka Chleba. Jak wygląda, no dzisiaj już taka jesienna pogoda, jesienny ogród?
4: Tak, ogród rośnie. Staramy się sukcesywnie przemyśleć, jakie rośliny, w którym miejscu je usadowić. I na razie nam się to udaje, bo tak, lawenda wydała jeden plon. Teraz patrzymy, kolejne lawendy zakwitły. Także pewnie będzie może mniej obfity, ale jednak będzie kolejny plon. Plon wydały już winorośla, już mieszkańcy przede wszystkim kosztowali, bardzo im smakowały. Słodkie, słodsze niż, no w żadnym sklepie takich nie ma. Były tak słodkie, tak smakowały. I oliwki oczywiście, oliwki przez lato po prostu nabrały rumieńców, a w przypadku oliwek no to po prostu są piękne liście. I widać po nich, że dobrze się tam czują.
3: Jakie macie plany związane z ogrodem? Jak to dalej może się rozwijać?
4: W tej chwili zastanawiamy się właśnie nad kolejnymi roślinami, ale w tej chwili planujemy zorganizować albo zbudować fontannę, czyli takie miejsce, gdzie będzie woda ze skały płynęła. A to takie symboliczne, ale o tym powiemy może innym razem. Na razie ten pomysł jest już w zasadzie nie tylko pomysłem, ale już się trochę konkretyzuje. To będzie w takim miejscu, które będzie, do którego będzie można zaglądać z każdego pokoju. Będzie widać go z każdego pokoju naszego mieszkańca. I tworzy się na razie pomysł, jak ostatecznie to będzie wyglądać, ale wiem, jaki to ma być
3: kiedyś. Ale właśnie z każdego pokoju wychodzi się na ogród, to widać na waszych filmikach. Pieczecie ciasta, grillujecie, taka domowa atmosfera, to widać w mediach społecznościowych. Czuję, tak. Czy są wolne miejsca? Bo ludzie także dopytują właśnie o to, kto może się dostać, na jakich zasadach.
4: Można się, wolne miejsca. Są wolne miejsca. My mamy mniejszy kontakt, a więcej miejsc, także zawsze to miejsce się znajdzie, jak ktoś naprawdę bardzo potrzebuje. Ja powiem tak, jeśli ktoś bardzo potrzebuje, jeśli rodzina sobie naprawdę nie jest w stanie poradzić, bo pacjentowi jest tak ciężko, to zawsze się miejsce znajdzie. Tylko jest jeden warunek, musi być odpowiednia kwalifikacja, skierowanie od lekarza, który jest w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, no potem dokument tożsamości, zgoda albo pacjenta, albo rodziny, no i musi być ta choroba.
3: Można podejść, można zobaczyć, jak to wygląda?
4: Można podejść, można zobaczyć, pełna informacja, absolutnie, tylko ten warunek, no nie może być ktoś, kto jest z innego powodu, zgłaszają się ludzie.
3: Ale na miejscu można się dowiedzieć
4: i zapraszamy i naprawdę nasz personel bardzo
3: pomaga. Rok wolontariatu, a wy rozwijacie od samego początku wolontariat. Są nowi wolontariusze dorośli?
4: Tak. Ostatnio był cykl szkoleń i przyjęliśmy w szeregi naszych wolontariuszy kolejnych 6 wolontariuszy, z czego się bardzo cieszymy, gratulujemy i liczymy na właśnie systematyczny udział w życiu naszego wjazdu.
3: Pięknie także pomaga młodzież, chociażby krótko o ubiegłym roku szkolnym, gdzie było wiele akcji i teraz, prawda, młodzi są nagradzani za to przez fundację.
4: Tak,
3: za
4: tak.
3: To piękne działanie na rzecz drugiego człowieka.
4: To bardzo się cieszymy, że nasz program, który będzie teraz po raz trzeci w trzecim roku szkolnym realizowany, że nasz program Wychowanie przez Wolontariat cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ w poprzednim roku było 65 placówek uczestniczyło w tym programie, a w ubiegłym roku zgłosiło 85. To po prostu nie jest takie zobowiązanie, że musi się brać we wszystkich akcjach, które są proponowane w ramach tego wolontariatu, ale właśnie z tych 85 każda chociaż w jednej z akcji brała udział. I myślę, że to jest bardzo twórcze dla młodzieży, bo jak ich obserwuję, jak z nimi rozmawiam, to po prostu oni się rozwijają, uśmiechają, oni...
3: Uczą się tej empatii
4: tak,
3: a wy nagradzacie te najaktywniejsze szkoły,
4: tak, bo niektórzy są bardzo zaangażowani, szczególnie w szkoła w Zabawie, gdzie uczniowie są zaangażowani, a także pani, która opiekuje się wolontariatem i dyrekcja temu sprzyja i oni wciąż są liderami. Namawiamy innych, aby też byli tak aktywni. I uczniowie właśnie ze szkoły w Zabawie otrzymali bon w czerwcu na gali wolontariatu, czyli odwiedziny w zoo wraz z transportem i 2 października to właśnie się odbędzie. Szkoła i uczniowie w Zabawie odwiedzą Zoo Krakowskie wraz z transportem Fundacja Kromka Chleba w ramach właśnie podziękowania, docenienia taką wycieczkę dla nich zorganizowała. Ale są też inni wyróżnieni. To jest w przedszkole w Szerzynach. Odwiedzą teatr nasz Solskiego i zobaczą spektakl Kopciuszek. Też bilety wraz z transportem i uczniowie z Gromnika pojadą na wycieczkę do kopalni soli w Wieliczce. Też transport zapewniamy. Jest podziękowanie Fundacji Kromka Chleba.
3: Tak, mamy rok szkolny, więc zachęta, żeby kolejne pokolenia się włączały w akcję, a będzie ich bardzo dużo. Na pewno będzie też jeszcze okazja, żebyśmy dokładnie te akcje omówili, ale chociaż zasygnalizujmy, jak ten rok będzie szkolny
4: wyglądał. Wysłaliśmy list już do szkół. I tak, te akcje będą takie jak w poprzednim roku, ale na przykład pierwsza akcja to będzie napisz list, było do mieszkańca i teraz będzie w dalszym ciągu do mieszkańca w Jaspej, ale w tej chwili będzie nowość, napisz list, może ktoś się pokusi z młodzieży napisać list do osoby bezdomnej, też imiona podamy, albo do osoby, która nie jest bezdomna, gdzieś mieszka, ale korzysta z naszej misji dworcowej, spotyka się tam po prostu z innymi. Także to będzie Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, podczas którego omówimy, jakie były te listy, co z tego wynikło dobrego, ile dobra się wylało. Potem będzie Gwiazdka z Nieba na święta. Będziemy zapraszać do tworzenia pięknych gwiazdek, które po prostu ozdobią pokoje i różne miejsca w hospicjum. Będzie tak świątecznie. Choinka dla hospicjum namawiamy w tym roku przedszkolaków, żeby robiły takie naturalne ozdoby choinkowe. Będzie pieczenie świątecznych ciasteczek, bo niedawno pachniało pizzą, a teraz będzie pachniało znów ciastkami. Będzie kolędowanie, jasełka
5: i wiosna okazji, na talerzu. Czyli wiele okazji, żeby po prostu okazji. Się zaangażować, ale jesień kojarzy mi się z sadzeniem tulipanów, cebulek. Będziecie sadzić?
4: Będziemy sadzić cebulki tulipanów. Zapraszamy szkoły, wysłaliśmy zaproszenia, czekamy na odpowiedź i pójdziemy zasadzić te cebulki, będziemy się wspólnie cieszyć i rozmawiać. No a potem też w planie będzie tulipanowy marsz, to już będzie na wiosnę. I gala wolontariatu, także jest bardzo dużo atrakcji i bardzo serdecznie zapraszam, namawiam.
5: Warto pomagać.
4: Dyrektorów bardzo warto pomagać, bo to daje naprawdę radość, szczęście, daje człowiekowi siłę i po prostu miasto Tarnów jest miastem biegunem ciepła, ale chcemy też, aby było miastem dobra, aby dobro tutaj, dobro zawsze zwycięża, ale u nas żeby dobro panowało w naszym Tarnowie.
5: Piękne podsumowanie naszej rozmowy. Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Świętego Łukasza w Tarnowie i prezes Fundacji Kromka Chleba. Dziękujemy.
4: Dziękuję bardzo.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
6: Reklama.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania? Skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe. Tomasz Graczewski, zapraszam. Zwycięstwem Unitarnów 3-1 zakończyło się wczorajsze derby Tarnowa. Mecz rozegrano w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Tarnów. Bramki dla jaskółek zdobyli Filip Gala z rzutu karnego oraz z akcji Patryk Zbylut i Husman Duro. Tarnowia zdołała odpowiedzieć honorowym trafieniem w ostatnich minutach. Po krótkim rozegraniu w środku pola Bartosz Tokarczuk popisał się strzałem z połowy boiska, posyłając piłkę wysoko i ogrywając bramkarza Unii. Po tym meczu w pucharowych zmaganiach pozostała Unia Tarnów. Sądeczanka Paulina Tomasiak zdobyła 2 gole Bayernowi Monachium w piłkarskiej Bundeslidze kobiet. Jej klub Bayer Leverkusen przegrał jednak 2-3. Po 4 kolejkach klub Pauliny Tomasiak zajmuje 8 miejsce w tabeli. Reprezentantka Polski zdobyła wcześniej gola w meczu z Hoffenheim. Futsal Klub Tarnów nie próżnuje i zbroi się na nadchodzący sezon pierwszej ligi futsalu. Jak już informowaliśmy, jedna z pierwszoligowych drużyn wycofała się z rozgrywek i mimo, że tarnowianie spadli po ostatnim sezonie do drugiej ligi, to otrzymali propozycję gry w dotychczasowej klasie rozgrywkowej. W mediach społecznościowych Futsal Klub Tarnów poinformował, że w składzie na nadchodzący sezon pozostaje Krystian Kargula. Do zespołu dołączyło też kilku nowych zawodników. Klub pozyskał bramkarza Piotra Zagórowskiego, skrzydłowych Krystiana Kozioła i Czawkata Zakreje oraz Dawida Lizaka, grającego na piwocie. Futsal Klub Tarnów zaznaczył, że to jeszcze nie wszystko i w kolejnych dniach ogłaszane będą kolejne informacje transferowe. Najlepsi rugbyści z Polski i z Czech zaprezentują się na stadionie w Nowym Sączu. W sobotę odbędzie się tu mecz tych drużyn. Rozpocznie się o 20, ale atrakcje będą już wcześniej, mówi Grzegorz Goliński, sekretarz rugby klubu Biało-Czarni Nowy Sącz.
2: Organizujemy wcześniej turniej dzieciaków na tym stadionie, bo już od 16 tam dzieciaki będą grały. Natomiast równolegle też będzie odbywał się mecz kadr U20, bo w Nowym Sączu będziemy gościć nie tylko pierwszą reprezentację, ale również kadry U20, kadrę młodzieżową i oni też będą rozgrywać swój mecz z rówieśnikami z Czech. Tylko ten mecz będzie rozgrywany na sztucznym boisku na Zawadzie.
1: Dodajmy, że na mecz reprezentacji Polski z Czechami został powołany sądeczanin Marcin Siemaszko. Możliwe, że będzie to jego ostatni występ w biało-czerwonych barwach. Podczas najbliższego weekendu w 2 tarnowskich halach sportowych rozegrane zostaną zawody Pucharu Polski dzieci młodszych, krasnali, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów we wspinaczce sportowej w konkurencji na czas. Zmagania odbędą się w hali Akademii Tarnowskiej oraz w hali Mosiru przy ulicy Krupniczej. Seniorzy, młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi biegać będą na standardzie, czyli na 15-metrowej ściance, na której chwyty montowane są w stałych miejscach. Rywalizacja młodzików będzie odbywać się na podobnej ściance, tylko że o wysokości 10 metrów, natomiast dzieci młodsze oraz krasnale wystartują na klasyku, czyli na ściance, na której o układzie chwytów decydują organizatorzy.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Do sportu jeszcze na chwilę wrócimy, dokładnie do piłki nożnej, ale wcześniej my prognozujemy pogody. Dziś maksymalnie 17 stopni, cały czas 16. Do tego chmury i opady deszczu. Jeszcze ten deszcz w tych godzinach przedpołudniowych będzie nam towarzyszył. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, a ciśnienie wynosi 989 hektopaskali.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Jutro już poprawa na pogodę, tylko częściowe zachmurzenie, temperatura 22 stopnie. Jaką pogodę na Nowiu da wrzesień? Taka bywa zwykle przez całą jesień. To przysłowie właśnie na dziś, na czwartek, 17 dzień września. Polski czwartek, czyli gramy dzisiaj wyłącznie po polsku. Teraz Golec Orkiestra, Crazy It's My Life, a za chwilę ciąg dalszy wiadomości sportowych, piłka nożna, a jak piłka nożna, to Robert Lewandowski. No i pytanie, co z Robertem Lewandowskim? O przyszłości w reprezentacji Polski wypowiedział się właśnie Robert Lewandowski. Co powiedział? O tym za chwilę.

Wracamy do sportu. Pojawiły się takie hasła, że tutaj nie wiadomo, co z przyszłością Roberta Lewandowskiego w kadrze reprezentacji Polski. Czy będzie dalej kapitanem? No i sam Robert Lewandowski o swojej przyszłości w reprezentacji wypowiedział się jasno i wyraźnie. Co mówi? Gdyby mi nie zależało, to już dawno bym skończył. Zawsze najprościej pójść na łatwiznę, czyli odejść i mieć spokój. Tak właśnie mówi Robert Lewandowski, kapitan naszej reprezentacji, dodając: trudno określić mi konkretną datę pożegnania się z kadrą i też myślę, że nikt nie powinien tego ode mnie wymagać i narzucać na mnie presji właśnie w tym temacie. Jestem już 18 lat w reprezentacji, oddałem jej całe serce i pewnie gdy poczuję, że to ten moment i kadra jest przygotowana na zmiany, a dokładnie na zmianę warty, będzie mi łatwiej coś postanowić. Ale czy stanie się to za kilka miesięcy, czy za rok, albo za dwa lata? Nie jestem w stanie powiedzieć. Po tak długim czasie w reprezentacji nie da się podjąć decyzji szybko. Nie zrobię tego, bo komuś się tak podoba. Tak mówi Robert Lewandowski. Dodając, sam zdecyduję, jak to muszę zrobić i jak to poczuć, bo jeżeli to poczuję, a dopóki tego nie zrobię, nie określę się. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, porozmawiam z rodziną, trenerem. Tak to po prostu widzę. Czyli jasno i klarownie wypowiedział się Robert Lewandowski o swojej przyszłości w reprezentacji Polski jako kapitan. No i wydaje mi się, że tutaj już wszystkie spekulacje zostaną po prostu ucięte.

0: Reklama.
1: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka.

0: Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Czternaście minut do dziewiątej, czyli my jedziemy, jeszcze raz sprawdzamy sytuację na naszych ulicach. Przypomnę, ulice mokre. Nie tylko ulice mokre, chodniki też mokre, tak więc trzeba uważać. A przypominam jeszcze, że te opady deszczu jeszcze będą nam w tych godzinach porannych towarzyszyły, tak więc drodzy kierowcy, ostrożnie, powoli, bezpiecznie. Nad tym bezpieczeństwem dziś szczególnie my policjanci pracują i przyglądają się nam. Cały czas trwa Europejski Tydzień Mobilności. Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do 22 września. W tym roku organizatorzy szczególną uwagę poświęcają niechronionym uczestnikom ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Ale to nie znaczy, że tegoroczne działania dotyczą tylko tej grupy. Tak więc tutaj przyglądają się policjanci wszystkim. Ale wróćmy na chwilę do tych pieszych. Co się okazuje? Tutaj funkcjonariusze, jak mówią, w 2025 roku piesi stanowili 21% wszystkich śmiertelnych ofiar wypadków w Polsce, co właśnie wskazuje na taką konieczność zwiększenia uwagi kierowców przy przejściach. No i funkcjonariusze monitorują te przejścia dla pieszych, wykorzystując nieoznakowane radiowozy, drony, kamery zamontowane na furgonetkach do wyłapania wykroczeń. Tak więc przypominam pieszym, pamiętajcie, przechodzimy tylko w wyznaczonych miejscach. Jeżeli nie będziecie się do tego stosowali, no to może się skończyć na mandacie w wysokości na przykład 50 zł, ale za poważniejsze wykroczenia grożą znacznie wyższe kary. Sprawdzamy teraz ulicę Tarnowa, mokre ulice, bez zdarzeń drogowych teraz. Przypominam, na czwórce jeszcze mogą występować utrudnienia. Tam w godzinach porannych doszło do kolizji trzech samochodów osobowego, busa i samochodu dostawczego. To odcinek Bochnia-Kraków na wysokości Kokotowa, jadąc w kierunku Krakowa. Dwa pasy ruchu były zablokowane, tak więc tam spory korek się utworzył, tak więc jeszcze tam możecie kierowcy na te utrudnienia napotkać się, ale te dwa pasy już są odblokowane, to jest dobra informacja. Ulicę Tarnowa teraz zaglądamy. No powiem tak, no, ruch, spory ruch w mieście z krótkimi postojami zmotoryzowanymi tutaj na Krakowskiej, dojeżdżając do ronda Narutowicza Krakowska, jadąc w kierunku rynku. Postój na Klikowskiej od Paderewskiego, Wieniawskiego do ronda Słowackiego na Szkotnik. Również tych samochodów więcej na Klikowskiej od Rzeźniczej, tutaj do ronda Elektrycznego Wyszyńskiego, ale na szczęście bez postoju, płynnie. Z krótkim postojem na Romanowicza na wysokości Brandsztetera, jadąc w kierunku Klikowskiej. No i też krótki postój na Tuchowskiej, jadąc do Konarskiego. Wzmożony ruch oczywiście na Dąbrowskiego tej porze, czyli standardowo, no i również tych samochodów więcej na ulicy Koszyckiej, jak zwykle przed godziną dziewiątą, też tych samochodów sporo, no tak więc przypominam o tym bezpieczeństwie jeszcze raz i ten temat bezpieczeństwa na pewno na antenie Radia Ardent Małopolska nieraz będziemy poruszać, tym bardziej, że ta akcja cały czas trwa, akcja policyjna, przypominam Road Pol Safe Days, czyli bezpieczny tydzień, Europejski Tydzień Mobilności, Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. One potrwają do 22 września. No i jeszcze przypomnienie dla tych wszystkich, którzy w Otwinowie na rzece Dunajec przez prom chcą się przeprawić. Do 24 września, przypominam, ten prom nieczynny ze względu na przeprowadzanie koniecznych prac konserwacyjnych do 24 września.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

Abundant Grace i na pewno w polski czwartek, przypominam, dzisiaj gramy wyłącznie my po polsku. Zbliża nam się powolutku godzina na 9, a do 9 nam zostało 3 minuty. O 9 wiadomości, na po wiadomościach, jak zwykle w czwartki, audycja Rozgryźmy Kościół. Dziś gościem radia po 9 będzie ksiądz dr Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a porozmawiamy na temat Tygodnia Wychowania i odnowy katechezy parafialnej.

0: Reklama. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
2: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
0: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
2: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
0: Po reklamie.
9: Wzmacniane są przejścia graniczne z Ukrainą, o szczegółach już za chwilę. Mija 87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę, w tych wiadomościach o tarnowskich uroczystościach. 9 defibrylatorów AED trafiło do szkół i placówek oświatowych zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Trwa wzmacnianie przejść granicznych z Ukrainą. Ma to związek z niedawnym atakiem rosyjskiego drona na ukraińskim terytorium w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia z Polską. O szczegółach z ukraińsko-polskiej granicy Paweł Buszko.
10: Do budowy wzmocnionej infrastruktury na przejściach granicznych wysłany został 18 pułk saperów. Pracę rozpoczął od Dorochuska. To w pobliżu tego przejścia koło ukraińskiego Jagodzina. W niedzielę Rosjanie uderzyli dronami odrzutowymi.
11: Dwa posterunki. Jeden na kierunku wjazdowym, drugi na kierunku wyjazdowym z przejścia granicznego. Jeżeli będzie zagrożenie, na przykład to takim z powietrza, pełniący służbę funkcjonariusz w tym miejscu, będzie mógł do takiego strzeżonego posterunku się schować.
10: Wyjaśnia major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Schrony to posterunki systemu Hasco-Bastion. Konstrukcja z worków wypełnionych piachem jest ustawiana w metalowym stelażu. Do schronu jednorazowo może się zmieścić kilka osób pełniących służbę. Podobne schrony mają powstać na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Mija 87. rocznica sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku. Po godzinie 3 na wschodnich terenach naszego kraju Armia Czerwona uderzyła na tyły polskich wojsk walczących z Niemcami. Atakując nasz kraj, Związek Radziecki złamał postanowienia polsko-sowieckiego układu o nieagresji, które miało obowiązywać do końca 1945 roku. Była to napaść zbrojna, tak jak niemiecka, podjęta bez wypowiedzenia wojny. Agresja na Polskę była dla Stalina osobistą zemstą za klęskę poniesioną w wojnie polsko-bolszewickiej. Generał Sławoj Składkowski, który we wrześniu 1939 roku pełnił funkcję premiera, podkreślił, że Polska została pozostawiona sama wobec agresji ówczesnych potęg hitlerowskiej i sowieckiej. Agresja Związku Sowieckiego na II Rzeczpospolitą we wrześniu 1939 roku była dopełnieniem zbrodniczej polityki Stalina wobec Polski. Historyk z Instytutu Pileckiego dr Jerzy Ruchoziński powiedział, że zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow utorowało drogę terrorowi sowieckiemu i niemieckiemu, otworzył drogę do zbrodni.
12: Stalin dawał wolną rękę Hitlerowi w napaści na Polskę. W zamian zażądał części polskich terytoriów. Oznaczało to dla mieszkańców Kresów 4 masowe deportacje w głąb Związku Sowieckiego. Oznaczało to zbrodnię katyńską. Zbrodnie popełniane do ostatniej chwili przed atakiem Niemiec na Związek Sowiecki.
9: Po agresji Związku Radzieckiego do niewoli trafiło około 250 tysięcy polskich jeńców, w tym ponad 10 tysięcy oficerów. Dyktator Józef Stalin nakazał mordowanie jeńców. Apogeum stała się zbrodnia katyńska, w której wiosną 1940 roku NKWD zgładziło strzałem w tył głowy prawie 22 tysiące Polaków. Zostali pochowani w masowych grobach w Katyniu i Miednoje w Rosji oraz Charkowie i Bykowni na Ukrainie. W Tarnowie obchody Dnia Sybiraka rozpoczną się w południe. W katedrze odprawiona zostanie msza święta w intencji poległych. Następnie odbędą się uroczystości przy pomniku ofiar stalinizmu.
13: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Nie wystarczy kazać dziecku odłożyć telefon. Trzeba mu pokazać, że można spędzać czas inaczej. Takie przesłanie płynie ze spotkania uczniów tarnowskich szkół z ojcem Łukaszem Buksą. Wykładowca akademicki, wieloletni duszpasterz młodzieży i naukowiec był gościem Centrum Sztuki Mościce. Młodzież obejrzała film pod tytułem Odzyskany. Produkcja w reżyserii Marcina Kwaśnego opowiada historię alkoholizmu w rodzinie, która była punktem odniesienia do późniejszej dyskusji z duchownym. Jak mówił ojciec Buksa, jednym ze współczesnych uzależnień, szczególnie wśród ludzi młodych, jest też nałogowe korzystanie z telefonu.
14: 9 na 10 osób zasypia z telefonem i 7 na 10 osób budzi się i po przebudzeniu bierze telefon do ręki i skroluje. Telefon staje się ważniejszy niż drugi człowiek.
15: Jak wyjść z tej pętli skrolowania? Bo domyślam się, że hasło odłóż telefon, no to działa tak samo jak powiedzenie alkoholikowi, to nie pij.
14: Przestań pij. Trzeba zacząć od bardzo prostej rzeczy. Zaktywizować przestrzeń stołu rodzinnego i jeżeli już mówisz, zostaw ten telefon, no to ja kładę, biorę twój i siadamy i razem spędzamy czas. Wrócenie do fajnych gier planszowych. Dla mnie też ważnym czynnikiem to też ten aspekt troski o duchowość wielowymiarową, czy to te wspólne razem uczestnictwo w liturgii, wspólnota budowana w trosce o rozwój duchowości, ale też taki, gdzie będę miał możliwość wyrazić swoje emocje, wyrazić siebie, po prostu poczuć, że jestem.
9: Projekcja filmu Odzyskany była kolejną odsłoną cyklu Kino Leczy, łączenie wartościowych filmów ze spotkaniami edukacyjnymi i rozmowami na temat problemów współczesnego świata. 9 defibrylatorów AED trafiło do szkół i placówek oświatowych zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Urządzenia będą dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w nocy, w weekend oraz w dni wolne od nauki, gdy budynki szkolne są zamknięte. Pracownicy zostali też przeszkoleni przez strażaków ze szkoły aspirantów.
16: Dostaliśmy informacje, jak powinniśmy posługiwać się tym sprzętem oraz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych. Wiedzy nigdy za dużo. Ciągle musimy się doszkalać. Mieliśmy wspaniałych specjalistów.
9: Mówiła Helina Popiela z Bursy Szkolnej w Starym Sączu. Urządzenia będą zamontowane na zewnętrznych ścianach budynków szkół w widocznych i łatwo dostępnych miejscach. Tyle o tej porze. Już za chwilę audycja Rozgryź Kościół. Gościem będzie ksiądz Andrzej Jasnos.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno, no teraz bez opadów deszczu, ale przypominam, że w tych godzinach przedpołudniowych jeszcze ten deszcz będzie nam towarzyszył w regionie. W ciągu dnia chłodno, maksymalnie na termometrach dziś to 17 stopni, jutro 8, nie przepraszam, w nocy 8, nie jutro 8, w nocy 8, a jutro 22 stopnie. Ale by było, gdyby tak 8 stopni było, a przecież przypominam cały czas, mamy lato, lato w kalendarzu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Noce zimne nam się zrobiły, no i te chłodne noce będą nam już towarzyszyły do końca tygodnia, ale w ciągu dnia te temperatury będą się nam zmieniać. W weekend, sobota, niedziela od 23 do 25 stopni. I a propos tego lata i tej pogody letniej, no to jeszcze ta pogoda typowo letnia będzie z nami przez 6 dni. Astronomiczna jesień to dopiero 23 września, to wypada w przyszłym tygodniu w środę. 7,5 minuty po godzinie 9. Już za chwilę audycja Rozgryźć Kościół.
2: Reklama.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
9: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam. Od niedzieli trwa w Polsce po raz 16 tydzień wychowania. O potrzebnej odnowie katechezy parafialnej porozmawiam dziś z moim gościem. Jest ze mną ksiądz dr Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Może na początek przypomnijmy naszym słuchaczom, jaka idea w ogóle przyświeca temu tygodniowi wychowania. Na co w sposób szczególny chcemy zwrócić uwagę w tym tygodniu?
2: Tegoroczny tydzień wychowania stawia nas wobec bardzo ważnego pytania. Czy człowiek może rozwijać swoją wiarę i człowieczeństwo bez wspólnoty? Hasło tegorocznego tygodnia wychowania, wychowanie i formacja we wspólnocie wiary, pokazuje bardzo wyraźnie, że wychowanie nie dokonuje się wyłącznie poprzez przekazywanie wiedzy. Potrzebne jest spotkanie, relacja, przykład i towarzyszenie. Biskupi w tegorocznym liście bardzo mocno zaakcentowali słowa Jezusa: gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Właśnie od tego spotkania, jak podkreślają, zaczyna się ewangelizacja. Dlatego tydzień wychowania jest zaproszeniem, abyśmy spojrzeli szerzej na odpowiedzialność za wychowanie. To nie jest tylko wyłącznie zadanie rodziców, szkoły, katechety czy księdza, ale wychowanie jest odpowiedzialnością całej wspólnoty parafialnej. I chyba szczególnie dzisiaj potrzebujemy właśnie tego doświadczenia. Żyjemy w świecie ogromnego pośpiechu, nadmiaru informacji, coraz większego poczucia samotności. Człowiek potrzebuje po prostu miejsca, w którym ktoś go zna, wysłucha, nie oceni, ale także i pomoże mu odnaleźć drogę do Boga.
1: Skoro ksiądz dyrektor odwołał się do listu ostatniego księży biskupów, to ja też tutaj do niego zaglądnę. Jest taki cytat: księża biskupi apelują, by spojrzeć na parafię nie jako na urzędy, ale właśnie na jako miejsce autentycznego spotkania z Bogiem i z ludźmi. Na czym ma polegać to nowe spojrzenie, skoro mamy już przy parafii różne grupy, które działają, funkcjonują i są skupiskiem różnych osób?
2: To jest chyba jeden z najważniejszych fragmentów tego listu. Biskupi mówią, że parafia ma przestać wykonywać swoją funkcję administracyjną, bo parafia nadal musi być miejscem, gdzie załatwia się sprawy związane choćby z sakramentami, pogrzebami czy dokumentami potrzebnymi człowiekowi, ale nie może się tylko i wyłącznie do tego ograniczać. Problem zaczyna się wtedy, gdy człowiek przychodzi do parafii wyłącznie załatwić sprawę, a nie ma możliwości wejścia w głębszą relację ze wspólnotą. I biskupi wręcz piszą o potrzebie przejścia od modelu administrowania parafią do odważnej ewangelizacji. I tutaj pojawia się taka bardzo ważna rzecz. Nie chodzi o tworzenie kolejnych grup dla samych grup, bo w wielu parafiach, choćby naszej diecezji, mamy już przecież grupy, które bardzo dobrze funkcjonują, jak róże różańcowe, liturgiczna służba ołtarza, schole, caritas, grupy młodzieżowe, dziewczęcą służbę maryjną. Pytanie brzmi raczej, czy człowiek, który przychodzi do kościoła, który jest niejednokrotnie zagubiony, poszukujący albo przeżywa jakiś kryzys wiary, ma gdzie wejść, czy ma z kim porozmawiać. Nowe spojrzenie oznacza więc parafię bardziej otwartą, gościnną, relacyjną, taką, w której człowiek nie jest anonimowym petentem, ale osobą, którą historię ktoś chce się zainteresować. Zresztą w naszej diecezji poprzez działania także i posynodalne już ten proces następuje.
1: A jakie treści powinny się znaleźć w takim spotkaniu, kiedy przychodzi taki człowiek zagubiony, poszukujący, kiedy właśnie wchodzi w przestrzeń kościoła, w przestrzeń parafii? Jakie treści powinny być wzięte pod uwagę, aby tego człowieka zatrzymać, aby rzeczywiście spotkać się może nie na początku z jego wiarą, bo może jej nie mieć, ale na przykład z trudnymi sytuacjami, które ma w swoim życiu?
2: Tutaj warto zauważyć, że katecheza parafialna, jak także i podkreślili biskupi w liście, nie ma być powtórzeniem lekcji religii w szkole, bo szkolna lekcja religii ma ogromną wartość, czego dzisiaj także i rodzice doświadczają. Daje wiedzę, pomaga poznawać chrześcijaństwo, Biblię, historię Kościoła, jego nauczanie, ale także i korzenie, z których wyrastamy. Natomiast katecheza parafialna powinna bardziej prowadzić człowieka od wiedzy do doświadczenia wiary. Dlatego Zaczynałbym od podstawowego pytania, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Biskupi bardzo mocno podkreślili, że chrześcijaństwo zaczyna się nie od listy nakazów i zakazów zapakowanych w plecak, ale od osobistej relacji z Jezusem. Dopiero z relacji tak naprawdę rodzi się sposób życia. I kateza parafialna powinna dotykać takich tematów jak choćby modlitwa i osobista relacja z Bogiem, Biblia, umiejętności słuchania Słowa Bożego, Eucharystia, sakramenty, które są tak bardzo ważne w życiu człowieka, także rozeznawanie swojego powołania, relacje małżeńskie, rodzinne, cierpienie, samotność, kryzys wiary, który dzisiaj bardzo dużo ludzi doświadcza, także odpowiedzialność za drugiego człowieka, czy pytania i wątpliwości w ogóle, które rodzą się u współczesnego człowieka. Ale bardzo też ważna jest forma. Na lekcji religii mamy przekaz wiedzy. Często jest to w formie wykładów, ćwiczeń. Tutaj nie chodzi o wykład, tu nie chodzi o jakiś przekaz wiedzy, ale o rozmowę, świadectwo, modlitwę, a przede wszystkim dzielenie się swoim doświadczeniem. Człowiek współczesny dzisiaj jest zagoniony. Potrzebuje czasem nie kolejnych godzin wykładu, ale godziny, podczas której może się zatrzymać, może się pomodlić, może zadać sobie pytanie, gdzie ja tak naprawdę jestem, gdzie jest właściwie ta moja relacja z Panem Bogiem. I to chyba jest najważniejsze, by zmienić formę także i tej katechezy parafialnej na tą formę spotkania z drugim człowiekiem, poprzez spotkanie z drugim człowiekiem, spotkanie z samym Panem Bogiem.
1: Powiedział ksiądz, że katecheza parafialna nie jest uzupełnieniem lekcji religii. Religii, które Ministerstwo Edukacji skutecznie coraz bardziej zmniejsza w szkole. Powstaje pytanie, do kogo jest skierowana katecheza parafialna?
2: Katecheza parafialna przede wszystkim skierowana jest do każdego człowieka, który czuje się związany ze wspólnotą Kościoła. Oczywiście bezprawne zmniejszenie liczby godzin religii w szkole postawiło przed Kościołem takie nowe wyzwania. Choćby przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, biskup Wojciech Osiel, podkreślił niedawno, że Kościół nadal będzie zabiegał o właściwe miejsce lekcji religii w szkole oraz o prawa uczniów, rodziców i nauczycieli. Nasz biskup ordynariusz w słowie skierowanym do uczestników odpustu w Lipnicy Murowanej również bardzo mocno wskazał tu wartość lekcji religii, ale nawet gdyby religii w szkole było więcej, to katecheza parafialna nadal jest potrzebna i nadal ona spełnia ogromną rolę. Dlaczego? Bo to są całkowicie dwie różne rzeczy. Szkoła jest przede wszystkim tą przestrzenią edukacji, a parafia jest przestrzenią życia wspólnoty, jest przestrzenią liturgii przede wszystkim, modlitwy, sakramentów i tych relacji. Dlatego katecheza parafialna ma obejmować i dzieci, i młodzież, i dorosłych, więc nie powinniśmy myśleć, mamy mniej lekcji religii w szkole, więc musimy zrobić więcej lekcji w parafii. Raczej skoro człowiek potrzebuje miejsca, w którym może żyć wiarą, to parafia powinna to miejsce stworzyć.
1: Biskupi w omawianym liście pasterskim zwrócili uwagę na znaczenie małych grup, gdzie, jak mówiliśmy, ludzie będą mogli dzielić się swoimi problemami. Powstaje pytanie, czy nie spełnia się taka prorocza wizja kardynała Ratzingera z 1969 roku, który mówi, tutaj cytat, że Kościół jutra będą tworzyć małe wspólnoty podobne do tych, które były na samym początku chrześcijaństwa.
2: Myślę, że można tutaj dostrzec bardzo interesującą zbieżność. Józef Ratzinger w swoich rozważaniach przewidywał, że Kościół przyszłości będzie mniejszy, bardziej wspólnotowy i będzie musiał w pewnym sensie rozpoczynać od nowa. I współczesne opracowania jego myśli przypominają właśnie tę wizję Kościoła, który traci charakter masowy i bardziej opiera się na autentycznych wspólnotach. Natomiast trzeba zauważyć, że trzeba uważać, żeby nie sprowadzić tej wizji do prostego takiego stwierdzenia. Duże parafie znikną, a zostaną małe grupy. Mała wspólnota nie jest konkurencją dla parafii. Ona może być sposobem, dzięki któremu parafia rzeczywiście staje się wspólnotą. I właśnie na to także i wskazuje dzisiaj episkopat, także i w naszej diecezji choćby wskazał synod, że w małej grupie człowiek może powiedzieć, co tak naprawdę przeżywa. Może poprosić o modlitwę, może doświadczyć pomocy i wtedy tak naprawdę Ewangelia przestaje być tylko jakąś teorią, a staje się doświadczeniem życia. Być może więc pytanie o przyszłość czy przyszłości nie będzie brzmiało, jak sprawić, żeby w Kościele było więcej ludzi, ale jak sprawić, żeby człowiek, który przychodzi do Kościoła, który poszukuje, naprawdę poczuł się, że jest częścią tej wspólnoty, do której przynależy.
1: To ja przypomnę, że hasłem tegorocznego tygodnia wychowania są słowa wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Wiemy dobrze, że takim pierwszym miejscem, gdzie dziecko dotyka tej przestrzeni wiary, jest dom. Na co więc powinni zwrócić uwagę rodzice, aby te wartości, które wypływają z wiary, zaszczepić w sercach i umysłach też swoich dzieci?
2: Dzisiaj wspólnota rodzinna przeżywa również wiele wyzwań współczesności. Chyba najważniejsza rzecz to świadectwo własnego życia. Dziecko bardzo szybko zauważa różnicę pomiędzy tym, co rodzice mówią, a jak żyją, jakich decyzji dokonują. Jeżeli rodzic mówi, Pan Bóg jest najważniejszy, ale w domu nie ma modlitwy, niedzielnej Eucharystii, przebaczenia, szacunku, czasu dla drugiego człowieka, to dziecko będzie odbierać tą wiarę jako tylko i wyłącznie teorię. Dlatego rodzice nie muszą być teologami, powinni natomiast być świadkami, więc warto wspólnie choćby się modlić, nawet krótko, ale wspólnie. Rozmawiać z dzieckiem o Bogu bez tworzenia jakiejś atmosfery strachu, razem uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, pokazywać, że wiara pomaga przeżywać trudne sytuacje, uczyć przebaczenia, angażowanie dzieci w potrzeby tych, którzy doświadczają jakiegoś braku, a przede wszystkim rozmowa i także wysłuchanie swojego dziecka, pytań, wątpliwości, zamiast unikać tematów, pokazywać, że chrześcijaństwo jest relacją, a nie tylko przestrzeganiem przepisów czy przyjmowaniem sakramentów, ale przeżywanie tych sakramentów. Jeszcze jedna rzecz. Rodzic nie może całkowicie oddać wychowania religijnego ani szkole, ani katechecie, czy nawet parafii. Bo ta odpowiedzialność rodziców za formację chrześcijańską jest tak naprawdę najważniejsza. To oni tak naprawdę jako świadkowie, ale także jako ci, którzy się zobowiązali do wychowania swoich dzieci w wierze, są odpowiedzialni za to, jak będzie się kształtowało to życie religijne także ich dzieci.
1: 16 tydzień wychowania zwraca nam uwagę na formację we wspólnocie wiary. Ksiądz Andrzej podkreślił tutaj mocno rolę rodziców, ale ja jeszcze na chwilkę wrócę do tej katechezy parafialnej. Powstaje pytanie, jaką rolę w tej przestrzeni odgrywają liderzy świeccy? Czy to jest miejsce i czas, pole działania dla nich?
2: To pytanie moim zdaniem jest kluczowe dla powodzenia całej idei odnowionej katechezy parafialnej. Nie da się bowiem stworzyć żywej wspólnoty parafialnej wyłącznie siłami księży, sióstr zakonnych i nie chodzi tutaj tylko o to, że często brakuje czasu, czy także i zmniejszająca się liczba kapłanów może stanowić trudność. Chodzi o coś znacznie głębszego. Kościół potrzebuje świadectwa ludzi świeckich, którzy żyją Ewangelią w rodzinie, pracy, małżeństwie, świecie, kultury i codziennych problemach. W naszej diecezji często właśnie nauczyciele religii stanowią takich liderów, którzy swoim świadectwem życia, takim prostym, zwyczajnym, a z drugiej strony takim radykalizmem także swojego życia stanowią właśnie takich liderów. Świeccy są wezwani do współpracy w służbie katechetycznej i mogą być jednocześnie świadkiem wiary, nauczycielem, towarzyszem, pedagogiem. No jak mogłoby to wyglądać praktycznie? No świecki lider może być animatorem małej grupy i to się dzieje także w naszej diecezji. Mamy w programach diecezjalnych choćby przygotowania do sakramentów wiarygodnych, gdzie tak naprawdę te małe grupy właśnie prowadzą młodzi liderzy świeccy, którzy przeszli już tą drogę formacji i wspomagają także kapłanów. Ale także i te mniejsze grupy związane stricte z parafią czy Caritas. Tam tak naprawdę liderem staje się osoba świecka. Nie chodzi o to, żeby wygłaszał jakieś mini kazania, ale jego zadaniem jest stworzenie przestrzeni, w której ludzie mogą rozmawiać, słuchać siebie nawzajem, modlić się, odnosić Ewangelię do własnego życia. To świadectwo tych liderów świeckich to jest ogromna wartość. Młody człowiek może inaczej słuchać księdza, a inaczej małżeństwa, które opowiada o tym, jak wiara pomogła im przejść choćby przez kryzysy, wychowanie dzieci czy chorobę. Także ci liderzy świeccy to są takie osoby towarzyszące. Katecheza nie powinna kończyć się wraz z wyjściem ze spotkania. Taki lider może zauważyć człowieka, który przestaje przychodzić, który ma problem, przeżywa kryzys albo zwyczajnie potrzebuje rozmowy. Także i w naszej diecezji te katechezy dla dorosłych także i prowadzą osoby świeckie przygotowane do tego. To szczególnie jest ważne, bo my często przygotowujemy dzieci do sakramentów, zapominając, że również rodzice potrzebują potrzebują formacji, choćby programem Chleb Życia w naszej diecezji zakłada tą formację także i rodziców jako tych świadków przeżywania swojej wiary dla swojego dziecka. No i też łączenie pomiędzy rodziną, parafią, szkołą i właśnie współpraca tych środowisk jest dzisiaj niezwykle potrzebna. Świeccy mogą docierać tam, gdzie ksiądz często nie dociera, do swoich środowisk, pracy, sąsiadów, rodziców innych dzieci, ludzi stojących na obrzeżach kościoła. Co ważne, takie zaangażowanie nie oznacza zastępowania księdza przez świeckiego, bardziej chodzi o współpracę, a nie rywalizację. Też i podczas prac nad katechezą parafialną przy konferencji Episkopatu Polski bardzo mocno dyrektorzy wydziałów katechetycznych zwrócili uwagę właśnie na tą potrzebę formacji świeckich oraz księży do wzajemnej współpracy między sobą. I tutaj pojawi się takie ważne zastrzeżenie. Nie każdy aktywny parafianin musi być liderem, a nie każdy lider musi być jakimś katechistą. Potrzebne jest takie rozeznanie, formacja, przygotowanie, potrzeba formacji biblijnej, teologicznej, duszpasterskiej, pedagogicznej oraz na dojrzałość ludzką, życie wspólnotowe i zdolność przyjmowania innych. Dlatego przyszłość katechezy parafialnej widziałbym nie jako model ksiądz robi wszystko, a świeccy pomagają, ale raczej ksiądz i świeccy wspólnie rozeznają, czego potrzebuje wspólnota i każdy podejmuje odpowiedzialność zgodnie ze swoim powołaniem i kompetencją.
1: Ksiądz dr Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, był moim Państwa gościem. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
2: Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz m.in. Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
0: Po reklamie.
6: Wiadomości ekonomiczne.
7: Dziś w Sejmie drugie czytanie projektu rządowego, projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Głosowanie nad całością odbędzie się jutro. To druga próba uchwalenia tej regulacji. Pierwszą wersję ustawy prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości prawdziwe intencje rządu są inne od deklarowanych.
8: Ten projekt to nie jest próba rozwiązania problemu wysokich cen paliw, ale kolejna polityczna zagrywka rządu w walce z opozycją i z panem prezydentem, nie ulega wątpliwości. Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
7: Paliwa są dziś najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje niecałe 8 zł, a diesel prawie 9. Podrożeją zakupy na tanich chińskich platformach jak Shein, Temu czy AliExpress. Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące handlu w internecie. Regulacje, które przyjęli europosłowie, wprowadzają od listopada nową opłatę, która będzie doliczana do przesyłek spoza Unii o wartości poniżej 150 euro. Beata Płomecka.
9: W Unii Europejskiej od 1 lipca już obowiązują cła w wysokości 3 euro za przedmiot w przesyłce, a od 1 listopada dojdzie dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 2 euro. Bruksela tłumaczy, że ma ona pokryć rosnące koszty obsługi ogromnej liczby pojedynczych przesyłek, które stale rosną. Będą ją płacić sprzedawcy i operatorzy platform, ale te koszty mogą być później przerzucane na odbiorców. Unia Europejska postanowiła wprowadzić zmiany w handlu w internecie, czyli najpierw nałożyła cła, a teraz opłaty manipulacyjne w związku z gwałtownym wzrostem paczek z Chin. W ubiegłym roku do Unii trafiło około 6 miliardów paczek, z czego zdecydowana większość właśnie z państwa środka.
7: Rozwoju sztucznej inteligencji nie da się zatrzymać, ale trzeba już teraz wprowadzać zabezpieczenia, uważa wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik. Odniósł się do ostrzeżeń, że coraz potężniejsze systemy mogą wymknąć się spod kontroli ludzi i zagrozić ludzkości. Wiceminister podkreśla, że autorzy tych przestróg mają duże doświadczenie w tworzeniu sztucznej inteligencji.
10: Myślę, że te słowa rodzą niepokój i to uzasadniony. To są tego typu zagrożenia artykułowane przez ludzi, którzy mają bardzo duże doświadczenie w rozwoju tych algorytmów. A więc wydaje się, że jest to realna groźba i skoro tak się dzieje, to musimy wyjść odpowiednio z inicjatywą założenia odpowiednich bezpieczników, byśmy do tego nigdy nie dopuścili.
7: Marek Gzik wskazuje zarazem na korzyści z wykorzystania AI w medycynie, między innymi przy rozpoznawaniu zmian nowotworowych. Jego zdaniem nie można z dnia na dzień zamknąć badań nad technologią wspierającą lekarzy. Szczepienia przeciw HPV powinny być bezpłatne do 21-23 roku życia, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Obecnie z zalecanych darmowych szczepień mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku od 9 do 18 lat. Dr Grzesiowski podkreśla, że ważne jest, aby ze szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego mogli skorzystać młodzi dorośli, których wcześniej nie zaszczepili rodzice.
0: Rozszerzenie tego dostępu do bezpłatnych szczepionek o te 3 do 5 lat, kiedy już możemy sami podjąć decyzję o szczepieniu, którzy nawet postulują do 23 roku życia, byłoby kluczowe, dlatego że spotykamy się w tej chwili często z taką sytuacją, gdzie dziecko deklaruje, żeby się chciało zaszczepić, ale rodzice nie wyrażają zgody.
7: Bezpłatne zalecane szczepienia przeciw HPV obowiązują od połowy 2023 roku. Najlepiej wyszczepionym rocznikiem jest 2011, średnio 35% zaszczepionej populacji, w tym 42% dziewczynek i tylko 28% zaszczepionych chłopców.
1: To były wiadomości ekonomiczne.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Dziś chmury dominują i będą dominować w ciągu dnia. W tych godzinach przedpołudniowych jeszcze może nam popadać. Maksymalnie 17 stopni. Ta temperatura będzie nam się zmieniać. Przed godziną nasz radiowy termometr wskazywał 16 stopni, a teraz 15 stopni, czyli chłodno. W nocy 8. Jutro poprawa pogody, 22 stopnie i częściowe zachmurzenie.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Powolutku zbliża nam się weekend, a to będzie ostatnim weekendem tego lata. No i pytanie, czy pogoda nam dopisze? No, synoptycy mają dla nas dobre informacje. Częściowe zachmurzenie, czyli tak trochę słońca, trochę chmur. Najważniejsze, nie powinno padać i w sobotę, i w niedzielę. Temperatura od 23 do 25 stopni. Tak więc wygląda na to, że ten ostatni weekend lata, no, powinien być w miarę, że tak powiem, przyzwoity pod względem pogody. No i jest szansa na to, że jeżeli ktoś wybierze tutaj ten weekend na świeżym powietrzu, nie będzie narzekał, że ta pogoda mu nie będzie dopisywać w trakcie wypoczynku. No i pytanie tylko, czy ta prognoza pogody nam się sprawdzi, bo to przecież prognoza długoterminowa. Dzisiaj dopiero czwartek, jutro piątek, sobota, niedziela dopiero przed nami, tak więc no, będziemy jeszcze na bieżąco podawać informacje, co w tej pogodzie słychać. Pogodę sobie teraz na chwilę zostawmy, do pogody wrócimy po godzinie 10, a my wracamy do naszej polskiej muzyki. Polski czwartek, Igor Herbut teraz, a za chwilę Kasia Popowska.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy

0: godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
1: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach w naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: To było ogłoszenie nadawcy.
1: Kwadrans przed godziną 10. Przechodzimy teraz do muzyki country. Przypominam, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzyki Country, a na tym polu też mamy swój wkład, no bo przecież między innymi Michał Lonestar, Gang Marcela, Mariusz Kalaga i tak by można było wymieniać. No to czas zagrać countrową teraz, a przypominam, że ta muzyka country powstała na początku XX wieku. Ten gatunek z połączenia balad kowbojskich, muzyki ludowej oraz gospel, a muzyka country wywodzi się z południa Stanów Zjednoczonych i Apalachów. No to wspomniany Gang Marcela, czyli teraz countrowo w Międzynarodowy Dzień Muzyki Country.

0: zobaczyć.
1: Kantrowo. W Międzynarodowy Dzień Muzyki Country i zespół Gang Marcela. Na całym świecie właśnie dziś odbywają się koncerty dla stałych wielbicieli oraz dla tych, którzy spotykają się po raz pierwszy z tą muzyką, ale wydaje mi się, że chyba już nie ma takich osób. Każdy zna ten gatunek muzyczny, ale te koncerty są też szczególnie, by zachęcić nowych słuchaczy do tego gatunku muzycznego i ten gatunek muzyczny jeszcze na naszej antenie powróci. Jeszcze muzyka country przed godziną 11 na antenie radia RDN Małopolska.

Wygląda na to, że znów musimy otworzyć parasol. No i znów delikatnie nam w regionie pada deszcz. A propos tego deszczu, a propos tej pogody, jeżeli jesteście na co dzień zmęczeni, osłabieni, macie mniej energii, to jedną z możliwych przyczyn może być, okazuje się, niedobór witaminy D. A blisko 90% Polaków ma właśnie niedobór witaminy D i tutaj nie ma co zgadywać, warto sprawdzić poziom we krwi tejże właśnie witaminy D. No i pytanie, czy to słoneczko, które wstało nam we wczesnych godzinach porannych, dostarczy nam tej witaminy D? No to będziemy sprawdzać to po godzinie 10, przepraszam, tak, po 10 będziemy sprawdzać. Po wiadomościach, w prognozie pogody, a do 10 nam zostało 5 minut. No to tak, parasole otwarte, niebo zachmurzone, deszczyk delikatnie nam pada, no to Berlin lubi deszcz, Manchester tak troszeczkę deszczowo teraz.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Auto Inc. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
0: Po reklamie.
7: W szpitalu Szczeklika w Tarnowie pojawił się nowoczesny sprzęt, który umożliwi m.in. wykonywanie rezonansu magnetycznego serca. Centrum formacyjno-rekolekcyjne działające w Gródku nad Dunajcem w październiku planuje główne obchody swojego jubileuszu 25-lecia istnienia. A na koniec o kamicy nerkowej. Czy kamienie zawsze trzeba operować? Już za chwilę opinia eksperta. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Przygotowywanie planów ewakuacji jest standardowym działaniem wynikającym z ustawy o ochronie ludności. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński odniósł się w ten sposób do informacji o tym, że Wrocław opracowuje szczegółowe plany ewakuacji ludności. Tworzone są też plany bezpiecznych miejsc i schronów. Z kolei województwo podlaskie tworzy plany korytarza transportowego dla ewakuowanej ludności z Litwy, Łotwy i Estonii. Szef MSWiA podkreślił, że nadrabiane są kilkuletnie zaległości.
8: Plany ewakuacji, jeżeli chodzi o każdy samorząd, są przygotowywane. Na ich podstawie tworzone są plany wojewódzkie i plan krajowy ewakuacji, więc to są standardowe procedury. A jeżeli chodzi o system szeroko rozumianych budowli ochronnych, schrony oczywiście też, ale przede wszystkim miejsca ukrycia, miejsca doraźnego schronienia, ten projekt prowadzimy od kilkunastu miesięcy. On wchodzi, powiedziałbym, w taką najbardziej intensywną fazę.
7: Jak tłumaczy Marcin Kierwiński, korytarz tranzytowy na Podlasiu ma stanowić plan awaryjny na wypadek konieczności przyjęcia fali uchodźców.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
7: W specjalistycznym szpitalu imienia Edwarda Szczeglika w Tarnowie pojawił się nowoczesny sprzęt, który umożliwi m.in. wykonywanie rezonansu magnetycznego serca. To część inwestycji związanych z otwarciem nowego budynku diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. W ramach inwestycji zakupiono nowoczesny sprzęt, rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy o łącznej wartości 15 milionów złotych. Środki zostały pozyskane z KPO. Jak mówi kierownik działu diagnostyki obrazowej w Starym Szpitalu, lekarz Paweł Blicharz, nowe urządzenia pozwolą na znacznie dokładniejszą diagnostykę.
9: Są to urządzenia najwyższej klasy światowej, urządzenia, których zazdroszczą nam koledzy z wielu szpitali klinicznych w Polsce. Pojeżdżąc na różne spotkania i szkolenia, gdy rozmawiałem z kolegami i koleżankami z działu diagnostyki obrazowej, to oni tylko mogą sobie pomarzyć o czymś, co nam udało się pozyskać i czym będziemy służyć pacjentom nie tylko Tarnowa, nie tylko regionu wokół Tarnowa, ale też pacjentom, którzy przyjeżdżają do nas z bardzo dużych często odległości, dlatego że mamy bardzo długą tradycję wykonywania badań rezonansu magnetycznym i tomografem komputerowym. Nasz rezonans magnetyczny był jednym z kilkunastu pierwszych w Polsce, a zatem nasze doświadczenie jest ponad 25-letnie.
7: Więcej na ten temat w dzisiejszym Pulsie Regionu o 15.30.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: A w wiadomościach dalej o zdrowiu. Mały kamień może oznaczać ogromne bóle, a duży przez lata rozwijać się niemal bezobjawowo. Kamica nerkowa często daje o sobie znać dopiero podczas ostrego ataku kolki nerkowej. Urolog Jarosław Zgajewski, kierownik oddziału urologii w Mieleckim Szpitalu, zwraca uwagę, że jednym z najczęstszych powodów powstawania kamieni jest niewystarczające i nieregularne picie płynów. Mówił o tym w audycji bez skierowania na antenie RDN. Podstawowym objawem kamicy jest silny ból, ale sygnałem ostrzegawczym może być także krew w moczu, nudności, wymioty czy gorączka. Urolog podkreślał, że nie każdy kamień wymaga natychmiastowego zabiegu. Małe złogi mogą zostać wydalone samoistnie, natomiast decyzja o leczeniu zależy m.in. od ich wielkości, położenia i objawów.
4: Może się wydalić samoistnie. Wielkość kamienia, które rokuje w samowydalenie, to jest tak do, powiedzmy, do 5 mm. Ale muszę powiedzieć, że widziałem pacjentów, gdzie wydalali, sikali centymetrowymi kamieniami, więc to jest bardzo różne. Wszystko to zależy tak naprawdę od objawów pacjenta. Jeżeli te dolegliwości są bardzo silne, to trudno skazywać pacjenta, masz cierpieć i musisz sam to wydalić. Trzeba wtedy interweniować.
7: W przypadku większych kamieni stosuje się m.in. zabiegi endoskopowe i kruszenie złogów laserem. Jeżeli kamień nie daje objawów, lekarz nie zawsze decyduje się na jego natychmiastowe usunięcie. Powód jest prosty. Każdy zabieg wiąże się z ryzykiem powikłań. Powtórki audycji bez skierowania można posłuchać dzisiaj o 22. Centrum formacyjno-rekolekcyjne działające w Grudku nad Dunajcem już w październiku planuje główne obchody swojego jubileuszu 25-lecia istnienia. Będą one odbywać się w formie sesji rekolekcyjnej. Rozważania mają być poświęcone Słowu Bożemu i kierownictwu duchowemu, a także tematyce sakramentu pokuty. Jak podkreśla ksiądz Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka w Grudku nad Dunajcem, od 1 do 4 października konferencję poprowadzą ciekawi prelegenci.
10: Jest to spotkanie otwarte, to jest spotkanie dla osób świeckich i duchownych, zakonnych, także mamy już zapisane wiele osób, lista już, prawda, się domyka, ale jeszcze są wolne miejsca, dlatego jeżeli ktoś słyszał, a nie zdecydował się, albo nie słyszał i chciałby się zdecydować, to bardzo serdecznie zapraszamy na tą sesję, bo zbliża się naprawdę taki ciekawy czas.
7: Mówił ksiądz Tomasz Rąpała w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz. Główne obchody jubileuszowe zaplanowane są na 4 października. Mszy świętej w Arce w tym dniu o godzinie 11:00 przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerzy.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: To sprawdzamy, czy to słoneczko dostarczy nam dziś witaminy D. No i powiem, że chyba raczej nie, a nawet na pewno. Chmury, jeszcze raz chmury, do tego opady deszczu w tych godzinach przedpołudniowych. Maksymalnie w ciągu dnia to 17 stopni, mamy 15. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Jak już, to jutro troszeczkę tej witaminy D to słońce dostarczy nam. Częściowe zachmurzenie i 22 stopnie.
0: CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A jesień coraz bliżej, a jesienią i zimą właśnie to słońce w Polsce pada pod takim kątem, że jej synteza w skórze jest praktycznie niemożliwa, dlatego brakuje naszemu organizmowi tejże właśnie witaminy D, dlatego warto sobie tą witaminę D przyswoić na przykład w inny sposób. Jak dostarczyć? Otóż proszę bardzo, odpowiednia dieta, warto jeść tłuste ryby morskie, takie jak makrela, łosoś, śledź, albo jeżeli ktoś nie lubi ryb morskich, tłustych ryb morskich, no to pozostało mu po prostu wybrać się w jakieś gorące, słoneczne miejsce, a o tej porze roku no kuszą między innymi Wyspy Kanaryjskie, Madeira, i o tych miejscach wczoraj właśnie na antenie Radia RDN Małopolska mówiłem. Przytaczałem temperatury, no to przypomnę, 30 stopni, słońce, niebo bezchmurne. No tylko pomarzyć. 7,5 minuty po 10, nocny ekspres, no to jedziemy w kierunku takich ciepłych miejsc.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Anioły bieszczadzkie anioły.
5: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
0: Po reklamie.

Wrócę jeszcze na chwilę do pogody. Nie narzekamy, że ten deszczyk nam dzisiaj pada. No wczoraj wysokie temperatury, słonecznie, dzisiaj deszczyk, tak więc jest szansa na wysypy grzybów. A jak na grzyby, to okazuje się tylko do Małopolski, a dokładnie w Beskidy. Dlaczego? Otóż gąska sosnowa pojawiła nam się w naszych lasach, uchodząca za jeden z najbardziej poszukiwanych grzybów. A powodem tego ogromnego zainteresowania jest nie tylko jej rzadkość, ale również cena. Co się okazuje, że najwyżej cenione okazy, które pochodzą na przykład z Japonii, mogą kosztować ponad 2000 euro za kilogram. Importowane są tańsze, ale również osiągają wysokie ceny, bo od około 90 do nawet 500 dolarów za kilogram. I na wartość grzyba wpływa także to, że nie udało się opracować skutecznej metody hodowli w kontrolowanych warunkach. W Polsce znalezienie takiego okazu nie oznacza jednak, że można z nim legalnie tym grzybem handlować i zarobić legalnie. Otóż gąska sosnowa nie znajduje się w urzędowym wykazie gatunków grzybów dopuszczonych do obrotu. Co to oznacza? Oznacza to, że grzybów zebranych w lesie nie można zgodnie z prawem sprzedawać restauracjom, przekazywać do punktów skupu, ani oferować na targowiskach. Tak więc tutaj na tym grzybie nie zarobimy. A do tego, jeszcze rośnie trudność, zwłaszcza mniej doświadczonym grzybiarzom, ale mimo wszystko warto rozglądnąć się, poszukać, a może znajdziemy taką gąskę sosnową. No i pochwalimy się w mediach społecznościowych. Dlaczego nie? Niech inni też widzą, że proszę bardzo, mieliśmy szczęście i znaleźliśmy wyjątkowy, piękny okaz gąski sosnowej, która, jakby ktoś chciał powiedzieć i dodać więcej, w Japonii kosztuje ponad 2000 euro za kilogram, a ja proszę bardzo, mam za darmo. Trochę wysiłku też trzeba było włożyć, no bo to trzeba rano wstać na przykład, bo wiemy, że najlepiej rano na te grzyby. No i poszukać i znaleźć takiego wyjątkowego, przepięknego okazu, czego wam życzę, moi kochani. Tak więc szukajcie. Tutaj w Małopolsce gąska sosnowa, okazuje się, występuje. Jeden z najbardziej poszukiwanych grzybów. Tylko trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć taką gąskę. 17 minut po godzinie 10. Sylwia Grzeszczak teraz o księżniczce. No, księżniczkę znaleźć to też trzeba mieć szczęście, chociaż z drugiej strony powiem, że każdy z nas ma tą swoją księżniczkę. Proszę bardzo, a propos prognozy pogody. Słońce nam się pojawiło tutaj w Tarnowie. Mam nadzieję, że w całym regionie tarnowskim też wyszło zza chmur. A synoptycy mówili, że nie, dzisiaj słońca nie będzie. Ale widocznie nasłuchało się o tej witaminie D i doszło do wniosku, że trzeba dostarczyć nam tej witaminy D. Cieszymy się z tego powodu. Niech już z nami pozostanie.

Polskie Czwarta Gadzieś, nie tylko polska muzyka, ale też i polski film. I a propos tego polskiego filmu, 17 dzień września, wyjątkowa data i rok 2007, premiera filmu wojennego Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy. Film Katyń, polski film wojenny na podstawie noweli filmowej Andrzeja Mulaczyka Postmortem o zbrodni katyńskiej. Akcja filmu rozgrywa się od roku 1939 do pierwszych lat powojennych i skupia się przede wszystkim na losach kobiet, które czekają na powrót swoich pełniących służbę, swoich mężów, krewnych, pełniących służbę oficerską. Film przedstawia zarówno losy oficerów zamordowanych przez NKWD, jak i również ukazuje dalsze losy właśnie tych kobiet oczekujących. Katyń, przypominam, rok 2007, premiera tego filmu to właśnie 17 dzień września. Co jeszcze wydarzyło się, albo wydarzy się właśnie w kulturze, to już za chwilę do tego tematu wrócimy, punktualnie o godzinie 10:30, wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
8: Wiadomości kulturalne.
9: Ewa Biedroń, zapraszam. Nie wystarczy kazać dziecku odłożyć telefon, trzeba mu pokazać, że można spędzać czas inaczej. Takie przesłanie płynie ze spotkania uczniów tarnowskich szkół z ojcem Łukaszem Buksą. Wykładowca akademicki, wieloletni duszpasterz młodzieży, naukowiec był gościem Centrum Sztuki Mościce podczas festiwalu Tarnowianie. Młodzież zobaczyła film Odzyskany. Produkcja w reżyserii Marcina Kwaśnego opowiada historię alkoholizmu w rodzinie. Była ona punktem odniesienia do późniejszej dyskusji z ojcem Łukaszem Buksą.
10: Moim zdaniem telefony mogą być takim głównym powodem uzależnienia dla nastolatków. Spędzamy większość czasu na telefonach. To może wpłynąć na relacje z rodziną, z innymi ludźmi.
11: Dużo młodych nie umie po prostu z tego dobrze korzystać. Są różne wypadki, gdzie ludzie po prostu są wtopieni w te ekrany. Różne treści w internecie są też nieprzydatne i przykuwające uwagę.
10: Możemy czasami się czegoś nauczyć w internecie, ale można napotkać niektóre rzeczy, które są złe dla naszego otoczenia, dla wychowania.
11: Uważam, że uzależnienia to ogromny problem w tych czasach i dotyka wielu nastolatków.
9: Mówili Amelia i Antoni z Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie. Projekcja filmu Odzyskany była kolejną odsłoną cyklu Kino Leczy. Dziś natomiast w programie festiwalu Tarnowianie o godzinie 18:00 spektakl Teatru Polonia Co po Grace, następnie spotkanie z aktorami i wręczenie statuetki Tarnowianina Roku dla aktora Andrzeja Zielińskiego. W piątek o 17:00 będzie w Centrum Sztuki Mościce spotkanie autorskie i promocja książki Położne, to spotkanie z Sabiną Jakubowską. Natomiast o 19:00 koncert i film Kazimierz Ożga, Artysta Totalny. Sądeckie granie i tańcowanie, widowisko pod takim tytułem będzie można zobaczyć już w sobotę w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. W tym roku zespoły regionalne zaprezentują tradycyjne kiszenie kapusty, zapowiada Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
12: Będzie to rzeczywiście widowisko obrzędowe kiszenia kapusty. Będzie kapusta, będą beczki, będzie obrzęd, później tańcowanie.
13: Regionalnej,
12: na którą serdecznie zapraszam. Przed amfiteatrem do stanowiska, poczęstunek dla mieszkańców. Oczywiście jest to kapusta, więc musi być bigos, także zapraszam wszystkich bardzo mocno. Będzie można również zakupić inne produkty do skosztowania.
9: Podczas widowiska zaplanowano także koncert zespołów regionalnych Sądeczanie, Lechy, Dolina Dunajca i Jan Czowioki. Widowisko odbędzie się w sobotę w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, początek o godzinie 16:00, a w niedzielę o 17:00 przed publicznością wystąpi Mała Armia Janosika. Wielkie śliwkowe gotowanie, rozstrzygnięcie konkursu Człowiek i Firma Roku, występy zespołów lokalnych i kapeli Jafer. Tak zapowiada się święto suszonej śliwki. Impreza odbędzie się w niedzielę na placu przy stadionie Klubu Sportowego Olimpia w Kątach. Wydarzenie od lat łączy lokalne tradycje, muzykę, dobrą zabawę i regionalne smaki.
14: Od 15 do 18 organizujemy wielkie śliwkowe gotowanie, na którym będziemy w tym roku serwować wolno gotowanego kurczaka w sosie suszonej śliwki. Będzie dodatkowo połączony z grzanką czosnkową i piklowanym ogórkiem. Także coś innego, nowego, ciekawego, smacznego. Tak, oczywiście będzie przewidziane do degustacji. Przygotowane zostanie bardzo dużo porcji do spróbowania. Przewidzieliśmy tam około 1000 takich porcji do degustacji.
9: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej, Wojciech Chila. Będą także występy zespołów. Na uczestników czekać będą stoiska z produktami lokalnymi, rękodziełem, dmuchańce, gry i zabawy dla dzieci. Wydarzenie rozpocznie w niedzielę msza święta o 14 w kościele parafialnym w Kątach. Następnie uczestnicy przejdą na plac przy stadionie. Patronat sprawuje Radio Erden Małopolska. Na naszej antenie w niedzielę o 15.30 rozpocznie się specjalny program ze święta suszonej śliwki. Centrum Kultury w Krynicy Zdroju zaprasza na nową wystawę w Galerii Sztuki Siedlisko Kadry autorstwa Roberta Cieślaka. Wernisaż odbędzie się już jutro. Kadry to spotkanie z malarstwem realistycznym od pejzaży i piękna natury przez portrety, sceny rodzajowe po konie oraz martwą naturę. Wernisaż rozpocznie się jutro o 16.00. Wystawę w Krynicy będzie można oglądać do 18 października. To będzie muzyczna podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. W niedzielę z programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Krokę. Wydarzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury o godzinie 18.00. Wstęp jest wolny. Taki sam koncert odbędzie się w piątek o godzinie 18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Radłowie. Zapowiada się klezmerska muzyka i bałkańska energia.
1: To były wiadomości kulturalne.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Ucieszyłem się, że pojawiło nam się słoneczko, to proszę bardzo. No to jednak, no, przedwczesna była radość. Znów się nam schowało, chmury. No i te chmury wygląda na to, że nie chcą tutaj opuścić naszego regionu, a jeszcze dodatkowo lokalnie może nam delikatnie popadać w tych godzinach przedpołudniowych. Maksymalnie dziś 17 stopni, 15-16, czyli chłodno, tyle wskazuje teraz termometr.
7: I pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Te chmury cały czas nam się przemieszczają z południowego zachodu na północny wschód i wygląda na to, że tylko w tych godzinach dopołudniowych i po południu jeszcze tak do godziny 17-18 te chmury tutaj nam będą dominować. Później będą już przejaśnienia. W nocy powinno być już bezchmurne niebo i jutro tylko częściowe zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 22 stopni.

0: optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo twój wzrok to nasze oczko w głowie.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
6: Po reklamie.

0: to są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
1: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
0: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
2: To było ogłoszenie społeczne.
3: A dziś mamy szczególny dzień modlitwy za ojczyznę. Mija 87 lat, 87 dzisiaj rocznica sowieckiej agresji na Polskę. To wszystko wydarzyło się 17 września 1939 roku. Po godzinie 3 na wschodnich terenach naszego kraju Armia Czerwona uderzyła na tyły polskich wojsk walczących z Niemcami. 17 września nad ranem Ludowy Komisariat Spraw Zagranicznych przekazał polskiemu ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu notę, w której zamieszczono niezgodne z prawdą oświadczenie o rozpadzie naszego państwa, ucieczce rządu i konieczności ochrony ludności na wschodnich terenach. Generał Felicjan Sławoj Składowski, który zmarł w 1962 roku, we wrześniu 1939 roku pełni funkcję premiera. Podkreślił, że Polska została pozostawiona sama wobec agresji ówczesnej potęgi hitlerowskiej i sowieckiej.
4: Naród niemiecki rzucił się na nas pod wodzą zachłannego szaleńca Hitlera, a naród rosyjski wsadził nam nóż w plecy z nakazu chytrego Stalina. Niestety pomoc, do której obowiązani byli sprzymierzeni, nie nadeszła. Pobici nie ulegliśmy. Nasz wrzesień, mimo klęski, jest miesiącem krwi i chwały.
3: Napadając na Polskę, Związek Sowiecki zrealizował tajny protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia, w którym Niemcy i ZSRR podzieliły między siebie strefy wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej. Po sowieckiej napaści nastąpiły masowe deportacje Polaków na Syberię, do Kazachstanu. Według różnych szacunków do syberyjskich łagrów wywieziono około 800 tysięcy osób, w tym kobiety, dzieci. Byli skazani na głód, katorgę, zmuszani do pracy w nieludzkich warunkach. Masowe deportacje Polaków lata 1940-1941 to kolejne, które były zaplanowane i systematycznie przeprowadzane, tak aby usunąć z dawnych terenów wschodnich II Rzeczypospolitej wszystkich ludzi uznanych za niebezpiecznych dla Sowietów. Po agresji Związku Radzieckiego do niewoli trafiło około 250 tysięcy polskich jeńców, w tym ponad 10 tysięcy oficerów. Dyktator Józef Stalin nakazał mordowanie jeńców. Apogeum stało się tutaj to zbrodnia katyńska, w której wiosną 1940 roku NKWD zgładziło strzałem w tył głowy prawie 22 tysiące Polaków. Zostali pochowani w masowych grobach w Katyniu, Miednoje w Rosji oraz Charkowie, Bykowni oraz tutaj innych grobach na Ukrainie. A propos właśnie dzisiejszej rocznicy, 87. rocznicy, w kalendarzu mamy dziś Światowy Dzień Syberiaka. 17 właśnie, w rocznicę napaści rosyjskiej na Polskę, w Szymbarku odbywa się zjazd Syberiaków z całego świata. Jest to okazja właśnie do wspólnych rozmów, jak i do przypomnienia losów zesłańców. Ja propos tego przypomnienia losów zesłańców i losu Polaków po 1939, dokładnie po 17 września, przypominam, idealnie opisuje to wszystkie wydarzenia film Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy. Premiera tego filmu miała właśnie miejsce 2007 roku, dokładnie 17 września.

0: Arachex, zespół Kultum w Polski Czwartek. 5,5 minuty nam zostało do godziny 11. Do wiadomości jeszcze zagramy muzykę country, polską muzykę country, bo przypominamy, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki Country, czyli teksty, które skupiają się na codziennym życiu, rodzinie, pracy, miłości, wartościach takich jak Bóg, patriotyzm. Muzyka country, no i od wczesnej godziny porannych nam co jakiś czas wyjątkowym utworem właśnie z tego gatunku towarzyszą. Na zakończenie naszego dzisiejszego porannego spotkania czas jeszcze na Lone Stara na radio. 5,5 minuty do 11, czyli muzyka country i światowy, a dokładnie Międzynarodowy Dzień Muzyki Country.
1: I robię sam śniadanie. Spoglądam jeszcze na twój sen, wychodzę cicho.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno. Koc? Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Już za chwilę Paryż, ponad pół miliona wiernych weźmie udział w papieskiej mszy świętej. Będzie też 39-latek podejrzany o znęcanie się nad żoną. Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. We Francji zainteresowanie zbliżającą się wizytą papieża Leona XIV przerosło oczekiwania organizatorów. Pielgrzymka rozpocznie się 25 września. Ze względu na ogromną liczbę zgłoszeń podjęto decyzję o powiększeniu strefy dla wiernych podczas papieskiej mszy świętej na Polach Elizejskich. Wydarzenie zapowiada się jako jedno z największych zgromadzeń w historii francuskiej stolicy. O szczegółach Stefan Folzer.
12: Plenerowa msza święta, którą papież odprawi na Polach Elizejskich, ma być kulminacyjnym punktem jego 4-dniowej wizyty nad Sekwaną. Zainteresowanie wydarzeniem jest tak duże, że liczba zgłoszeń przekroczyła początkowo zakładany limit 500 000 osób. Gdy liczba zgłoszeń zaczęła zbliżać się do ustalonego limitu, paryska diecezja zamknęła platformę zapisów. W sobotę 26 września tłumy wiernych zgromadzą się na trasie liczącej ponad 3,5 kilometra, biegnącej od placu Concorde, gdzie znajdować się będzie główny ołtarz, przez Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny aż do obwodnicy miasta. Mszę będzie można śledzić na dziesiątkach wielkich ekranów rozmieszczonych w całej strefie. Paryż przygotowuje się na największe wydarzenie religijne od niemal 30 lat, czyli od Światowych Dni Młodzieży w 1997 roku, gdy na spotkanie z Janem Pawłem II przybyło około 1 200 000 wiernych.
0: Na 3 miesiące do aresztu trafił 39-latek z gminy Mszana Dolna, podejrzany o znęcanie się nad żoną. Policjanci interweniowali w jednej z tutejszych miejscowości ze względu na awanturę domową. O sytuacji służby powiadomił 11-letni syn, który słyszał, co działo się w domu.
13: Funkcjonariusze potwierdzili, że doszło do przemocy domowej. Z ustaleń policjantów wynika, że 39-letni mężczyzna miał znęcać się nad swoją żoną fizycznie i psychicznie. Mężczyzna został zatrzymany, a zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy przekazano do dalszych czynności. Sąd zastosował teraz wobec 39-latka tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Przy tej okazji policja apeluje, aby nie być obojętnym na przemoc domową. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji albo mamy podejrzenia, że komuś może dziać się krzywda, reagujmy. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer 112. Zgłoszenia może dokonać zarówno osoba pokrzywdzona, jak i świadek. Osoby doświadczające przemocy oraz ich bliscy mogą szukać pomocy m.in. u policjantów, w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz organizacjach wspierających osoby doznające przemocy. Moc. ulicy.
0: Relacjonowała Maria Mułka.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Jeszcze w tym roku wyremontowany zostanie następny odcinek ulicy Jamnickiej w Nowym Sączu. Przede wszystkim zmieni się nawierzchnia asfaltowa, która teraz jest wąska i połatana. Prezydent Ludomir Handzel podkreśla, jak bardzo zmienia się standard jazdy tą ulicą.
14: Rok po roku odcinek jakiś jest przeznaczony do remontu. Oprócz tego, że już jest podpisana umowa na kolejny etap, to podejmuje starania o sfinansowanie następnego etapu. Prawie dojdziemy w tym momencie do ulicy Podwale, no i pozostanie ten odcinek już w kierunku właśnie Skałek. Także myślę, że teren zmienił się niesamowicie już na wlocie do ulicy Jamnickiej, no a myślę, że mieszkańcy są zadowoleni, ale także osoby, które korzystają z tej ulicy, żeby dotrzeć nad kamienicę, na tą strefę relaksu, wypoczynku, uprawiania sportu.
0: Zakres prac obejmuje też budowę nowego chodnika i ścieżki rowerowej. Będzie tu nowe oznakowanie, a także oświetlenie.
15: Z życia kościoła.
0: Katecheza parafialna nie ma być powtórzeniem szkolnej lekcji religii, ale powinna prowadzić człowieka od wiedzy do doświadczenia wiary, mówi dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz Andrzej Jasnos. Trwa tydzień wychowania pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. W audycji Rozgryźć Kościół ksiądz Andrzej Jasnos mówił o roli katechezy parafialnej. Dotyczy ona dzieci, młodzieży i dorosłych.
16: Katecheza parafialna powinna dotykać takich tematów jak choćby modlitwa i osobista relacja z Bogiem, Biblia, umiejętności słuchania Słowa Bożego, Eucharystia, sakramenty, które są tak bardzo ważne w życiu człowieka, także rozeznawanie swojego powołania, relacje małżeńskie, rodzinne, cierpienie, samotność, kryzys wiary, który dzisiaj bardzo dużo ludzi doświadcza, także odpowiedzialność za drugiego człowieka, czy pytania i wątpliwości w ogóle, które rodzą się u współczesnego człowieka. Ale bardzo też ważna jest forma. Tutaj nie chodzi o wykład, tu nie chodzi o przekaz wiedzy, ale o rozmowę, świadectwo, modlitwę, a przede wszystkim dzielenie się swoim doświadczeniem.
0: Do odnowy katechezy parafialnej zachęcili polscy biskupi w liście pasterskim z okazji 16 tygodnia wychowania. Będzie on obchodzony, a właściwie już jest, jeszcze do najbliższej soboty.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Cały czas pochmurno, jeszcze w godzinach przedpołudniowych lekkie opady deszczu mogą nam towarzyszyć. W godzinach późno-popołudniowych, wieczornych już powinny występować przejaśnienia. W nocy niebo bezchmurne, 8 stopni, jutro tylko częściowe zachmurzenie i 22 stopnie. Dziś maksymalnie to 17 stopni. Sytuacja biometeorologiczna cały czas niekorzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
5: Bo my bardzo.
4: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
6: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty. I zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
4: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13:10. Zapraszają
6: Elżbieta Teper
4: i Justyna Dziedzic.
1: To była autopromocja.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0, Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Dziś o godzinie 18:00 msza święta w intencji Ojczyzny w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. Jest to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Na liturgię przyjeżdżają przedstawiciele oddziałów z całej diecezji. Mszy przewodniczyć będzie asystent kościelny Akcji Katolickiej, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Liturgia będzie transmitowana w radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Do udziału zaproszeni są mieszkańcy Tarnowa i okolic. Katecheza parafialna nie ma być powtórzeniem szkolnej lekcji religii, ale powinna prowadzić człowieka od wiedzy do doświadczenia wiary, mówi dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz dr Andrzej Jasnos. Trwa tydzień wychowania pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. W audycji Rozgryźć Kościół ksiądz Andrzej Jasnos mówił o roli katechezy parafialnej, która dotyczy dzieci, młodzieży i dorosłych.
2: Katecheza parafialna powinna dotykać takich tematów jak choćby modlitwa i osobista relacja z Bogiem, Biblia, umiejętności słuchania Słowa Bożego, Eucharystia, sakramenty, które są tak bardzo ważne w życiu człowieka, także rozeznawanie swojego powołania, relacje małżeńskie, rodzinne, cierpienie, samotność, kryzys wiary, który dzisiaj bardzo dużo ludzi doświadcza, także odpowiedzialność za drugiego człowieka, czy pytania i wątpliwości w ogóle, które rodzą się u współczesnego człowieka. Ale bardzo też ważna jest forma. Tutaj nie chodzi o wykład, tu nie chodzi o przekaz wiedzy, ale o rozmowę, świadectwo, modlitwę, a przede wszystkim dzielenie się swoim doświadczeniem.
1: Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej podkreślił także rolę rodziców, zachęcając do wspólnej modlitwy, rozmów o Bogu, wspólnym chodzeniu na niedzielną mszę świętą.
2: Rodzic nie może całkowicie oddać wychowania religijnego ani szkole, ani katechecie, czy nawet parafii, bo ta odpowiedzialność rodziców za formację chrześcijańską jest tak naprawdę najważniejsza. To oni jako świadkowie, ale także jako ci, którzy się zobowiązali do wychowania swoich dzieci w wierze, są odpowiedzialni za to, jak będzie się kształtowało to życie religijne także ich dzieci.
1: Do odnowy katechezy parafialnej zachęcili polscy biskupi w liście pasterskim z okazji Tygodnia Wychowania. Będzie on obchodzony jeszcze do soboty. To już ostatnia szansa, żeby uczestniczyć w 25-leciu Arki. Centrum formacyjno-rekolekcyjne działające w Gródku nad Dunajcem już w październiku planuje główne obchody swojego jubileuszu. Będą one odbywać się w formie sesji rekolekcyjnej. Rozważania mają być poświęcone Słowu Bożemu i kierownictwu duchowemu, a także tematyce sakramentu pokuty. Jak mówi ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka w Gródku nad Dunajcem, od 1 do 4 października konferencje poprowadzą tu ciekawi prelegenci.
3: Jest to spotkanie otwarte, to jest spotkanie dla osób świeckich i duchownych, zakonnych, także mamy już zapisane wiele osób, lista już, prawda, się domyka, ale jeszcze są wolne miejsca, dlatego jeżeli ktoś słyszał, a nie zdecydował się, albo nie słyszał i chciałby się zdecydować, to bardzo serdecznie zapraszamy na tą sesję, bo zbliża się naprawdę taki ciekawy czas.
1: Mówił ksiądz Tomasz Rąpała w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz. Główne obchody jubileuszowe planowane są na 4 października. Mszy świętej w Arce w tym dniu o godzinie 11:00 przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz. Co przeszłość schowała pod posadzką tarnowskiej katedry? W Bazylice Katedralnej rozpoczynają się prace badawcze. W kościele powstaną dwa wykopy o głębokości 4 metrów. Pierwszy z nich będzie w nawie serca Pana Jezusa, a drugi pod chórem. Badania mają pomóc w stworzeniu projektu budowlanego podziemnej trasy turystycznej, która planowana jest w tej zabytkowej świątyni. Podczas badań będzie wykorzystywany georadar. Pracę będzie prowadzić archeolog z Podkarpacia Ewa Kędzierska.
4: Co tutaj nam katedra pokaże, to będzie miłą niespodzianką. Jak ściągamy te pierwsze warstwy, to dopiero wtedy okazuje się, co tam przeszłość schowała, więc takie troszeczkę detektywistyczne to jest. Dopiero jak ściągniemy posadzkę, otworzymy wykop, dopiero wtedy będziemy coś więcej wiedzieć. Są to prace wymagające, trzeba zabezpieczyć kościół, trzeba zabezpieczyć wykopy. Nie możemy pracować, kiedy są msze. Pierwszym wykopem celowaliśmy, mamy nadzieję, żeby odsłonić część ściany fundamentowej, bo to jest tutaj też dla projektantów ważne.
1: Badania mają dać odpowiedź na wiele ważnych pytań.
5: Chodzi tutaj o to, aby zbadać naszą katedrę podziemia pod względem archeologicznym, geologicznym i inżynierskim. I chodzi o statykę budynku przede wszystkim, aby móc potem na podstawie tych badań przeprowadzonych zrobić projekt budowlany i na podstawie tego projektu budowlanego rozpocząć pracę związane związane z naszą misją podziemnej trasy turystycznej.
1: Mówił ksiądz dr Sebastian Musiał, pomysłodawca badania katedralnych krypt, zastępca dyrektora Muzeum Diecezjalnego. Badania mają także pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy w katedrze jest kolejna krypta.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu!
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Dziś na drogach policyjna akcja prędkość.
2: Kierowcy mogą spodziewać się większej ilości policyjnych patroli.
1: Robot chirurgiczny jest już w Tarnowie. Takiego sprzętu dotychczas w regionie nie było.
3: To będzie taki hit naszego otwarcia. Pierwszy robot w regionie tutaj tarnowskim.
1: Minęła 12. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. W szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie rozpoczęła się instalacja robota chirurgicznego. Takiego sprzętu dotychczas w Tarnowie nie było. Będzie on znajdował się w nowym centralnym bloku operacyjnym. Robot nie będzie wykonywał operacji samodzielnie, jest narzędziem sterowanym przez lekarza. Pozwala wykonywać precyzyjne, mało inwazyjne zabiegi, również w trudno dostępnych anatomicznie miejscach. Mówiła o tym w programie Słowo za Słowo dyrektor Szpitala Świętego Łukasza Anna Czech.
3: To będzie taki hit naszego otwarcia. Pierwszy robot w regionie tutaj tarnowskim, bo roboty funkcjonują w Krakowie i w Rzeszowie. Natomiast ten będzie dla naszych mieszkańców, dla naszego subregionu tarnowskiego. Pewnie też i część z Podkarpacia pacjentów będzie korzystać. Na pewno dla pacjenta to jest przede wszystkim taka korzyść, że to będą operacje jeszcze mniej inwazyjne, mniejsze cięcia, mniej utraty krwi, mniejszy uraz operacyjny i potencjalnie szybszy powrót do sprawności.
1: Dla zespołu operacyjnego taki sprzęt oznacza z kolei przede wszystkim dużą precyzję ruchów, a także dokładną wizualizację pola operacyjnego. W szkoleniu wezmą udział chirurdzy, urolodzy, ginekolodzy, laryngolodzy, a uroczyste oddanie do użytku całego obiektu wraz z wyposażeniem planowane jest 15 października. Inwestycja kosztuje około 124 milionów złotych. Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy wynosi 80 milionów.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Kierowcy, noga z gazu. Na drogi wyjechało dzisiaj więcej policyjnych patroli. Trwa policyjna akcja Prędkość, mówi Adrianna Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
2: Kierowcy mogą spodziewać się większej ilości policyjnych patroli, tych oznakowanych, jak i również nieoznakowanych radiowozów, wyposażonych w wideorejestratory. Policjanci będą kontrolować prędkość również przy użyciu ręcznych mierników prędkości, a także będą sprawdzać trzeźwość kierujących. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę również na zachowania, które mogą zagrażać bezpieczeństwu. Między innymi nieprawidłowe wyprzedzanie, a także wymuszanie pierwszeństwa.
1: Akcja odbywa się w ramach Europejskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a to oznacza, że nasilonych kontroli drogówki można spodziewać się w tym tygodniu także w innych krajach Unii Europejskiej. Alkogogle, symulator dachowania czy pokaz pierwszej pomocy w Nowym Sączu jest dzisiaj prowadzona właśnie akcja w ramach Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizowana m.in. przez policję. Służby chcą, by dzisiaj na terenie całej Europy nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Na tak zwanym jojku, czyli parkingu niedaleko Ronda Solidarności w Nowym Sączu, pojawiła się młodzież z sądeckich szkół, która próbowała chodzić z alko i narko goglami.
4: No nie jest łatwo po nich przejść, trochę się pachołki gubią, mieszają, nie ma widoczności dobrej, no mało obszaru widać. Te pachołki raz są z prawej, raz z lewej, na pewno nie widać tak jak bez tych gogli. Wystarczy trochę ruszyć głową i już pachołek jest kompletnie gdzie indziej, z drugiej strony.
5: Dziwne uczucie to jest. Z jednej strony niby masz świadomość tego, że przed sobą masz ten pachołek, a z drugiej strony tak naprawdę się wszystko rozmazuje i tak trzeba omijać jakoś to. Widać go podwójnie i tak jakoś nie jest dokładnie w jednym miejscu.
6: Odległość, no inaczej wyobrażam sobie odległość, że jakby wszystko się wydaje bliżej, czasami dalej.
1: Akcję zorganizowała policja wraz z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, a także Polskim Czerwonym Krzyżem. Filmy z wydarzenia można znaleźć na Facebooku Radia RDN Nowy Sącz.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: I jeszcze jedna informacja dla kierowców. Utrudnienia w ruchu są dzisiaj na drodze powiatowej w miejscowości Witowice Górne i Bilsko. Rozpoczęły się tam bowiem roboty budowlane związane z remontem drogi powiatowej Tabaszowa-Witowice Dolne w miejscowościach właśnie Witowice Górne i Bilsko. W związku z tym na odcinku trasy występują utrudnienia w ruchu, zawężenie jezdni, a także okresowo zamknięcia odcinka drogi dla ruchu. Te prace powinny zakończyć się 28 listopada. Także ulica Aksentowicza w Nowym Sączu będzie czasowo zamknięta. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, jutro planowane jest tutaj układanie warstwy ścieralnej w związku z odbudową nawierzchni uszkodzonej podczas robót związanych z przebudową torów kolejowych. Prace rozpoczną się od skrzyżowania z ulicą Marcinkowicką. Ulica Aksentowicza będzie będzie zamknięta aż do ulicy Dmowskiego. Kierowcy powinni zachować ostrożność i zwracać uwagę na oznaczenia.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Robi się coraz cieplej. 17 stopni na termometrach teraz jest w Tarnowie. No i jest jeszcze sporo chmur, ale co najważniejsze, już nie pada. Co miało się wypadać, to chyba już się dzisiaj wypadało, więc kolejne godziny dnia będą bardziej słoneczne. Na to liczymy. Na pewno jest to dobra zapowiedź tego, że jutro ma być bezchmurne niebo, albo tylko częściowe zachmurzenie i też wyższe temperatury, bo 22 stopnie. I tak zapowiada nam się najbliższy weekend.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: I ciąg dalszy dobrych wiadomości. To już czwartek, czyli taki mały piątek, czyli początek weekendu nam już jest coraz bliższy. Sytuacja biometeorologiczna, bardzo dobra wiadomość, jest korzystna. Taka będzie utrzymywać się do końca dnia. W nocy również biometr korzystny. Wiatr słaby.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: I kolejna dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy kochają polskie czwartki, czyli zdecydowana większość słuchaczy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tak, mamy dzisiaj czwartek, 17 dzień września 2026 roku. Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie. Razem będziemy do godziny 17. Jest już Beata Kozidrak. Ta sama chwila.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
3: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach koło Tarnowa Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej ciebie.
0: Po reklamie.

To Daria Zawiałow i Szarówka. No niestety coraz wcześniej będzie zapadać zmrok i będzie mieć do czynienia właśnie z szarówką. No ale na razie mamy jeszcze lato. Ostatnie dni lata niestety nie będą pogodne i słoneczne, ale będą wprowadzały nas właśnie w jesień. Natomiast zbliżający się weekend będzie pogodny, będzie słoneczny, nie będzie padać, poczujemy jeszcze lato. Dzisiaj słońce wstało 11 minut po godzinie 6, no ale doskonale wiedzą ci, co wiedzą, jak wygląda też ulica, godzina 6, że ulice były mokre o tej właśnie porze, dość intensywnie padało, chyba od godziny 5, albo gdzieś tam przez całą noc może siąpiło. W każdym razie intensywnie popadało dzisiaj o poranku, w godzinach przedpołudniowych także mieliśmy do czynienia z opadami deszczu, ale ma być coraz lepiej. O 18.41 zajdzie słońce, czyli 19 minut przed godziną 19. Do zachodu słońca pozostało więc nam 6 godzin 27 minut. Dzień liczy sobie 12 godzin 31 minut i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny 49 minut 23 sekundy, a krótszy od najdłuższego dnia w roku, proszę, już o 4 godziny 15 minut i 4 sekundy, czyli coraz wcześniej zapada szarówka. Do jesieni nam zostało astronomicznie i dokładnie 6 dni do 23 września, która przyjdzie 5 minut po godzinie 2. Tam, gdzie cię nie ma, Łukasz Zagrobelny.

powiedzieć, nie ma i Łukasz Zagrobelny. No, nie ma nas w tej chwili nad polskim morzem, ale tam chyba lepiej, że nas nie ma, bo w tej chwili pada deszcz, a na południu będzie coraz więcej pogodnego nieba. A więcej o pogodzie za chwilę o 12.30 w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A nóż pojawi się za chwilę.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
1: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Co się dzieje teraz w pogodzie? No, przestało padać, to najważniejsza informacja, więc parasole na razie na bok i raczej już dzisiaj nie powinno popadać w regionie, czyli wszystko ma się ku lepszemu. Wiatr słaby, wieje z zachodu, teraz z prędkością około 7 km na godzinę, w porywach do 12. Biometr jest korzystny i taki będzie do końca dnia. W nocy może być troszeczkę chłodno, bo tylko 8 stopni, ale nadal sucho. I jutro zachmurzenie umiarkowane, na termometrach powyżej 20 stopni.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Galopuje nam ten czas. I coraz bliżej jesieni, już za 6 dni będziemy musieć się przyzwyczaić do tej aury jesiennej, ale będzie też pięknie i kolorowo, trzeba wyciągnąć z niej wszystko to, co jest najlepsze. Także można pokochać też jesień, nie patrząc na te takie rozklapane dni. Zakopower i galop.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal dobrego smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
7: O tej porze, jeżeli chodzi o ruchy w miastach, to nie ma co narzekać. W miarę spokojnie, tak w Bochni, w Brzesku, w Limanowej, w Gorlicach. Ruch umiarkowany także w Nowym Sączu. Węgierską możemy płynnie jechać w stronę Starego Sącza bez większych problemów na ulicy Królowej Jadwigi czy Prażmowskiego. Również w Tarnowie cisza i spokój, jedynie Gumiska, Dąbrowskiego, Konarskiego. Tutaj jest więcej pojazdów, dodatkowo ulica Sądowa jest cały czas zamknięta, także nie robią sobie kierowcy skrótu jadąc od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Narutowicza. Na Konarskiego przy ulicy Tuchowskiej jest tutaj więcej samochodów, ale spokojnie, płynnie dojeżdżamy ulicą Narutowicza do ulicy Krakowskiej. Podobnie też wygląda ulica Lwowska, płynnie na alei Jana Pawła II. Troszeczkę więcej samochodów jest teraz przy ulicy Słonecznej, ale to jest kwestia zmiany świateł i samochody jadą dalej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Wielki i Bohema. 19 minut do 13.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
2: A teraz życzenia dla wszystkich dzisiaj świętujących. A na liście Dezyderiusz, Drogosław, Franciszek, Gordian, także Justyna, Lambert, Lamberta, Narcyz, Piotr, Robert, Szczęsny, Teodora, Zygmunt i Zygmunta. Agnieszka Chylińska, OLA, kiedy powiem sobie dość.

0: Kiedy powiem sobie dość wojen dzisiaj, trzeba byłoby powiedzieć. Święto w Polsce, bardzo ważna data dla Polaków, 17 dzień września i świętujemy po 1 września 17. Właśnie 17 września 1939 roku rozpoczęła się agresja ZSRR na Polskę o godzinie 3 nad ranem. To Rosja sowiecka w obliczu ataku Niemiec zadała Polsce cios w plecy, przekraczając naszą granicę wschodnią i zsyłając rzesze Polaków do obozów pracy na nieludzką ziemię, gdzie musieli zmagać się nie tylko z trudnymi warunkami, w jakich przyszło im żyć, ale i z ogromną tęsknotą za Polską i za bliskimi. Większość rodzin straciła swoich bliskich. W ogóle wszystkie kresowe rodziny, te poddane represjom, były przeorane, bo ojcowie poszli na wojnę, innych aresztowano, do łagrów kobiety z dziećmi wywieziono, część udało się wyjść z Sowietów, z Andersem zostali rozproszeni na emigracji, także do tej, to jest dramatyczny los tych obszarów i te losy się nie skończyły, bo to ciągle trwa. Rodziny są rozdzielone, rodziny są niepełne i wspomnienie tego wszystkiego nas prześladuje, mówią rodziny sybiraków. Świętujemy 17 dzień września, po 1 września, o tych dramatycznych dniach, Jacek Kaczmarski.
1: Na ten dzień czekali z nadzieją niecierpliwą w duszy.

Tak, to dzisiaj, 17 dzień września 2026 roku. Ballada wrześniowa w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego. Właśnie 17 września w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę 1939 roku przypada Dzień Sybiraka. Upamiętnia zesłanych na Syberię i na inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego. Polacy byli wywożeni na Syberię od XVII wieku, jednak najtragiczniejszy rozdział w historii zsyłek przyniosła II wojna światowa i sowiecka agresja na Polskę. I do tych wydarzeń z 1939 roku jeszcze dzisiaj w popołudniowym programie będziemy wracać. 17 dzień września w Polsce obchodzony też jako Dzień Muzyki Country, nie tylko w Polsce, bo to Międzynarodowy Dzień tego gatunku muzyki. Ikona tego gatunku w Polsce to Lone Star i z nim pojedziemy teraz na południe. Dojedziemy do godziny 13. O 13 wiadomości przedstawi Marta Jodłowska. Zostańcie z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lone Star!

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie. Kolejny w tym tygodniu alert dla Podkarpacia i Lubelszczyzny.
2: W kontekście zagrożenia atakiem z powietrza wskazujemy tam konieczność znalezienia bezpiecznego miejsca.
1: Dworek w Klęczanach przeszedł metamorfozę, szczegóły już za moment. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Mieszkańcy powinni znaleźć bezpieczne miejsce i stosować się do poleceń służb. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk mówi, że w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę alert został wysłany już po raz kolejny w tym tygodniu.
2: W kontekście zagrożenia atakiem z powietrza wskazujemy tam konieczność znalezienia bezpiecznego miejsca, stosowania się do poleceń służb oraz wskazujemy na oczekiwanie na dalsze komunikaty. SMS został wysłany na teren województwa lubelskiego i podkarpackiego. Najlepszą możliwością jest znalezienie dwóch ścian, które są pozbawione okien, szyb, które potencjalnie mogłyby nas zranić. Intuicyjnie tych pomieszczeń musimy szukać w zależności od tego, w jakich warunkach jesteśmy i adaptować się do tych warunków.
1: Wcześniej RCB opublikowało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę z użyciem m.in. odrzutowych dronów. W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dworek w Klęczanach przeszedł metamorfozę. Budynek przez lata czekał na gruntowny remont. Teraz, gdy samorząd przeprowadził konieczne prace, miejsce będzie służyło nie tylko przedszkolakom, ale także młodszym dzieciom. Na parterze uruchomiony zostanie żłobek, którego do tej pory nie było. Jak podkreśla wójt Stanisław Kuzak, już od jutra do użytku oddana będzie pierwsza część budynku.
4: Nie było tutaj żłobka na tym terenie. Tutaj na parterze był przedszkole. Przenieśliśmy do budynku byłego Domu Kultury w Klęczanach, ale jak tutaj górę dokończymy, przenosimy tutaj do góry, także tu będzie tak już centrum dzieciaczków w góry. To jesteśmy na etapie takim finiszowym. Płytki mamy porobione w łazienkach już wszystciutko. Panele mamy, to są takie drobne kosmetyczne rzeczy. Ja myślę, że do listopada czy tam do końca października, bo oczywiście są te odbiory. Zawsze gdzieś tam coś może po drodze wyniknąć przy takich dużych inwestycjach.
1: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka została prawie w 100% pokryta z programu Aktywny Maluch. Gmina dostała na ten cel ponad 2 600 000 zł dofinansowania. Tymczasem w Tęgoborzy powstanie nowoczesny oddział przedszkolny. Szkoła nie będzie już podzielona, a dzieci będą bardziej bezpieczne, podkreśla wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak. Nowy budynek powstanie przy tutejszej podstawówce i będzie służył najmłodszym uczniom czy przedszkolakom.
5: Mamy to rozbicie takie na dwa lokale, przejście przez drogę, tutaj się te problemy pojawiały. Też ten obiekt, który został lat temu kilka nabyty od powiatu nowosądeckiego po byłej szkole rolniczej w Tęgoborzy, on też nie do końca spełnia te wszystkie przesłanki, wymagania. Są pewne uwarunkowania, którym oddział przedszkolny musi odpowiadać. Dlatego też zdecydowaliśmy się na dobudowę takiego skrzydła.
1: Przetarg na wykonanie robót został otwarty, a oferty zgłoszone przez firmy są teraz na etapie analizy. Wójt gminy Łososina Dolna liczy, że w październiku lub na początku listopada podpisana zostanie umowa z wyłonionym wykonawcą, a nowy oddział przedszkolny w Tęgoborzu ma być gotowy pod koniec 2028 roku.
0: Z życia Kościoła.
1: O nowe powołania kapłańskie i zakonne będą modlić się uczestnicy czuwań w Tuchowskim Sanktuarium Matki Bożej. W październiku ruszy trzecia edycja wydarzenia, które w drugą sobotę miesiąca będzie gromadzić młodzież, delegacje z parafii diecezji tarnowskiej, ale też osoby konsekrowane.
6: To kolejny cykl Nowen Nowe. Zapraszamy do udziału i księży, i siostry zakonne, duszpasterstwa parafialne, patrząc w przeszłość, w to, co już było, przyjeżdżały pielgrzymki organizowane z różnych parafii naszej diecezji. Można powiedzieć, no było bardzo dużo ludzi, patrząc na cały rok, jeden czy drugi. Dlatego zachęcamy też młodzież, przecież modlimy się za nich, o rozeznanie przez nich dobrze swojego powołania, swojej drogi życia, tak żeby nie minęli się z powołaniem, ale żeby swoje marzenia połączyli z marzeniami Pana Boga na ich temat.
1: Mówił redemptorysta ojciec Szczepan Hebda, dyrektor duszpasterstwa młodzieży i powołań redemptorystów. 10 października odbędzie się pierwsze czuwanie w intencji powołań, o 12 będzie msza święta, później świadectwa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Liturgii przewodniczyć będzie rektor tarnowskiego seminarium ksiądz Jacek Soprych. Na czuwanie w intencji powołań do Tuchowa przyjdzie na piechotę wspólnota tarnowskiego seminarium.
3: RDN kulturalnie.
1: Wielkie śliwkowe gotowanie, rozstrzygnięcie konkursu Człowiek i Firma Roku, występy zespołów lokalnych i kapeli Jafer. Tak zapowiada się 26. święto suszonej śliwki. Impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę na placu przy stadionie KS Olimpia w Kątach. Wydarzenie od lat łączy lokalne tradycje, muzykę, dobrą zabawę i regionalne smaki.
7: Podczas tej imprezy promujemy suszoną śliwkę, promujemy naszych gospodarzy. Jak sprawdzałem, w całej Polsce nie ma drugiego wydarzenia promującego właśnie suszoną śliwkę. My promujemy, oprócz śliwki suszonej, promujemy tradycję tego suszenia, tego tradycyjnego suszenia w wędzarniach, w suszarniach, bo tradycyjna śliwka, mówimy o niej suszona, natomiast jest de facto wędzona. Tradycja suszenia owoców to dziedzictwo lokalne w gminie Iwkowa.
1: Mówił na antenie Radia RDN dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej Wojciech Chila. Wydarzenie rozpocznie msza święta o 14. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska. Na naszej antenie w niedzielę o 15.30 rozpocznie się specjalny program ze święta suszonej śliwki.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Przegląd poszczególnych miejscowości. W Nowym Sączu nie pada, w Tarnowie również sucho. Podobnie wyglądają Ciężkowice, Zakliczyn, Lubcza, Ryglice, Jodłowa, w Pliźnie tutaj także, ale chmur nad naszymi głowami nie brakuje. Ale nie powinno już padać. Jeżeli gdzieś, to niewielkie ilości naprawdę symbolicznie może pokropić. Komfortowa temperatura od 16 do 18 stopni. Ciśnienie rośnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jest 7 minut po godzinie 13. Chwilę przed...

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Uwaga Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
8: Anioły, bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
9: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
10: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
0: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
13: Bo my bardzo.
12: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
13: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki. A smak wyrobicie sobie w głowie.
12: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
13: Elżbieta Teper
12: i Justyna Dziedzic.
11: To była autopromocja.
14: To już prawie 13 minut po godzinie 13. Stoją Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Teraz Edyta Górniak i Dom Dobrych Drzew. Dom kojarzy się z rodziną. Za chwilę audycja. Rodzina w sercu Małopolski. Świat.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: Dzień dobry. Witamy w ostatnim, finałowym odcinku naszego cyklu audycji Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Przez minione tygodnie wędrowaliśmy mikrofonem po sanktuariach, rozmawialiśmy z ekspertami i słuchaliśmy poruszających świadectw. Dziś nadszedł czas na wielkie podsumowanie tego bogactwa, zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym, samorządowym. Nasz patron, święty Jan Paweł II, uczył nas, że państwo i region mierzy się tym, jak traktują one rodzinę. Aby podsumować te 20 kroków ku odnowie małopolskich domów, gościmy dziś w studiu człowieka, który za politykę regionalną i wsparcie lokalnych społeczności odpowiada na co dzień, pana Ryszarda Pagacza, wicemarszałka województwa małopolskiego. Chcemy zapytać, jak samorząd przekuwa papieski testament w konkretne programy pomocowe. Szczęść Boże, panie marszałku.
2: Szczęść Boże panu redaktorowi, szczęść Boże wszystkim naszym słuchaczom.
1: Panie marszałku, tytuł naszej dzisiejszej audycji brzmi niezwykle dumnie. Małopolska, ziemia obiecana rodzin. Gdy patrzymy na mapę naszego województwa, którego oficjalnym patronem jest święty Jan Paweł II, widzimy region głęboko zakorzeniony w tradycji. Jak z perspektywy zarządu województwa udaje się łączyć to wielkie dziedzictwo duchowe z nowoczesnym zarządzaniem nakierowanym na dobro wspólnoty domowej?
2: Dziedzictwo świętego Jana Pawła II to dla nas nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim potężne zobowiązanie moralne w codziennej pracy samorządowej. Jako władze regionalne staramy się, aby każda decyzja budżetowa czy strategiczna miała na względzie trwałość i dobrostan małopolskich rodzin. Małopolska staje się ziemią obiecaną wtedy, gdy młodzi ludzie nie muszą wyjeżdżać stąd, bo znajdują tutaj stabilne warunki do życia, pracy i wychowania dzieci w duchu chrześcijańskich wartości. To właśnie ten unikalny, można powiedzieć, małopolski etos, łączący pracowitość z głęboką wiarą, stanowi największy kapitał naszego regionu. Naszym zadaniem jako samorządowców jest pielęgnowanie tego fundamentu i tworzenie bezpiecznych ram dla jego rozwoju na pokolenia.
1: Jan Paweł II w swoim nauczaniu wielokrotnie przypominał, że żadna pomoc społeczna nie zastąpi zdrowej i silnej rodziny, ale instytucje publiczne mają obowiązek ją wspierać. Jakie konkretne sztandarowe programy i inicjatywy realizuje obecnie samorząd województwa małopolskiego, by realnie odciążyć budżety domowe i ułatwić codzienne funkcjonowanie wielodzietnym rodzinom czy młodym małżeństwom?
2: Narzędzi wsparcia jest wiele. Jako samorząd województwa konsekwentnie budujemy system oparty na realnej pomocy w codziennym życiu. I to jest, można powiedzieć, klucz całego działania. Naszym priorytetem są projekty ułatwiające opiekę nad najmłodszymi pociechami, ułatwiające godzenie ról zawodowych z rodzinnymi, czego doskonałym przykładem jest program Małopolska Niania oraz Małopolska Maluchom. Poprzez otwarte konkursy ofert bardzo mocno wspieramy też lokalne inicjatywy prorodzinne realizowane we współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi. Chcemy promować wartości wspólnotowe w praktyce, dlatego organizujemy duże kampanie i wydarzenia regionalne, takie jak Rodzina w Centrum czy Czas dla Rodziny, również integracja międzypokoleniowa. Pamiętamy też o seniorach i rodzinach wielopokoleniowych. Realizując chociażby niezwykle popularny projekt Wiek Seniora, a Wigor Juniora, który pięknie buduje i cementuje buduje więzi pomiędzy pokoleniami. Wszystkie te działania dążą do tego, by pomoc systemowa była realna, celowana i pozbawiona zbędnej biurokracji. Chcemy, aby wielofunkcyjność, wielodzietność i rodzina w Małopolsce kojarzyły się z dumą oraz społecznym szacunkiem, a nie z wykluczeniem. Tymi zadaniami na co dzień w szczegółach zajmuje się pani marszałek Marta Malec-Lech, ale ja przedstawiam tutaj te zagadnienia jako działania zarządu.
1: W naszym cyklu radiowym bardzo głośno wybrzmiał temat szacunku wobec seniorów oraz wartości rodziny wielopokoleniowej. Małopolska tradycyjnie słynie z tego, że dziadkowie są w domach strażnikami wiary. Jak Urząd Marszałkowski wspiera osoby starsze, chroniąc je przed samotnością i ułatwiając im przekazywanie tej życiowej mądrości młodemu pokoleniu?
2: Seniorzy to prawdziwy skarb Małopolski. Żywa kronika naszej tożsamości, o czym pisał papież w swoim pamiętnym liście do moich braci i sióstr w podeszłym wieku. Dlatego z pełną determinacją rozwijamy sieć klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku oraz programów opiekuńczych typu Małopolski Teleanioł, który ratuje życie i daje poczucie bezpieczeństwa tysiącom starszych osób. Promujemy i finansujemy inicjatywy integracji międzypokoleniowej, gdzie młodzież uczy się od seniorów tradycji, rzemiosła i historii, a starsi zyskują nową energię do życia. Samotność to jedna z największych chorób współczesnego świata, dlatego jako samorząd robimy wszystko, by seniorzy czuli się potrzebni i kochani. Ich obecność przy rodzinnym stole i w społecznym zainteresowaniu działaniem rodziny to warunek konieczny zachowania ciągłości naszej kultury.
1: Kolejną trudną, ale niezwykle ważną kwestią poruszaną w audycjach była heroiczna miłość przejawiająca się w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami. Święty Jan Paweł II uczył, że miarą człowieczeństwa jest stosunek do najsłabszych. Jakie formy wsparcia, zarówno instytucjonalnego, jak i finansowego, zabezpiecza region dla rodzin podejmujących ten codzienny, cichy, ale wciąż trud opieki?
2: Opieka nad chorym czy niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem rodziny to misja, która budzi nasz najwyższy szacunek i przed którą chylimy czoła. Samorząd województwa przeznacza znaczące fundusze unijne i własne na rozwój warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz na tak potrzebną opiekę wytchnieniową dla zmęczonych rodziców. Rozbudowujemy również infrastrukturę bez barier architektonicznych i wspieramy organizacje pozarządowe, które na co dzień dotykają tego trudu i niosą profesjonalną pomoc pod strzechy. Dążymy do tego, aby żadna małopolska rodzina zmagająca się z niepełnosprawnością nie została pozostawiona sama sobie w swoich czterech ścianach. Godność osoby ludzkiej, niezależna od jej sprawności, to fundamentalna zasada, która przyświeca całej naszej polityce społecznej.
1: Przejdźmy do sfery gospodarczej, która ma potężny wpływ na kondycję moralną rodzin. W encyklice Laborem Exercens Karol Wojtyła pisał o etosie pracy, która musi służyć człowiekowi. Jak samorząd stymuluje małopolski rynek pracy i współpracuje z pracodawcami, by promować model elastycznego zatrudnienia przyjaznego rodzicielstwu?
2: Promujemy etos przedsiębiorczości, który nie niszczy, ale buduje domowe ognisko. Organizujemy m.in. konkursy na pracodawcę przyjaznego rodzinie, pokazując dobre praktyki w regionie. Zachęcamy małopolskie firmy do wdrażania elastycznych godzin pracy, możliwości pracy zdalnej dla młodych rodziców oraz tworzenia przyzakładowych punktów opieki nad dziećmi. Silna gospodarka regionu musi iść w parze z wrażliwością społeczną, ponieważ wyczerpany pracoholizmem rodzic nie zbuduje trwałego małżeństwa. Praca w Małopolsce powinna dawać godziwe utrzymanie, ale przede wszystkim musi zostawiać przestrzeń na to, co najcenniejsze, na wspólny czas z najbliższymi. Stabilny i szczęśliwy pracownik to w ostatecznym rozrachunku także większy zysk i lepszy rozwój dla samej firmy.
1: Małopolska to również ziemia przepięknych szlaków papieskich, które promują aktywny wypoczynek. Sam Karol Wojtyła pokazywał, że natura to idealne wybrane miejsce do ucieczki od zgiełku i jako miejsce do budowania relacji. W jaki sposób województwo dba o te unikalne trasy turystyczne, by stawały się one magnesem przyciągającym całe rodziny do wspólnego spędzania wolnego czasu?
2: Szlaki papieskie w Beskidach, Gorcach czy Tatrach to unikalny hit turystyczny, ale przede wszystkim wspaniała przestrzeń formacyjna i rekreacyjna dla całych pokoleń. Jako samorząd stale inwestujemy w odnawianie oznakowania tych tras, budowę bezpiecznych ścieżek rowerowych, jak chociażby Velo Małopolska, oraz tworzenie miejsc odpoczynku dla rodzin z dziećmi. Chcemy Małopolan i pielgrzymów zachęcać do odłożenia smartfonów, włączenia telewizorów i wyruszania na wspólny szlak, rodzinnie, gdzie w otoczeniu piękna przyrody można się na nowo zadumać, usłyszeć i porozmawiać, ale też i powspominać Ojca Świętego Jana Pawła II. Wędrowanie śladami Karola Wojtyły uczy młodzież wytrwałości, a dla małżonków jest okazją do odnowienia bliskości podczas wspólnego zdrowego wysiłku. Dbając o te szlaki, dbamy o kondycję fizyczną i duchową naszych rodzin, dając im alternatywę dla komercyjnego konsumpcjonizmu.
1: Panie marszałku, współczesność stawia przed rodziną chrześcijańską ogromne wyzwania ideologiczne, a tradycyjne wartości bywają publicznie kontestowane. Jak samorząd terytorialny może mądrze i odważnie stać na straży tożsamości narodowej i religijnej mieszkańców, nie ulegając chwilowym modnym trendom laicyzacyjnym?
2: Kluczem do obrony tożsamości jest mądra, konsekwentna edukacja oraz duma z własnych korzeni, bez kompleksów wobec wielkiego świata. Samorząd Małopolski mocno wspiera instytucje kultury, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne oraz inicjatywy parafialne, które są naturalnymi inkubatorami polskości i wiary. Nie boimy się głośno mówić, że rodzina oparta na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny to fundament, na którym stoi cała nasza cywilizacja i nie ma dla niej dobrej alternatywy. Nasza tożsamość to nie jest przeżytek, ale najsilniejsza tarcza ochronna w czasach globalnego zamętu i płynnych wartości. Poprzez promowanie naszej pięknej małopolskiej kultury i tradycji dajemy młodemu pokoleniu jasny, stabilny kompas na przyszłość.
1: Kończymy dziś cykl 20 audycji. Gdyby miał pan jako lider samorządowy, ale też jako mąż i ojciec sformułować jedno najważniejsze przesłanie na przyszłość dla małopolskich rodzin w duchu Totus Tuus, to jakby ono brzmiało? Co jest najważniejszym wnioskiem z tej radiowej drogi?
2: Moje przesłanie zamyka się w słowach naszego wielkiego patrona Jana Pawła II. Nie lękajcie się. Chciałbym życzyć wszystkim małopolskim rodzinom, aby z odwagą i pełnym zaufaniem do Boga budowały swoje codzienne życie, pamiętając, że miłość i wierność zawsze zwyciężają. Najważniejszym wnioskiem z tego pięknego cyklu audycji jest prawda, że silna rodzina to silna Małopolska. Nie ma silnego państwa ani bogatego regionu bez zdrowego, moralnego fundamentu domowego. Z całego serca dziękuję Radio RDN za ten unikalny projekt misyjny, który poruszył sumienia i wniósł tak wiele światła w przestrzeń medialną. Jako samorząd deklarujemy, że Małopolska zawsze będzie bezpieczną przystanią i prawdziwym domem dla każdej rodziny wiernej Bogu i tradycji.
1: Panu Ryszardowi Pagaczowi, wicemarszałkowi województwa małopolskiego, serdecznie dziękuję za to głębokie i pełne konkretów podsumowanie naszego cyklu. Drodzy słuchacze, za nami 20 wyjątkowych kroków ku odnowie wspólnoty domowej pod patronatem świętego Jana Pawła II. Dzisiejsza rozmowa stawia kropkę nad i nad całością naszego projektu. Małopolska to rzeczywiście ziemia obiecana dla rodzin. Miejsce, gdzie dynamiczny rozwój gospodarczy, programy samorządowe i nowoczesna infrastruktura idealnie współgrają z potężnym, niezmiennym bogactwem duchowym. Śladami naszego patrona zobaczyliśmy, że autentyczna polityka prorodzinna to nie tylko suche cyfry w budżecie, ale przede wszystkim troska o człowieka, od nienarodzonego dziecka przez utalentowaną młodzież, aż po czcigodnych seniorów. Kończąc ten cykl w duchu zawierzenia Totus Tuus, życzymy Państwu, aby orędzie papieża rodzin codziennie owocowało w Waszych domach miłością, cierpliwością i niezłomną wiarą. Dziękujemy za wspólne pielgrzymowanie na falach eteru i do usłyszenia na małopolskich szlakach życia.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Reklama.
1: Talie po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz m.in. Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa. Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Teraz w Nowym Sączu niebo się przeciera, w Tarnowie niekoniecznie, w Dąbrowie jezdnie są mokre, troszeczkę popadało, może popadało to za dużo powiedziane, pookropiło. No, chmury wiszą jeszcze nad naszym regionem, ale w miarę upływu dnia będzie chmur coraz mniej, w nocy już powinno ich nie być, a jutro więcej pogodnego nieba i wyższe temperatury, 22 stopnie. Teraz 16, od 16 do 18.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Mamy czwartek, 17 dzień września 2026 roku. Słuchają Państwo Radia RDN Opolska i RDN Nowy Sącz. Ania Karwan słucha co tydzień.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.
6: 18 minut do godziny 14. Co słychać na drogach? Spokojnie, bez większych problemów, tak w Tarnowie, jak i w Nowym Sączu. Bez większych problemów w Dąbrowie Tarnowskiej. Spokojnie przemieszczamy się ulicami Gorlic, Brzeska i Bochni. Więc wstawaj! Kolejny dzień zmagań. Mezotap i Mietek Szcześniak.

0: czymś niewyobrażalnym przyszło się zmierzyć Polakom 87 lat temu, 39 roku, 17 września. Po godzinie 3 na wschodnich terenach naszego kraju Armia Czerwona uderzyła na tyły polskich wojsk walczących z Niemcami. 17 września. Rzeczpospolita została podzielona na dwie części, niemiecką i sowiecką. W ten sposób dokonał się czwarty rozbiór Polski. Ambasador w Moskwie, Wacław Grzybowski, zmarły w 1959, wspominał w radiu Wolna Europa ten dzień, kiedy około 2 nad ranem otrzymał telefon z sekretariatu wiceministra spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Władimira Potiomkina z prośbą o szybki przyjazd. Byłem przygotowany na złe wiadomości, ale te, które na mnie czekały, były jeszcze gorsze, mówił ambasador.
1: Potiomkin odczytał mi tekst noty Mołdowa, mówiący, że państwo polskie przestało istnieć, wobec czego rząd sowiecki nakazał swym wojskom przekroczyć granicę Polski. Odmówiłem kategorycznie przyjęcia noty, oświadczając, że mogę jedynie zawiadomić mój rząd o agresji sowieckiej.
0: Atakując nasz kraj, ZSRR złamał postanowienia polsko-sowieckiego układu o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Była to napaść zbrojna, tak jak niemiecka, podjęta bez wypowiedzenia wojny. Związek Sowiecki zajął terytorium naszego państwa o powierzchni blisko 200 tysięcy km kwadratowych, zamieszkane przez około 13 milionów osób. Agresja na Polskę była dla Stalina osobistą zemstą za klęskę poniesioną w wojnie polsko-bolszewickiej. Generał Felicjan Słaboj Składowski, zmarły w 1962, który we wrześniu 1939 pełnił funkcję premiera, podkreślił w Radiu Wolna Europa, że Polska została pozostawiona sama wobec agresji ówczesnych potęg hitlerowskiej i sowieckiej.
2: Naród niemiecki rzucił się na nas pod wodzą zachłannego szaleńca Hitlera, a naród rosyjski wsadził nam nóż w plecy z nakazu chytrego Stalina. Niestety pomoc, do której obowiązani byli sprzymierzeni, nie nadeszła. Pobici nie ulegliśmy. Nasz wrzesień, mimo klęski, jest miesiącem krwi i chwały.
0: Agresja Związku Sowieckiego na II Rzeczpospolitą we wrześniu 1939 roku była dopełnieniem zbrodniczej polityki Stalina wobec Polski. Historyk z Instytutu Pileckiego, dr Jerzy Rochoziński, powiedział w 2021, że zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow utorowało drogę terrorowi sowieckiemu i niemieckiemu. Otworzył drogę do zbrodni.
3: Stalin dawał wolną rękę Hitlerowi w napaści na Polskę. W zamian zażądał części polskich terytoriów. Oznaczało to dla

0: mieszkańców Kresów. 4 masowe deportacje w głąb Związku Sowieckiego. Oznaczało to zbrodnię katyńską. Zbrodnie popełniane do ostatniej chwili przed atakiem Niemiec na Związek Sowiecki.
1: Polska została owładnięta przez 2 totalitarne państwa, mówił w 2018 roku żołnierz Armii Krajowej Jan Jabłoniec, pseudonim Fiat, zmarły w 2021.
2: Zaczęli krzyczeć ludzie, że nóż w plecy zadali nam Rosjanie. Nie dość, że Niemiec nas tu, to jeszcze i Rosjanie pomogli do tego. I rozebrali Polskę na 2 kawałki. Rozdarli.
1: Armia Czerwona mordowała jeńców i masakrowała ludność cywilną, a propaganda sowiecka przedstawiała atak jako wyprawę wyzwoleńczą w obronie ludności zachodniej Ukrainy i Białorusi. Rozrzucane ulotki informowały, że czerwonoarmiści niosą pokój Polakom, których niemądry rząd wciągnął w awanturniczą wojnę. Za wojskiem szły oddziały specjalne NKWD, dokonujące aresztowań i egzekucji. Sowieci budzili grozę, wspominały mieszkanki Białogostockiego w reportażu Barbary Grębeckiej. Lekcja września, zmarłej w 2015 roku.
3: No i przyszli. Konie maleńkie, dzikie, obudził mnie tętent kopyt końskich. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam właśnie ludzi, o których mówiło się, że już idą. No i te czapki z dziobami u góry.
4: Całe miasto jakby zszarzało i przeraziło się.
1: Bogdan Sidelny jako 12-latek przeżył wrzesień 1939 roku w oblężonym Lwowie. W pamięci zapisał mu się obraz żołnierzy Armii Czerwonej wkraczających do miasta.
5: Piechota szła tak jak mrówki. Jednym słowem mogę to określić, to szła Azja. Myśmy takich ludzi nigdy tutaj nie widzieli. Kosookie, Tatarzy, Kałmyki, Tadżyki. Piechota szła obdarta. Jeżeli szedł żołnierz, a oni były niskiego wzrostu, to te karabiny im biły po piętach. I karabiny były nie na paskach, a na sznurkach.
1: Po sowieckiej napaści nastąpiły masowe deportacje Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Według różnych szacunków do syberyjskich łagrów wywieziono około 800 tysięcy osób, w tym kobiety i dzieci. Byli skazywani na głód i katorgę, zmuszani do pracy w nieludzkich warunkach. Tylko nielicznym zesłańcom udało się wrócić do kraju. W hołdzie ofiarom w wózek 17 września jest obchodzony Dzień Sybiraka, ustanowiony przez Sejm w 2013 roku. Mirosław Popławski w 1940 roku, deportowany z całą rodziną do łagrów, wspominał, że po dotarciu na miejsce zsyłki czekała ich niewolnicza praca, choroby i głód.
6: Jak żeśmy przyjechali, od razu powiedziano nam tak: 3 lata nie ma prawa już was tu być więcej. W pierwszym roku 30% ludzi zginęło. Kto pracował, to dostawał chyba 300 czy 400 gram chleba czarnego. Do tego lura. Od razu rzucił się i szkorbut, i szkarlatyna, i tyfus. Najbardziej tragiczna to dla mnie była robactwo i meszka. No i głód oczywiście.
1: 4 masowe deportacje Polaków w latach 1940-41 były zaplanowane i systematycznie przeprowadzone, tak aby usunąć z dawnych terenów wschodnich II Rzeczpospolitej wszystkich ludzi uznanych za niebezpiecznych dla Sowietów. Celem wywózek była eksterminacja elit oraz świadomej narodowo-polskiej ludności, która mogłaby stawiać opór władzy, mówił w 2005 roku historyk profesor Paweł Wieczorkiewicz, zmarły w 2009.
7: Sowieci dążyli do wyniszczenia substancji biologicznej polskiej na zajętych obszarach, do zniszczenia wszelkich śladów polskości poprzez deportację ludności. Ogromna akcja, która w 4 wywózkach objęła kilkaset tysięcy ludzi. Dużo mniej niż sądziło się do tej pory, ale i tak ogromnie wiele przecież, jeżeli pomyślimy o tych pociągach ludzi, którzy tak jak bydło byli wywożeni gdzieś w głąb Syberii, gdzieś do Republik Środkowoazjatyckich, gdzie potem wrzucono ich w szczerym polu, w najlepszym razie kazano troszczyć się o siebie, jeśli nie jechali do łagru.
1: Po agresji ZSRR do niewoli trafiło około 250 tysięcy polskich jeńców, w tym ponad 10 tysięcy oficerów. Dyktator Józef Stalin nakazał mordowanie jeńców, a apogeum stała się zbrodnia katyńska, w której wiosną 1940 roku NKWD zgładziło strzałem w tył głowy prawie 22 tysiące Polaków. Zostali pochowani w masowych grobach w Katyniu i Miednoje w Rosji oraz Charkowie, Bykowni na Ukrainie. Choć prawdę o zbrodni katyńskiej ukrywano pół wieku, a winę za jej popełnienie winą obarczał Niemców, to przyniosło to odwrotny skutek dla Polaków. Zachowanie pamięci o ofiarach stało się symbolem oporu przeciwko totalitaryzmowi, mówił w 2026 historyk Szymon Niedziela.
8: Praktycznie chyba w większości polskich kościołów na terenie całego kraju zobaczymy tablicę poświęconą Katyniowi. Prawie na każdym cmentarzu w Polsce również jakiś krzyż poświęcony Katyniowi. Nic tak nie łączy Polaków, jak pochylanie się nad mogiłami ludzi, którzy oddali życie za ojczyznę. Bez pytania, czy on wygrał, czy on przegrał, czy jego walka miała sens, to nas to niezwykle buduje. Tego nie spotykam w żadnym innym, na przykład narodzie zachodnioeuropejskim.
1: Wśród tysięcy jeńców zamordowanych w zbrodni katyńskiej w 1940 roku byli urzędnicy, profesorowie, artyści, lekarze, nauczyciele i prawnicy. Stanowili intelektualną elitę kraju. Poprzez ich zgładzenie Sowieci chcieli zapobiec odrodzeniu się państwa polskiego i w konsekwencji doprowadzić do usunięcia Rzeczpospolitej z mapy Europy. Nie udało się. Ach, świecie. Do Dnia Sybiraka, bo właśnie dziś obchodzimy Dzień Sybiraka, 17 września, właśnie w rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Obchodzimy ten dzień. Wrócimy do tych wydarzeń z 1939 roku jeszcze po godzinie 14. Teraz Maryla.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Czwartek, 17 września. Za chwilę Marta Jodłowska przedstawi wiadomości o 14:00.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
2: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Robot chirurgiczny jest już w Tarnowie. Takiego sprzętu dotychczas w regionie nie było.
3: To będzie taki hit naszego otwarcia. Pierwszy robot w regionie tutaj tarnowskim.
2: Przeniesiemy się też na ulicę Sienkiewicza w Nowym Sączu. Tam trwa właśnie remont.
4: Takie dziury dawno to powinno być zrobione, tylko na razie jest utrudnienie.
2: Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie rozpoczęła się instalacja robota chirurgicznego. Takiego sprzętu dotychczas w Tarnowie nie było. Będzie on znajdował się w nowym centralnym bloku operacyjnym. Robot nie będzie wykonywał operacji samodzielnie, jest narzędziem sterowanym przez lekarza. Pozwala wykonywać precyzyjne, mało inwazyjne zabiegi, również w trudno dostępnych anatomicznie miejscach. Mówiła o tym w programie Słowo za Słowo dyrektor szpitala Świętego Łukasza Anna Czech.
3: To będzie taki hit naszego otwarcia. Pierwszy robot w regionie tutaj tarnowskim, bo roboty funkcjonują w Krakowie i w Rzeszowie. Natomiast ten będzie dla naszych mieszkańców, dla naszego subregionu tarnowskiego. Pewnie też i część z Podkarpacia pacjentów będzie korzystać. Na pewno dla pacjenta to jest przede wszystkim taka korzyść, że to będą operacje jeszcze mniej inwazyjne, mniejsze cięcia, mniej utraty krwi, mniejszy uraz operacyjny i potencjalnie szybszy powrót do sprawności.
2: W centralnym bloku operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwają ostatnie prace związane z wyposażaniem, instalacją i uruchamianiem specjalistycznego sprzętu medycznego. Uroczyste oddanie do użytku całego obiektu wraz z wyposażeniem planowane jest 15 października.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Trwa remont części ulicy Sienkiewicza w Nowym Sączu. Na odcinku pomiędzy ulicami Zygmuntowską a Szujskiego ma być wyremontowana sieć wodociągowa. Następnie droga będzie przebudowana. Mieszkańcy ulicy muszą mierzyć się z utrudnieniami, ale jak sami przyznają, drogowcy nie mieli już na co czekać.
4: Takie dziury dawno to powinno być zrobione, tylko na razie jest utrudnienie, bo ja akurat mieszkamy tutaj i jest teraz z dojazdem troszkę utrudnienie, ale będzie lepiej, miejmy nadzieję.
6: Moim zdaniem dobrze robią. Nie jedna jeszcze by trzeba było gdzieś tu porobić, no ale po trochę niech robią.
7: Już naprawdę ta droga to była masakra, dziura na dziurze. No i chodniki też by się sprzedały.
2: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu nie podaje terminu zakończenia pracy. Dla kierowców z ulicy Zygmuntowskiej do ulicy Szujskiego wyznaczone są dwa objazdy. Jeden prowadzi przez pierwszego pułku Strzelców Podhalańskich, a drugi przez ulicę Świętej Kunegundy.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Nie wystarczy kazać dziecku odłożyć telefon. Trzeba mu pokazać, że można spędzać czas inaczej. Takie przesłanie płynie ze spotkania uczniów tarnowskich szkół z ojcem Łukaszem Buksą. Wykładowca akademicki, wieloletni duszpasterz młodzieży i naukowiec był gościem Centrum Sztuki Mościce. Młodzież obejrzała film Odzyskany. Produkcja w reżyserii tarnowskiego aktora Marcina Kwaśnego opowiada historię alkoholizmu w rodzinie, która była punktem odniesienia do późniejszej dyskusji z duchownym. Ojciec Łukasz Buksa w rozmowie z RDN Małopolska podkreśla, że nałogowe korzystanie z telefonu też może być rozpatrywane w kategorii uzależnienia, które wiele osób bagatelizuje.
8: 9 na 10 osób zasypia z telefonem i 7 na 10 osób budzi się i po przebudzeniu bierze telefon do ręki i skroluje. Telefon staje się ważniejszy niż drugi człowiek.
9: Jak wyjść z tej pętli skrolowania? Bo domyślam się, że hasło odłóż telefon, no to działa tak samo jak powiedzenie alkoholikowi, to nie pij.
8: Przestań pij. Trzeba zacząć od bardzo prostej rzeczy. Zaktywizować przestrzeń stołu rodzinnego i jeżeli już mówisz zostaw ten telefon, no to ja kładę, biorę twój, siadamy i razem spędzamy czas. Wrócenie do fajnych gier planszowych. Dla mnie też ważnym czynnikiem to też ten aspekt troski o duchowość wielowymiarową, czy to te wspólne razem uczestnictwo w liturgii, wspólnota budowana w trosce o rozwój duchowości, ale też taki, gdzie będę miał możliwość wyrazić swoje emocje, wyrazić siebie, po prostu poczuć, że jestem.
2: A temat pojawi się jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu, ten na naszej antenie o 15.30.
5: RDN kulturalnie.
2: Sądeckie granie i tańcowanie, widowisko pod takim tytułem będzie można zobaczyć już w najbliższą sobotę w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. W tym roku zespoły regionalne zaprezentują tradycyjne kiszenie kapusty, zapowiada Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
10: Będzie to rzeczywiście widowisko obrzędowe kiszenia kapusty. Będzie kapusty.
1: kapusta, będą beczki, będzie obrzęd, później tańcowanie, dużo muzyki regionalnej, na którą serdecznie zapraszam. Przed amfiteatrem będą stanowiska, poczęstunek dla mieszkańców. Oczywiście jest to kapusta, więc musi być bigos, także zapraszam wszystkich bardzo mocno. Będzie można również zakupić inne produkty do skosztowania.
2: A podczas widowiska zaplanowano także koncert zespołów regionalnych Sądeczanie, Lachy, Dolina Dunajca i Janczowioki. Widowisko odbędzie się w sobotę w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Początek o 16:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: 16-17 stopni, nawet 18 pokazują termometry. Będzie jeszcze więcej, ale dopiero jutro. Żeby było więcej, najpierw musi być mniej. W nocy spadnie temperatura do 8 stopni, ale będzie przeważnie bezchmurne niebo i częściowe zachmurzenie synoptycy zapowiadają na jutro i temperatury od 22 do 23, może nawet 24 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Sześć i pół minuty po godzinie 14, 17 dzień września. O 18.41 zajdzie słońce. Być może do tego czasu jeszcze gdzieś promienie słoneczne się pojawią. Zygmunt, Robert i Marcin dzisiaj świętują. Wszystkiego dobrego, panowie. Od nas dla was. Cugowski.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania? Skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej. Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: 17 września w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku przypada Dzień Sybiraka. Upamiętnia zesłanych na Sybir i na inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego. Polacy byli wywożeni na Syberię od XVII wieku, jednak najtragiczniejszy rozdział w historii zsyłek przyniosła II wojna światowa i sowiecka agresja na Polskę. W latach 1940-41 władze Związku Sowieckiego przeprowadziły 4 wielkie deportacje ze wschodniej Polski do północnych obwodów Rosji na Syberii i do Kazachstanu, oficjalnie nazywane przesiedleniem. Objęły one według różnych szacunków od kilkuset tysięcy do ponad miliona osób, w tym kobiety i dzieci. Ludzie byli w barbarzyński sposób uprowadzani z domów całymi rodzinami, skazywani na katorgę, głodzeni i zmuszani do pracy w nieludzkich warunkach. Według szacunków co trzeci deportowany nie przeżył zesłania. Tragiczne okoliczności bytowania, sadyzm strażników, brak wystarczającej ilości pożywienia, a także opieki medycznej stały się przyczyną wysokiej śmiertelności w sowieckich łagrach. W komunistycznej Polsce o zbrodniach sowieckich nie można było mówić. W 1959 roku na emigracji generał Władysław Anders, zmarły w 1970, apelował o ustalenie, co stało się z tysiącami deportowanych na wschód Polaków.
1: Z 1,5-milionowej masy osób wywiezionych z Polski do Sowietów wiemy zaledwie o małej części, że opuściła granice sowieckie. Gdzież jest reszta, skoro się nam obecnie mówi, że większość już powróciła? Czyżby Moskwa chciała w ten sposób pośrednio stwierdzić, że setki tysięcy wyginęły w rękach sowieckich?
0: Pierwsza z 4 deportacji w lutym 40 roku rozpoczęła się w nocy przy temperaturze sięgającej minus 40 stopni Celsjusza. Po latach tragiczne chwile wspominał Ryszard Lenkowski z okolic Augustowa, który na Syberii spędził 6 lat.
2: Ciemno jeszcze było. Ojciec otworzył drzwi na zewnątrz, ksiądz, i od razu sam z powrotem wrócił do tego pokoiku i mówi, coś ci to się dzieje. Sanie słychać, piszczą. Nie minęło może 5 minut. Kolby barabanią w drzwi, odkrywaj drzwi. Nie ma ratunku, otwierać musi.
0: Scenariusz deportacji był zawsze podobny. Łomotanie do drzwi kolbami karabinów, w środku nocy krzyki, bicie, popędzanie, płacz dzieci. Taki obraz najczęściej pojawia się we wspomnieniach Polaków. W ciągu kilkunastu minut ludzie tracili dorobek całego życia, deportowani mogli zabrać ze sobą tylko podstawowe rzeczy, na ich spakowanie mieli nie więcej niż pół godziny. Zabierali jedynie najważniejsze przedmioty, wspominał Roman Burzyński, deportowany wraz z rodziną w wieku 11 lat.
3: W domu nastrój beznadziejny, ruch, szum, płacz. Wszyscy nerwowo łapią to wszystko, wiążą w tobołki, co się tylko da, jakieś pierzyny, jakieś ubranie, jakieś poduszki. I to wszystko, co dało się, to wzięło się trochę.
0: A ludzi transportowano na wschód w wagonach towarowych. W drodze brakowało żywności i wody. Szerzyły się choroby, szczególnie wśród dzieci. Podróż trwała kilka tygodni. Po wojnie do kraju powrócili nieliczni zesłańcy, wśród nich Stanisław Kulon, rzeźbiarz i pedagog, zmarły 4 lata temu, który w lutym 40 roku w czasie pierwszej z 4 deportacji został wywieziony wraz z rodzicami i rodzeństwem na Ural. Tam pochował matkę, ojca i 3 młodszego rodzeństwa. Do kraju wrócił w 1946. 70 lat później wspominał, że Sowieci już w trakcie transportu nie traktowali zesłańców jak ludzi.
4: Były takie momenty, że niektórzy ludzie się źle czuli, chorzy byli, to oni otwierali drzwi, w nocy czy w dzień zatrzymywali i po prostu wyrzucali do śniegu. I były olbrzymie sceny, płacz. Dzieci zostały w wagonie, a rodzice wyrzucili. Oni się nie liczyli w ogóle z człowiekiem, bo nie ciągnąłko jest po prostu. Wyrzucali, zamykali, normalnie zamarzli, no i koniec, no.
0: Mirosław Popławski został wywieziony z Polski z rodziną, kiedy miał 8 lat, w drugiej masowej deportacji w kwietniu 40 roku. Po latach wspominał niezwykle trudne warunki na zesłaniu, w tym głód, silne mrozy, niewolniczą pracę.
5: Jak żeśmy przyjechali, od razu powiedziano nam tak, 3 lata nie ma prawa już was tu być więcej. W pierwszym roku 30% ludzi zginęło. Kto pracował, to dostawał chyba 300 czy 400 gram chleba czarnego. Do tego lura. Od razu rzucił się i szkorbut, i szkarlatyna, i tyfus. Najbardziej tragiczna to dla mnie była robactwo i meszka. No i głód.
0: Głód pojawia się w wielu relacjach zesłańców. Zmieniał ludzi nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Myśli sybiraków koncentrowały się głównie na tym, aby zdobyć coś do jedzenia i przetrwać kolejny dzień. Irena Persak przeżyła na zesłaniu ponad 6 lat. Wraz z rodzicami była m.in. w sowchozie i kołchozie. W 2016 wspominała warunki życia w okręgu archangelskim.
6: Od razu wszyscy poszli do tajgi, do pracy, do wyrębu drzewa, bo póki zima, to te drzewa można rąbać siekierami z piłami. Zakwaterowano nas w barakach drewnianych. Była straszne ilości pluskiew. Nad ranem, kiedy się budziłam, zbierałam pluskwy z rodziców. Te pluskwy były w takiej ilości, że można było zgarniać. Moi rodzice o świcie wyjeżdżali i wracali wieczorem. I ja cały dzień czekałam na rodziców.
0: Jan Belina ze Związku Sybiraków został zesłany razem z rodziną w kwietniu 40 roku do północnego Kazachstanu, około 250 km od Pietropawłowska. Po latach mówił, że kto przeżył piekło deportacji, do końca życia będzie wspominał ten koszmar.
7: Było tam około 40 dzieci, to niemal wszystkie zmarły. Mało ocalało dzieci. To krwawa dysenteria, bo nie mieli co jeść, jak to dziecko, czy tam zieleniny jakieś coś złapali, zjadli. Brat ocalał, dlaczego? Dlatego, że ja tak nocą pracowałem, pasłem konie, rano przypędzałem do tego. Później szedłem nad rzekę, łowiłem ryby i za ryby dostałem zawsze trochę tam coś od tych kołchoźników i tak jakoś przytrzymał chłopa.
0: Według danych NKWD podczas 4 deportacji łącznie zesłano około 320 tysięcy osób. Związek Sybiraków przyjmuje, że wywieziono w sumie 1 350 tysięcy Polaków. Historycy wskazują, że sowieckie dokumenty nie uwzględniają skazanych w trybie doraźnym i osób niezarejestrowanych. Według szacunków co trzeci deportowany nie przeżył zesłania. Ania Wyszkoń, Piotr Cugowski, niezwykle przejmujący utwór Syberiada. Jest 26 minut po 14:00.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai. Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat, niezapomniane przeboje, widowisko multimedialne. Zespół Lombard, to nie chwila, to droga. 45 lat na scenie, tysiące koncertów, hity, które znasz. Rockowa energia, przeżyj to sam. Lombard Tarnów, 17 października o godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
0: Po reklamie. Na Ukrainie, około 4 km od granicy z Polską, spadł dron. Taką informację przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W województwach lubelskim i podkarpackim zawyły syreny. Premier Donald Tusk przekazał, że poderwane zostały nasze samoloty. O szczegółach Sylwia Białek.
9: Premier Donald Tusk powiedział, że bezzałogowiec uderzył prawdopodobnie w stację benzynową. Działo się to tuż przy polskiej granicy.
10: Niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska, znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja. Nasze samoloty zostały poderwane też do akcji. Podobny nalot miał miejsce 2 dni temu, ale także dzisiaj w nocy.
9: Premier powiedział, że 17 września, rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę, niestety jest wyjątkowym dniem, także pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa. Zaznaczył, że nie tylko wspominamy tamten czas, nie tylko wspominamy ofiary wojny, ale myślimy z sojusznikami, jak zabezpieczyć Europę przed prowokacjami i atakami ze strony Rosji. Podczas wspólnej konferencji z kanclerzem Austrii podkreślał, że konsekwentnie musimy wspierać politykę sankcji wobec Rosji. Zaznaczył, że z jednej strony ta polityka jest niewystarczająca, bo wojna na Ukrainie wciąż trwa, ale z drugiej strony Ukraina też trwa, dlatego zdaniem premiera tak ważna jest unijna pomoc dla Kijowa.
0: Dokładniejsza diagnostyka i nowe możliwości badań serca. Specjalistyczny szpital imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt. W nowym budynku diagnostyki obrazowej pojawiły się rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, warte w sumie 15 milionów złotych. Dzięki nim lekarze będą mogli wykonywać m.in. rezonans i tomografię serca, badania, których dotąd w regionie nie wykonywano.
11: Są to urządzenia najwyższej klasy światowej, urządzenia, których zazdroszczą nam koledzy z wielu szpitali klinicznych w Polsce, bo jeżdżąc na różne spotkania i szkolenia, gdy rozmawiałem z kolegami i koleżankami z działu diagnostyki obrazowej, to oni tylko mogą sobie pomarzyć o czymś, co nam udało się pozyskać i czym będziemy służyć pacjentom nie tylko Tarnowa, nie tylko regionu wokół Tarnowa, ale też pacjentom, którzy przyjeżdżają do nas z bardzo dużych często odległości, dlatego że mamy bardzo długą tradycję wykonywania badań rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym. Nasz rezonans magnetyczny był jednym z kilkunastu pierwszych w Polsce, a zatem nasze doświadczenie jest ponad 25-letnie.
0: Mówił lekarz Paweł Blicharz, kierownik działu diagnostyki obrazowej w specjalistycznym szpitalu imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie. Badania na nowych urządzeniach diagnostycznych, czyli tomografię i rezonansie, będą wykonywane od 4 października. Natomiast zakład patomorfologii rozpocznie pracę około 2 tygodnie później. Temat pojawi się jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.
12: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Alkogogle, symulator dechowania czy pokaz pierwszej pomocy. W Nowym Sączu dzisiaj prowadzona była akcja w ramach Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizowana m.in. przez policję. Służby chcą, by dzisiaj na terenie całej Europy nie doszło do żadnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Na tak zwanym jojku, czyli parkingu niedaleko Ronda Solidarności w Nowym Sączu, pojawiła się młodzież z sądeckich szkół, która próbowała chodzić z alko i narkogoglami.
13: No nie jest łatwo po nich przejść, trochę się pachołki gubią. kopią, mieszają. Nie ma widoczności dobrej. No mało obszaru widać. Te pachołki raz są z prawej, raz z lewej. Na pewno nie widać tak jak bez tych gogli. Wystarczy trochę ruszyć głową i już pachołek jest kompletnie gdzie indziej, z drugiej strony.
14: Dziwne uczucie to jest. Z jednej strony niby masz świadomość tego, że wszyscy masz ten pachołek, a z drugiej strony tak naprawdę się wszystko rozmazuje i tak trzeba omijać jakoś to. Widać go podwójnie i tak jakoś nie jest dokładnie w jednym miejscu.
15: Odległość. No inaczej wyobrażam sobie odległość, że jakby wszystko się wydaje bliżej, czasami dalej.
0: Relacja z tego wydarzenia także dzisiaj w Pulsie Regionu. Ten startuje o 15.30.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Pochmurny. No, cały dzień nie był pochmurny, bo troszeczkę jeszcze przejaśnień było, ale na pewno popadało przed południem, a popołudnie przynajmniej jest suche. Chmur niestety sporo, ale będzie ich mniej. W nocy już prawie bezchmurne niebo i jutro dużo pogodnego nieba zobaczymy. W wielu miejscach bezchmurnie będzie i na termometrach więcej, bo 22 stopnie. Teraz się ochłodziło 16 kresek powyżej zera.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Dzisiaj już nie powinno padać, tak obiecują meteorolodzy, i w weekend będziemy wchodzić z taką letnią aurą. Podobnie będzie w sobotę i w niedzielę. Sarah James, nie jest za późno, 14:30.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.
5: Dzień dobry wszystkim zmotoryzowanym. W Bochni bez kolizji, w Brzesku również spokojnie. Dębiccy policjanci w Parkoszu odnotowali jedną niegroźną kolizję, w Dąbrowie Tarnowskiej cisza i spokój. Tarnowscy funkcjonariusze od rana odnotowali 3 stuczki. Na drodze wojewódzkiej w miejscowości Dąbrowa są remonty dwóch odcinków między zjazdem na drogę krajową 75 i Wolą Kurowską. W okolicy ostrych zakrętów są remonty, a w związku z nimi zawężenia i wahadło, a co za tym idzie, tworzą się korki. Na drodze krajowej 75 zwalniacie już w Dąbrowej i w Wielogłowach, a następnie w Wielopolu w kierunku Nowego Sącza. Korek na obwodnicy północnej Nowego Sącza przed rondem na Tarnowskiej. Duże natężenie ruchu w mieście, co widać m.in. na skrzyżowaniu Barskiej z Witosa, na rondzie przy zamku i w jego okolicy. Bardzo duży ruch na Lwowskiej, m.in. na moście i przy galerii oraz przy cmentarzu. Zakorkowane też rondo Solidarności czy rondo przy szpitalu. Kłopoty też m.in. na Nawojowskiej, Długosza czy Węgierskiej. Przykorkowane główne ulice Limanowej, to jest Piłsudskiego, Witosa i okolice Rynku. W Tarnowie najwięcej aut na Narutowicza, na ulicy Krakowskiej, przy ulicy Koszyckiej i Czerwonej i przy ulicy Narutowicza. Na Lwowskiej wzmaga się ruch przy rondzie z ulicą Orkana, na Alei Jana Pawła II przy ulicy Słonecznej i na Mickiewicza w kierunku Alei Solidarności, na Szyjskiego i Kikowskiej także więcej jest samochodów. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Na zegarach 13 minut do godziny 15. Elektryczne gitary. Dzieci wybiegły.

inni zazdroszczą, my to mamy. Tomograf i nowy rezonans i nowe możliwości w szpitalu tarnowskim. Więcej o tym dzisiaj w magazynie informacyjnym. Odwiedzimy także dwór w Klęczanach. Tu wprowadza się żłobek. Zabytkowy budynek przeszedł gruntowną modernizację. Będzie też młodzież, która próbowała, jak działa symulator dachowania i chodziła w alkogoglach. To element akcji organizowanej m.in. przez policję i o tej akcji będą mówić dzisiaj reporterzy radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Będzie też o uzależnieniu, nie od alkoholu, nie od papierosów, te używki uzależniają, ale także o uzależnieniu od telefonu. Uświadamiał o tym młodym w Tarnowie franciszkanin, ojciec Łukasz Buksa. A gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie Marcin Zaród, organizator tarnowskiej masy krytycznej. Za kilka dni duża grupa cyklistów będzie przemieszczać się ulicami miasta, by zwracać uwagę na błędy w infrastrukturze rowerowej. Będą wiadomości sportowe, propozycje kulturalne i oczywiście dobra polska muzyka, bo w każdy czwartek w Radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz gramy tylko po polsku. Teraz lecę tam.

0: Boiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26 Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal dobrego smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Po reklamie.

0: Głos na pustyni. To fascynujące, jak z czasem zmieniają się popularne opinie. Kilkaset lat temu niewolnictwo było akceptowane. Dziś mierzi na sam ten pomysł. Wyobraź sobie, że ktoś posiada drugiego człowieka na własność. Niewiarygodne. Ale kiedy William Wilberforce zakwestionował niewolnictwo, został wyśmiany. Zaledwie kilkadziesiąt lat temu palenie papierosów było społecznie akceptowane pomimo coraz liczniejszych dowodów na jego szkodliwość. Dziś w wielu miejscach palenie w miejscach publicznych jest zabronione, mimo że jeszcze kilkanaście lat temu ci, którzy postulowali za taką radykalną zmianą, byli wyśmiewani. Tak zwana opinia publiczna ma wielką moc. Nie lubimy głosów na pustyni, zwłaszcza gdy mają rację. Rzucają one wyzwanie naszej wygodnej egzystencji. Kiedy zjawia się Jezus i mówi o dobru i złu, niebie i piekle, o bolesnych konsekwencjach ludzkich wyborów i ofiaruje siebie samego jako rozwiązanie, bardzo łatwo jest go zlekceważyć, wyśmiać. Jednak bez względu na to, jak bardzo chcielibyśmy go zignorować, to Boży Syn. A oferta życia wiecznego kierowana jest do każdego z nas.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy. Radiowe kino plenerowe.
6: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu! Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.
7: 15 minut po godzinie 15. Mimo zani jesień się zaczyna. No i zaczęło się. Zaczęło padać w Tarnowie dość intensywnie. W Nowym Sączu sucho. W Zakliczynie też popadało, ale na pozostałym obszarze jest sucho. No mam nadzieję, że się wypada wszystko jutro. Będzie to pogodne niebo, o którym

kierowców po godzinie 15. No przede wszystkim mokre jezdnie. Takie są na przykład teraz w Zakliczynie. Pada i to dość intensywnie w Tarnowie. W Dąbrowie Tarnowskiej także mokro. Podobnie w Szczucinie. Także tutaj no, trzeba zachować ostrożność. Miedne warunki do prowadzenia pojazdów. Jedziemy sobie taką suchą szosą. Na przykład w Jodłowej, w Ryglicach, w Lubczy. Tutaj nic nie popadało. W Latoszynie także cisza, spokój. No a później możemy wjechać w strefę opadów i może być niebezpiecznie. Także to trzeba wziąć pod uwagę, że w różnych miejscach w regionie mogą pojawić się jeszcze opady deszczu. No chmur nie brakuje. Mają zanikać opady w nocy i jutro ma być pogodnie. Jak wyglądają o tej porze ulicy Nowego Sącza? No zatłoczona przede wszystkim Pieczkowskiego, Witosa, Lwowska, Barskie, Królowej Jadwigi. Ruch wzmożony także na ulicy Węgierskiej, zwłaszcza w stronę Starego Sącza. W drugą stronę jest lepsza sytuacja. Na Tarnowskiej ruch także wzmożony. W Tarnowie nadal utrzymuje się duży ruch na ulicy Narutowicza, ciasno. Także na ulicy Krakowskiej, przy Warsztatowej, Lwowska, Orkana, ciasno, Słoneczna, Starodobrowska. No bardzo dużo samochodów jest w tej chwili. Mickiewicza, Aleja Solidarności. No w miarę spokojnie, w miarę płynnie tędy jedziemy. Jak wyglądają ulice Brzeska? No ruch większy, ale jeszcze nie jest. Także podobnie jest w Gorlicach, w Limanowej. Na stałych odcinkach, tam gdzie kierowcy doskonale wiedzą, że trzeba zwolnić, to oczywiście zwalniają. No jeszcze raz informujemy, że warunki drogowe zmienne do prowadzenia pojazdu, więc zachowajcie ostrożność. Wszystkiego bezpiecznego raz jeszcze Wam życzymy. Magda Styczkowska, Gdzieś bez nas, a gościnnie jeszcze Kuba Molenda, 21 po 15.

0: chwilę w Radiu RDN, Puls Regionu, informacyjne podsumowanie dnia, a teraz jeszcze z kalendarza muzycznego. Utwór podpowiada nam kalendarz, czego posłuchamy. Nieustanne tango to tytuł drugiego studyjnego albumu zespołu Republika, który został wydany w 1984, właśnie 17 września. Utwór, który promował ten krążek, zatytułowany jest Poranna Wiadomość.
1: 13, 12, 11, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

0: Republika i Poranna Wiadomość. Ta płyta ukazała się dokładnie w 1984 roku, 17 września. Album został wydany w bardzo małym nakładzie oraz zapakowany w złej jakości okładkę. Było to spowodowane zmianą dyrektora firmy Polton, a co za tym idzie, zmianą polityki firmy. Już w czasie nagrywania firma zrezygnowała z wcześniejszej umowy, czego rezultatem było właśnie zmniejszenie nakładu. Sprawa trafiła do sądu, lecz została przez zespół przegrana. Album został pierwotnie wyprodukowany w nakładzie 46 tysięcy egzemplarzy. Zbliża się godzina 15.30, za chwilę informacyjne podsumowanie dnia.
1: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają. 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
4: Po reklamie.
5: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
6: Najbardziej widać to właśnie kumulację na przerwach.
5: Interwencje.
7: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
5: Opinie.
8: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
5: Fakty.
9: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
5: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
0: Nowy rezonans i tomograf w Tarnowskim Szpitalu. Będzie można dokładniej badać także serce.
10: Są to urządzenia najwyższej klasy światowej, urządzenia, których zazdroszczą nam koledzy z wielu szpitali klinicznych w Polsce.
0: Do dworku w Klęczanach wprowadza się żłobek. Zabytkowy budynek przeszedł gruntowną modernizację.
11: Dofinansowanie mieliśmy na prace remontowo-budowlane, zewnętrzne, wewnętrzne, na prace wykończeniowe, na wszystkie instalacje, no i przede wszystkim na wyposażenie i sprzęt.
0: Sądecka młodzież spróbowała, jak działa symulator dachowania i chodziła w alkogoglach. To element akcji organizowanej m.in. przez policję.
12: Za 2 lata zdajemy prawo jazdy, no i żeby mieć ten rozsądek jednak gdzieś tam z tyłu głowy, że nie mamy po co żyć, tylko szanować jedno, nie?
0: Dobrze, że młodzież o tym myśli. Nie tylko alkohol i papierosy mogą uzależniać, ale także telefon, uświadamiał młody w Tarnowie franciszkanin, ojciec Łukasz Buksa.
13: 9 na 10 osób zasypia z telefonem i 7 na 10 osób budzi się i po przebudzeniu bierze telefon do ręki i skroluje. Telefon staje się ważniejszy niż drugi człowiek.
0: Gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie Marcin Zaród, organizator Tarnowskiej Masy Krytycznej. Za kilka dni duża grupa cyklistów będzie przemieszczać się ulicami miasta, by zwracać uwagę na błędy w infrastrukturze rowerowej. Dzień dobry, w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszam do godziny 17.00.

0: Reklama.
1: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise to sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
0: Po reklamie.
11: Dokładniejsza diagnostyka i nowe możliwości badań serca. Specjalistyczny szpital imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt. Więcej na ten temat Agnieszka Wójcik.
12: W nowym budynku diagnostyki obrazowej pojawił się rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, warte łącznie 15 milionów złotych. Dzięki nim lekarze będą mogli wykonywać m.in. rezonans oraz tomografię serca, badania, których dotąd w regionie nie wykonywano.
13: Są to urządzenia najwyższej klasy światowej, urządzenia, których zazdroszczą nam koledzy z wielu szpitali klinicznych w Polsce, bo jeżdżąc na różne spotkania i szkolenia, gdy rozmawiałem z kolegami i koleżankami z działu diagnostyki obrazowej, to oni tylko mogą sobie pomarzyć o czymś, co nam udało się pozyskać i czym będziemy służyć pacjentom nie tylko Tarnowa, nie tylko regionu wokół Tarnowa, ale też pacjentom, którzy przyjeżdżają do nas z bardzo dużych często odległości, dlatego że mamy bardzo długą tradycję wykonywania badań rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym. Nasz rezonans magnetyczny był jednym z kilkunastu pierwszych w Polsce, a zatem nasze doświadczenie jest ponad 25-letnie.
12: Mówił kierownik działu diagnostyki obrazowej w specjalistycznym szpitalu imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie lekarz Paweł Blicharz. Jak mówi dyrektor starego szpitala, lekarz Marcin Kuta, jest to część inwestycji związanych z otwarciem nowego budynku diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.
14: Ten budynek został wybudowany ze środków szpitala, ze środków inwestycyjnych szpitala. To ponad 10 milionów nakładów. To nie jest częste dzisiaj w skali polskiej albo prawie się nie zdarza. Ale mając potrzebę gruntownego remontu starego budynku, który w tym miejscu stał, który nie spełnia funkcji lub zbudowania czegoś innego, jestem zwolennikiem ucieczki do przodu i dlatego stoimy tutaj na piętrze, którego jeszcze rok temu nie było. Nie było tytułu, żeby uzyskać dofinansowanie na wybudowanie budynku. Nie było tytułu, żeby zdobyć środki na przykład na wyposażenie na parterze zakładu patomorfologii, zakładu anatomopatologii, to lodówki, stoły sekcyjne, wyposażenie laboratoryjne. To z kolei kolejny 1 000 000 zł ze środków inwestycyjnych szpitala.
12: Natomiast nowoczesny sprzęt, czyli rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy o łącznej wartości 15 milionów złotych, został zakupiony ze środków KPO. Lekarz Paweł Bednarz tłumaczy, że dzięki tej inwestycji znacznie poszerzy się zakres wykonywanych badań, między innymi o rezonans serca.
13: Nasze urządzenia, którymi teraz dysponujemy, to są urządzenia, które dogoniły swoją możliwością rozpoznawania, czyli tą swoistością, również czułość. Mamy możliwości zobaczenia bardzo drobnych rzeczy, a jednocześnie od razu odpowiedzenia, czym to coś jest. Drugą rzeczą jest poszerzenie spektrum badań. Mamy możliwość wykonywania tomografii serca i już na poprzednim tomografii, którym nadal dysponujemy, te tomografie zaczęliśmy robić, czego nikt nie robił w regionie, a w tej chwili dołącza do tego rezonans serca, którego też nikt w regionie nie robi.
12: Odnowiony został również parter budynku, gdzie znajduje się zakład patomorfologii. Kierownik zakładu, lekarz Dariusz Tyralik, podkreśla, że pozwoliło to na lepsze wykorzystanie przestrzeni i poprawiło komfort pracy. W przyszłości z tego miejsca mają korzystać również studenci.
0: Jeżeli chodzi o parter tego budynku, to znajduje się zakład patomorfologii, to jest wydzieloną pracownią anatomopatologii. Pracownia anatomopatologii wiadomo, że zajmuje się diagnostyką sekcyjną. Sekcje wykonujemy kliniczne, prawda, jak i sekcje dla potrzeb prokuratury okręgowej w Tarnowie, a ta część, w której obecnie się znajdujemy, jest częścią histopatologiczną, czyli krótko mówiąc przygotowanie materiału do oceny histopatologicznej wycinków, czy endoskopowych, czy wycinków chirurgicznych, czy jakikolwiek, prawda, biopsji. Jakość naszych usług się nie zmieni w jakiś tam sposób istotny, natomiast warunki pracy zdecydowanie. Oczywiście plany rozwojowe są, to poszerzenie troszkę diagnostyki w sensie badań immunohistochemicznych.
12: Tymczasem, jak mówi dyrektor placówki Marcin Kuta, szpital już planuje kolejne inwestycje. Wśród nich jest budowa wielopoziomowego parkingu.
14: Rzeczywiście są plany, są prowadzone rozmowy i jest koncepcja, żeby za pawilonem internistyczno-geriatrycznym, pulmonologicznym wybudować trzykondygnacyjny parking. Jesteśmy zaawansowani w rozmowach. Chcę, żeby też to była budowla, która będzie po prostu funkcjonalna, to bezsprzecznie, ale i ładna.
12: Badania na nowych urządzeniach diagnostycznych, czyli tomografii i rezonansie, będą wykonywane od 4 października. Natomiast zakład patomorfologii rozpocznie pracę około 2 tygodnie później.
11: Specjalistyczny szpital imienia Edwarda Szczytlika w Tarnowie z mikrofonem odwiedziła Agnieszka Wójcik.
15: Ogłoszenie nadawcy.
16: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
15: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: dzieciom, ale też młodszym dzieciom. Na parterze uruchomiony zostanie żłobek, którego do tej pory nie było. Jak podkreśla wójt Stanisław Kuzek, od jutra do użytku oddana zostanie pierwsza część budynku.
1: Nie było tutaj żłobka na tym terenie. Tutaj na parterze był przedszkole. Przenieśmy do budynku byłego Domu Kultury w Klęczanach, ale jak tutaj górę dokończymy, przenosimy tutaj do góry, także to będzie tak już centrum dzieciaczków góry. To jesteśmy na etapie takim finiszowym. Płytki mamy porobione w łazienkach już wszystciutko. Panele mamy, to są takie drobne kosmetyczne rzeczy. Ja myślę, że do listopada czy tam do końca października, bo oczywiście są te odbiory. Zawsze gdzieś tam coś może po drodze wyniknąć przy takich dużych inwestycjach.
0: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka została prawie w 100% pokryta z programu Aktywny Maluch. Gmina dostała na ten cel ponad 2 600 000 zł dofinansowania. Samorząd dołożył z własnego budżetu jedynie ponad 130 000 zł, wyjaśnia Liliana Wańczyk, inspektor Urzędu Gminy Chełmiec, nadzorująca te inwestycje.
2: Dofinansowanie mieliśmy na prace remontowo-budowlane, zewnętrzne, wewnętrzne, na prace wykończeniowe, na wszystkie instalacje. No i przede wszystkim na wyposażenie i sprzęt. Wszystko oczywiście jest nowoczesne, ładne, bezpieczne, bo każdy sprzęt, który tutaj jest, każda zabawka ma odpowiedni certyfikat zgodnie z wymogami. Każdy rodzic może sobie ten certyfikat zobaczyć, jakby chciał po prostu. Natomiast my nie dopuścilibyśmy, żeby taki sprzęt, który nie ma certyfikatu, żeby był przeznaczony do jakiegokolwiek kontaktu z dziećmi, takimi małymi do lat 3.
0: Rodzice już jutro przyprowadzą do dworku w Klęczanach swoje dzieci. Wszystko jest gotowe na ich przyjęcie, podkreśla Agnieszka Fetko, prezes spółdzielni socjalnej przedszkolaki To My, która zaznacza też, że rodzice mogą jeszcze zapisywać maluchy.
3: Tutaj będzie 37 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, w określonych przypadkach nawet do 4 roku życia. Nabór jest ciągły, 15 dzieci rozpocznie już uczęszczanie do naszej placówki. Docelowo tych miejsc będzie tutaj 37. Kadra jest przygotowana, mamy zatrudniony wykwalifikowany personel, który spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Panie są z doświadczeniem kilkuletnim w placówkach żłobkowych, więc myślę, że tutaj będzie naprawdę profesjonalna i troskliwa opieka.
0: Z opieki w żłobku mogą korzystać nie tylko dzieci z gminy Chełmiec, chociaż to one mają pierwszeństwo w naborze. Dodajmy, że gmina utwardziła też drogę prowadzącą do dworu, a przed budynkiem powstał nowy plac do parkowania samochodów. Jest tu też plac zabaw i teren zielony.
4: Tym tematem zainteresowała się Maria Mołka. Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za chwilę o akcji Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która została zorganizowana w Nowym Sączu. Na zegarach 13 minut do 16.

0: chcą, by dziś w całej Europie nie było ani jednego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. W ramach Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została zorganizowana akcja w Nowym Sączu. Na parkingu przy Rondzie Solidarności przyszli uczniowie na ten parking, którzy mogli m.in. sprawdzić, jak działa symulator dechowania, czy jak chodzi się w alkogoglach.
1: No nie jest łatwo po nich przejść, trochę się pachołki gubią, mieszają, nie ma widoczności dobrej. Te pachołki raz są z prawej, raz z lewej, na pewno nie widać tak jak bez tych gogli. Wystarczy trochę ruszyć głową i już pachołek jest kompletnie gdzie indziej, z drugiej strony.
2: Dziwne uczucie to jest. Z jednej strony niby masz świadomość tego, że wszystko masz ten pachołek, a z drugiej strony tak naprawdę się wszystko rozmazuje i tak trzeba omijać jakoś to. Widać go podwójnie i tak jakoś nie jest dokładnie w jednym miejscu.
3: No inaczej wyobrażam sobie odległość, że jakby wszystko się wydaje bliżej, czasami dalej. W jednych tych goglach było widać podwójnie, aż można powiedzieć, że próbowałem patrzeć w lewo, to na prawo mi się nagle wszystko przesuwa też.
4: Co ogólnie sądzicie o tym wydarzeniu?
5: Dobrze, że jest, takie no profilaktyczne, żeby pokazać jak to jest w różnych sytuacjach, żeby też myśleć nad tym, co się robi.
6: A jak wrażenie po próbie w symulatorze dachowania?
7: A troszkę niedobrze, ale idzie się przyzwyczaić do tego. No, jest to ciężkie faktycznie takie dachowanie, no ma to swoje takie porywy, że czasami szarpnie mocniej. Szkoda ludzka by była w przypadku dachowania, nie? No. W różnych kierunkach tak, czasami głową do dołu i to jest takie troszkę szokujące, nie? I dobrze, że tutaj są takie zabezpieczenia, bo pas no nie zapewnia takiego komfortu jak tutaj, nie? Bardzo fajnie, że młodzież może coś takiego przeżyć, no bo za 2 lata zdajemy prawo jazdy, no i żeby mieć ten rozsądek jednak gdzieś tam z tyłu głowy, że nie mamy po co żyć, tylko szanować jedno, nie?
4: To nic, właśnie sobie do serca wziąć to, co wam tutaj przekazują.
7: Dokładnie, to jest najważniejsze.
8: Starszy aspirant Aneta Mazur, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu oraz Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego włączyli się w akcję Road Pole Safety Days. 17 września to jest taki szczególny dzień, kiedy dążymy do tego, aby na terenie całej Europy, na drogach, nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W związku z powyższym teraz, w tych dniach, trwa ta kampania, która ma na celu przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Kampania w tym roku skupia się szczególnie na pieszych. Są oni najbardziej narażeni przy zdarzeniu drogowym, dlatego przypominamy o tym, by umieć się zachować na drodze, by kierować się tu zasadą ograniczonego zaufania, by sprawdzać, czy kierowca nas zauważył. I tak samo kierujemy się z apelem do kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność, gdy zbliżają się na przejście dla pieszych. No i zorganizowaliśmy przy Rondzie Solidarności miasteczko takie edukacyjne, gdzie przygotowaliśmy stanowisko profilaktyczne, gdzie mamy ekspertów z zakresu ruchu drogowego, którzy rozmawiają, przypominają o tych zasadach, prezentują na przykład alkogogle, czyli można było się przekonać, jak zmienia się percepcja, jak zmienia się możliwość poruszania pod wpływem alkoholu. Mieliśmy przygotowany symulator dachowania, który w bezpiecznych warunkach pozwala przekonać się, jak niebezpieczne w skutkach mogą być zdarzenia drogowe, co się dzieje z pasażerem, z pojazdem podczas zdarzenia.
4: Odbiorcami są młodzi ludzie ze szkół, tak, więc mamy nadzieję, że ta wiedza w praktyce przekazana będzie owocowa.
8: Adresujemy nasze działania również do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Staramy się już od najmłodszych lat wpajać tą wiedzę, tak aby w przyszłości to procentowało i żeby nasze drogi były bezpieczne, no i bez zdarzeń drogowych.
0: Z uczestnikami rozmawiał Krzysztof Niedzielan. W ramach akcji był też pokaz udzielania pierwszej pomocy przy użyciu fantoma. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jest 6 minut do godziny 16. Sanach, Kolańska i Szlugi w Polski Czwartek.

0: godzinie 16 spotkanie z gościem popołudniowego programu, organizatorem Tarnowskiej Masy Krytycznej, a za chwilę wiadomości o 16 przedstawi Marta Jodłowska.
1: Reklama.
2: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 33. Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania? Skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
9: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie. W Tarnowie uczczono dzisiaj Dzień Sybiraka.
10: Pojechałam na Sybir z mamą i z bratem. Mama po 5 latach zmarła, a my z bratem wróciliśmy, chwała Panu Bogu.
1: Będą też dodatkowe linie i zmienione trasy sądeckiego MPK. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Była wspólna modlitwa, składanie kwiatów, ale przede wszystkim wspomnienia o tych, którzy zostali wywiezieni na wschód. W Tarnowie odbyły się dziś obchody Światowego Dnia Sybiraka. Rozpoczęły się one w Bazylice Katedralnej, gdzie odprawiona została msza święta w intencji poległych i pomordowanych na wschodzie. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik ofiar stalinizmu, gdzie złożono kwiaty i znicze. Tegoroczne obchody przypadają w 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. W uroczystościach uczestniczyli tarnowscy Sybiracy. Pani Eugenia w rozmowie z reporterką Radia RDN podkreślała, że ważne jest, aby wiedzę o tamtych wydarzeniach przekazać młodszym pokoleniom.
10: No moim zdaniem to jest ta uroczystość sybiracka ze względu na to, żeby patriotyzm rósł przed siebie, bo widzę, że młodzież garnie się do tego, ale trzeba ich po prostu, jak to się mnie z nimi spotykać, z nimi rozmawiać. No ja faktycznie już jestem 87-letnia, przeżyłam, bo pojechałam na Sybir z mamą i z bratem. Mama po 5 latach zmarła, a my z bratem wróciliśmy, chwała Panu Bogu i ojczyźnie. I jestem tak szczęśliwa, że jestem na polskiej ziemi, pomimo że nie pamiętam swojego Wilna, gdzie ja byłam urodzona, ale cały czas swoje dzieci, wnuki i prawnuki uczę tej uczciwości.
1: 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski. Po zajęciu wschodnich ziem II Rzeczpospolitej sowieckie władze rozpoczęły represje, w tym masowe deportacje obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Pasażerowie mają nowe możliwości po zmianie rozkładu jazdy MPK w Nowym Sączu. Wprowadzono dodatkowe linie i zmieniono też niektóre trasy. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
11: Jedna z nowych linii to 48. Która obsługuje trasę z Nowego Sącza do Starego Sącza, ale przez Majdan, Porębę Małą, Żeleźnikową i Łazy Biegonickie. To korzyści dla mieszkańców tych osiedli i wiosek, mówi prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu, Jerzy Leszczyński.
12: Duża część z nich pracuje w Starym Sączu, a młodzież uczęszcza do szkoły w Starym Sączu. Chodziło o to, żeby z tych osiedli, z tych wiosek również była komunikacja.
11: Zmodyfikowana została trasa autobusu numer 52, który teraz jeździ przez większą część miasta, co mieszkańcom Wólek daje możliwość podróżowania przez centrum Nowego Sącza.
12: Mogą poprzez dworzec MPK przy ulicy Kolejowej, przez osiedle Milenium, Lwowska i centrum miasta, tu też chodzi o tę dostępność do tych galerii, mogą sobie już korzystać w ten sposób z komunikacji miejskiej i odwiedzać te dzielnice.
11: Dodaje Jerzy Leszczyński. Powstała też linia 46 z terenu gminy Chełmiec. Teraz autobus od strony osiedla Zielony Gaj w Świniarsku przewozi pasażerów najszybszą drogą do Nowego Sącza, czyli ulicą Krakowską.
1: To już ostatnia szansa, by uczestniczyć w 25-leciu Arki. Centrum formacyjno-rekolekcyjne działające w Grudku nad Dunajcem już w październiku planuje główne obchody swojego jubileuszu. Będą się one odbywać w formie sesji rekolekcyjnej. Rozważania mają być poświęcone Słowu Bożemu i kierownictwu duchowemu, a także tematyce sakramentu pokuty. Jak podkreśla ksiądz Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka w Grudku nad Dunajcem, od 1 do 4 października konferencje poprowadzą tutaj ciekawi prelegenci.
13: Jest to spotkanie otwarte, to jest spotkanie dla osób świeckich i duchownych, zakonnych, także mamy już zapisane wiele osób, lista już, prawda, się domyka, ale jeszcze są wolne miejsca, dlatego jeżeli ktoś słyszał, a nie zdecydował się, albo nie słyszał i chciałby się zdecydować, to bardzo serdecznie zapraszamy na tą sesję, bo zbliża się naprawdę taki ciekawy czas.
1: Mówił ksiądz Tomasz Rąpała w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz. Główne obchody jubileuszowe zaplanowane są na 4 dzień października. Mszy Świętej Warce w tym dniu o godzinie 11 przewodniczyć będzie biskup Andrzej Jerz.
9: RDN kulturalnie.
1: A już jutro rusza jubileuszowa 30. edycja festiwalu Comeditalia. Widzowie zobaczą 6 spektakli konkursowych. Na niektóre wydarzenia festiwalowe można jeszcze kupić bilety w kasie teatru. Przedstawienia będą odbywać się w Teatrze imienia Ludwika Solskiego, a także w Centrum Sztuki Mościce.
14: Jurorami w tej edycji jubileuszowej festiwalu będzie pani Agnieszka Pilaszewska, znana aktorka komediowa. Będzie pan dr Patryk Kęski, teatrolog, krytyk teatru oraz będzie niezwykle barwna postać, która wystąpi nie w tej tylko jednej roli jurora. Będzie pan Bronisław Maj, który będzie jurorem, ale także będzie występował. Jury wybiera spektakl, jest nagroda finansowa plus statuetka talii. Natomiast wiadomo, że też powtarzamy formułę nagrody publiczności, czyli wszystkie osoby, które przychodzą do teatru, będą mogły wybrać swój ulubiony spektakl.
1: Informuje dyrektor naczelny Teatru imienia Ludwika Solskiego, Rafał Balawejder. Jutro o 17:20 na dużej scenie Tarnowskiego Teatru będzie można zobaczyć spektakl Prawda w reżyserii Tadeusza Łomnickiego, a w wykonaniu aktorów Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Bez opadów w tej chwili w Nowym Sączu. W Tarnowie popadało troszeczkę, ale teraz już nie pada. Parasole w tej chwili nie są potrzebne i być może już nie będą potrzebne do końca dnia. Tak się też wcześniej wydawało, ale jednak nie wytrzymało i popadało. Nie popadało na przykład pół godziny temu, jeszcze było sucho w Ryglicach, czy w Lub, czy w Jodłowej, a teraz też tam jest nieco mokre. No delikatnie pokropiło. W nocy już bezchmurne niebo powinniśmy zobaczyć i jutro 22 stopnie, dużo słońca.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Puls regionów Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na zegarach 7 minut po godzinie 16. Za chwilę kilka spotkanie z gościem programu. Porozmawiamy o masie krytycznej. A z kim będzie nim? Marcin Zaród, założyciel tarnowskiego lobby rowerowego.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: To jak, gramy w ciepło-zimno?
3: Czapka?
2: Zimno.
4: Koc?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
5: To nowe ogrzewanie.
2: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
6: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
0: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
11: Bo my bardzo.
10: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
11: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki. A smak wyrobicie sobie w głowie.
10: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
11: Elżbieta Teper
10: i Justyna Dziedzic.
9: To była autopromocja.
12: Po raz pierwszy od kilku lat w Tarnowie odbędzie się rowerowa masa krytyczna. Cykliści w dużej grupie będą poruszać się ulicami miasta. Organizatorzy przyznają, że impulsem był tragiczny wypadek z końcówki sierpnia, w którym zginęła 35-letnia kobieta. Poprzez masę krytyczną chcą zwrócić uwagę władz miasta na braki i niedoskonałości w infrastrukturze oraz chcą przypominać społeczeństwu, że rowerzyści też uczestniczą w ruchu drogowym. Gościem Pulsu Regionu jest Marcin Zaród, założyciel tarnowskiego lobby rowerowego, nauczyciel w jednym z tarnowskich liceów. Z organizatorem tarnowskiej masy krytycznej rozmawia Agnieszka Wójcik.
13: Przed nami tarnowska masa krytyczna, ale zanim o samym wydarzeniu zapytam, co było impulsem?
14: Nie ukrywam, że impulsem było to, że w ostatnich dniach praktycznie doszło w Tarnowie do tragicznego wypadku, w którym rowerzystka próbująca przedostać się z ulicy Hodowlanej na ulicę Wyszyńskiego do ciągu rowerowo-pieszego zginęła. Została potrącona przez samochód, przez osobę kierującą samochodem i uznaliśmy, że to jest ten czas, kiedy po wielu latach przerwy, kiedy tarnowska rowerowa masa krytyczna nie była organizowana. Warto pokazać, że w Tarnowie są rowerzyści, że są też pełnoprawnymi użytkownikami miejskich przestrzeni i chcą o te swoje prawa walczyć, zwracać na nie uwagę.
13: Ten wypadek wydarzył się w dosyć takim specyficznym miejscu. Tak z perspektywy rowerzysty, w czym tam tkwi problem?
14: Z perspektywy rowerzysty problem polega na tym, że po prostu nie ma tam infrastruktury. Nie przewidział ktoś tego, że rowerzysta będzie chciał poruszać się od ulicy Hodowlanej w kierunku właśnie tego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. A przecież zarówno Hodowlana jest miejscem, które w Tarnowie jest bardzo popularne, bo bardzo dużo różnego rodzaju sklepów, a ten ciąg jest w dalszym ciągu w całkiem dobrej kondycji, pokryty asfaltem, więc tam nie tylko rowerzyści, ale i biegacze, rolkarze, osoby na hulajnogach poruszają się z przyjemnością, bo jest to też takie miejsce, które no, jest położone blisko centrum, a jest trochę jak w lesie, trochę jak na łące.
13: Jakie jeszcze problemy dostrzega pan w tej tarnowskiej infrastrukturze drogowej?
14: No właśnie, często jest tak, że mamy takie zaszłości sprzed wielu lat, dziesiątek lat, kiedy myślimy o infrastrukturze transportu w Tarnowie jako o domenie tylko i wyłącznie kierowców samochodów. To bardzo szybko w świecie się zmienia. Nawet ten Europejski Tydzień Mobilności, który się de facto rozpoczyna i właśnie we wtorek kończy, i dlatego też ta masa krytyczna jest we wtorek, to jest wskazanie na to, że w dzisiejszym świecie samochód nie jest już jedynym władcą miejskich przestrzeni, że zarówno piesi są jej użytkownikami, jak i rowerzyści, ale przecież za chwileczkę pojawiają się osoby na e-bajkach, które będą jeździły szybciej, na e-hulajnogach już się pojawiły. To się bardzo szybko zmienia w świecie zachodnim. Ja na Rugi byłem w Niemczech w wakacje, gdzie widziałem na przykład pod jednym z bloków 100% rowerów, które były zaparkowane, a było ich kilkanaście, to były e-bajki. Więc to do nas też przyjdzie wcześniej niż się spodziewamy. Jeżeli nie przygotujemy tych przestrzeni, no to na tych chodnikach po prostu będzie bardzo niebezpiecznie dla wszystkich.
13: Tak na ten moment, jakby pan miał takie konkretne jakieś punkty właśnie w mieście wskazać, co by to było, co pierwsze przychodzi do głowy?
14: No na pewno to miejsce, w którym doszło do tego wypadku. W ogóle w Tarnowie mamy niestety taką niechlubną historię, że bardzo często musi dojść do jakiegoś wypadku. Są nie tylko w Tarnowie, ale jednak, żeby coś się zmieniło. Kolega, który prowadził portal rowerowy Tarnów i organizował właśnie masy krytyczne kilka lat temu, przypomniał mi, że nawet to przejście i w ogóle skrzyżowanie na Klikowskiej z elektryczną, tam powstała najpierw sygnalizacja świetlna, właśnie po wypadku tragicznym. Wcześniej te światła jakoś tam komuś nie były potrzebne, później zmieniono to jeszcze na rondo. Oczywiście można byłoby wskazywać pojedyncze punkty i to tak do tej pory robiono przez wiele lat w Tarnowie. Natomiast w dzisiejszym świecie warto spojrzeć na to jako na system, że jeżeli te drogi dla rowerów nie będą połączone, nie będą bezpieczne, nie będą dogodne i wygodne, to rowerzyści po prostu nie będą z nich korzystać, co oznacza, że albo znajdują się na chodniku, albo znajdują się na jezdni. Ani jedna, ani druga rzecz nie jest dobra dla pozostałych uczestników tego transportu miejskiego. Więc świat się na tyle dużo zmienia, że warto podejść do tego właśnie zmieniając nastawienie, zmieniając sposób myślenia o mieście, jako o przestrzeni, która nie jest tylko dla samochodów, ale tamten pieszy powinien mieć swoje miejsce i ten rowerzysta też.
13: Nawet wśród komentarzy pod newsami w mediach społecznościowych po tym wypadku się pojawiały spostrzeżenia, że w Tarnowie w wielu miejscach te ścieżki rowerowe się tak nagle urywają i właściwie nie wiadomo, co wtedy zrobić.
14: Tak, osoba projektująca ewidentnie nie jest rowerzystą. To pewnie są różne osoby, bo są lepiej zaprojektowane miejsca i gorzej. Na przykład świetnie zaprojektowany jest ten łącznik do autostrady od Mościc, od Ronda przy ulicy Chemicznej w kierunku Ostrowa. Tam widać, że ani nie ma krawężników, z których trzeba zjechać, uderzając głową, jeżeli się jest na przykład małym dzieckiem w nosidełku, oto nosidełko, ani jeżeli się jest seniorem, nie trzeba zderzyć się z sytuacją, w której trzeba zjechać jakiegoś krawężnika i sobie kręgosłup potłuc, więc tam się da to zrobić. Nie ma na wyjazdach kostki, tylko jest cały czas ciągłość asfaltu. Natomiast no, w Tarnowie nawet inwestycje, które są oddawane w miarę niedawno, na przykład ulica Tuchowska, to woła o pomstę do nieba rozwiązanie wyjazdów, które są zrobione w kostce, czyli nie ma ciągłości dla rowerzysty asfaltu, co powoduje, że wielu rowerzystów jeżdżących na szybszych rowerach szosowych ląduje na jezdni, no więc zaczynają się utyskiwania kierowców, bo gdyby ta ścieżka rowerowa była zrobiona dobrze, to po prostu ci ludzie jeździliby po tej drodze dla rowerów tak naprawdę, gdybyśmy chcieli to już nazwać tak, jak to powinno być nazywane. Więc czasami wydanie tych samych pieniędzy, ale zaprojektowanie czegoś z głową spowodowałoby, że wszystkim nam żyłoby się lepiej.
13: Na te wszystkie problemy ma zwrócić uwagę właśnie m.in. ta tarnowska masa rowerowa. Jak to będzie wyglądało? Kto może wziąć udział?
14: Zapraszamy wszystkich i młodych, i starych. Oczywiście, jeżeli ktoś jest niepełnoletni, bardzo fajnie byłoby, gdyby przyjechał z opiekunem. Przypominam też, że jeżeli ktoś jeszcze nie ma 16 lat, to też kask jest wyposażeniem obowiązkowym, ale oczywiście wszystkich zachęcam do tego, żeby jeździć w kasku i po ulicach tarnowskich tak samo, i po drogach dla rowerów, i poza miastem, bo rowerzyści mają takie powiedzenie, że złamana noga się zaleczy, złamana ręka się zaleczy, ale mózg, który jest bardzo narażony na różnego rodzaju uderzenia, to jest zbyt cenny organ, żeby nim ryzykować. I faktycznie, jak się rozważy te wypadki na tarnowskich ulicach, rowerzysta potrącony na ulicy Jana Pawła II, no to właśnie była sytuacja, że gdyby miał kask, to bardzo możliwe, że wciąż by był z nami. Mi też taka sytuacja się przydarzyła. Gdzieś w okolicy Bochni jadąc, przewróciłem się, zwichnąłem bark dość poważnie i faktycznie gdybym tego kasku nie miał, to byłby duży problem. Więc my się spotykamy na rynku, z rynku ruszamy tak jak można, właśnie żeby dojechać w to miejsce, skrzyżowanie Hodowlanej i Wyszyńskiego i później do ronda w Klikowej, no i będziemy próbowali dostać się tak jak można, czyli zjedziemy w dół Batorego, wyremontowaną ulicą nowo, bez rozwiązań rowerowych jakichkolwiek. Potem wyjedziemy do góry Podsłonia, ulicą Nowy Świat. Też nie ma tam drogi dla rowerów, więc po prostu ulicą, jezdnią. Później znowu w dół Mościckiego do Hodowlanej. Później na Hodowlanej na szczęście mamy 100 metrów drogi dla rowerów, więc ucieszymy się z tego 100 metrów. I potem pojedziemy już ulicą do końca Hodowlanej, bo tak naprawdę gdybyśmy w Tarnowie nie mieli nawyku wjeżdżania na te chodniki za każdym razem, bo tak naprawdę przy tym wypadku jednym z problemów było też to, że ta osoba nie poruszała się tak jak powinna, czyli do końca jezdni rowerem, skręcić w prawo rowerem, włączyć się do ruchu i będąc już na głównej drodze zbliżyć się do lewej krawędzi drogi i przedostać się do tego ciągu rowerowo-pieszego. Natomiast to, co ona chciała zrobić, to no tak intuicyjnie. Bezpieczna będę, jeżeli siądę z rowera i jakoś spróbuję się przedostać. A ponieważ tam nie ma żadnego oznaczenia o przejściu czy przejeździe dla rowerów, no to skończyło się tak, jak skończyło i też na ostatniej sesji Rady Miejskiej wiem, że radni zaproponowali, żeby w tym miejscu powstało przejście i przejazd dla rowerów i myślę, że ten wniosek zasługuje na wsparcie, bo to jest jedyny wniosek, który powoduje, że to miejsce na wiele lat stanie się bezpieczne, a nie tak, że my na razie stworzymy tam przejście dla pieszych, a o tych rowerzystach będziemy myśleli, nie wiem, jak kolejna rzecz się wydarzy. Ono może być wzbudzane w przypadku obecności też takiej osoby, żeby to nie był problem też dla pozostałych uczestników. No, trzymam kciuki, żeby się to udało i żeby w pozostałych miejscach nie trzeba było czekać na tragedię.
13: Ruszamy z rynku, na koniec jeszcze przypomnijmy datę i godzinę.
14: Wtorek 22 września, to jest koniec Europejskiego Tygodnia Mobilności, godzina 17 na Tarnowskim Rynku. Zapraszam bardzo wszystkich.
13: Zapraszamy i tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Dziękuję.
12: Z gościem Pulsu Regionu rozmawiała Agnieszka Wójcik. Jest 22,5 minuty po godzinie 16.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają. 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie, tysiące koncertów, hity, które znasz, rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Na ten moment prognoza pogody na najbliższe dni, tym samym na ostatni letni weekend, wygląda tak. Jutro 22 stopnie na termometrach z zachmurzeniem umiarkowanym. W sobotę 24 stopnie, również zachmurzenie małe i umiarkowane. W niedzielę 25 stopni. W poniedziałek niestety spadek temperatury, wzrost zachmurzenia i opad deszczu.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: czwartek, 17 września 2026 roku. Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Już za kilka chwil wiadomości sportowe przedstawi Tomasz Grzeczewski, a później propozycje kulturalne Ewa Biedroń. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Skala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
2: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
3: Po reklamie.
4: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
5: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Zwycięstwem Unitarnów 3-1 zakończyło się wczorajsze derby Tarnowa. Mecz rozegrano w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Tarnów. Bramki dla jaskółek zdobyli Filip Gala z rzutu karnego oraz z akcji Patryk Zbylut i Husman Duro. Tarnowia zdołała odpowiedzieć honorowym trafieniem w ostatnich minutach. Po krótkim rozegraniu w środku pola Bartosz Tokarczuk popisał się strzałem z połowy boiska, posyłając piłkę wysoko i ogrywając bramkarza Unii. Po tym meczu w pucharowych zmaganiach pozostała Unia Tarnów. Sądeczanka Paulina Tomasiak zdobyła 2 gole Bayernowi Monachium w piłkarskiej Bundeslidze kobiet. Jej klub Bayer Leverkusen przegrał jednak 2-3. Po 4 kolejkach klub Pauliny Tomasiak zajmuje 8 miejsce w tabeli. Reprezentantka Polski zdobyła wcześniej gola w meczu z Hoffenheim. Futsal Klub Tarnów nie próżnuje i zbroi się na nadchodzący sezon pierwszej ligi futsalu. Jak już informowaliśmy, jedna z pierwszoligowych drużyn wycofała się z rozgrywek i mimo, że Tarnowianie spadli po ostatnim sezonie do drugiej ligi, to otrzymali propozycję gry w dotychczasowej klasie rozgrywkowej. W mediach społecznościowych Futsal Klub Tarnów poinformował, że w składzie na nadchodzący sezon pozostaje Krystian Kargula. Do zespołu dołączyło też kilku nowych zawodników. Klub pozyskał bramkarza Piotra Zagórowskiego, skrzydłowych Krystiana Kozioła i Czawkata Zakreje oraz Dawida Lizaka, grającego na piwocie. Futsal Klub Tarnów zaznaczył, że to jeszcze nie wszystko i w kolejnych dniach ogłaszane będą kolejne informacje transferowe. Najlepsi rugbyści z Polski i z Czech zaprezentują się na stadionie w Nowym Sączu. W sobotę odbędzie się tu mecz tych drużyn. Rozpocznie się o 20, ale atrakcje będą już wcześniej, mówi Grzegorz Goliński, sekretarz rugby klubu Biało-Czarni Nowy Sącz.
6: Organizujemy wcześniej turniej dzieciaków na tym stadionie, bo już od 16 tam dzieciaki będą grały. Natomiast równolegle też będzie odbywał się mecz kadr U20, bo w Nowym Sączu będziemy gościć nie tylko pierwszą reprezentację, ale również kadrę U20, kadrę młodzieżową i oni też będą rozgrywać swój mecz z rówieśnikami z Czech. Tylko ten mecz będzie rozgrywany na sztucznym boisku na Zawadzie.
5: Dodajmy, że na mecz reprezentacji Polski z Czechami został powołany sądeczanin Marcin Siemaszko. Możliwe, że będzie to jego ostatni występ w biało-czerwonych barwach. Podczas najbliższego weekendu w 2 tarnowskich halach sportowych rozegrane zostaną zawody Pucharu Polski dzieci młodszych, krasnali, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów we wspinaczce sportowej w konkurencji na czas. Zmagania odbędą się w hali Akademii Tarnowskiej oraz w hali Mosiru przy ulicy Krupniczej. Seniorzy, młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi biegać będą na standardzie, czyli na 15-metrowej ściance, na której chwyty montowane są w stałych miejscach. Rywalizacja młodzików będzie odbywać się na podobnej ściance, tylko że o wysokości 10 metrów, natomiast dzieci młodsze oraz krasnale wystartują na klasyku, czyli na ściance, na której o układzie chwytów decydują organizatorzy.
4: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Trzeba mu pokazać, że można spędzać czas inaczej. Takie przesłanie płynie ze spotkania uczniów tarnowskich szkół z ojcem Łukaszem Buksą. Wykładowca akademicki, wieloletni duszpasterz młodzieży, naukowiec był gościem Centrum Sztuki Mościce podczas festiwalu Tarnowianie. Młodzież zobaczyła film Odzyskany. Produkcja w reżyserii Marcina Kwaśnego opowiada historię alkoholizmu w rodzinie. Była ona punktem odniesienia do późniejszej dyskusji z ojcem Łukaszem Buksą.
1: Moim zdaniem telefony mogą być takim głównym powodem uzależnienia dla nas. Spędzamy większość czasu na telefonach. To może wpłynąć na relacje z rodziną, z innymi ludźmi.
2: Dużo młodych nie umie po prostu z tego dobrze korzystać. Są różne wypadki, gdzie ludzie po prostu są wtopieni w te ekrany. Różne treści w internecie są też nieprzydatne i przykuwające uwagę.
1: Możemy czasami się czegoś nauczyć w internecie, ale można napotkać niektóre rzeczy, które są złe dla naszego otoczenia, dla wychowania.
2: Uważam, że uzależnienia to ogromny problem w tych czasach i dotyka wielu nastolatków.
0: Mówili Amelia i Antoni z Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie. Projekcja filmu Odzyskany była kolejną odsłoną cyklu Kino Leczy. Dziś natomiast w programie festiwalu Tarnowianie o godzinie 18:00 spektakl Teatru Polonia Co po Grace, następnie spotkanie z aktorami i wręczenie statuetki Tarnowianina Roku dla aktora Andrzeja Zielińskiego. W piątek o 17:00 będzie w Centrum Sztuki Mościce spotkanie autorskie i promocja książki Położne. To spotkanie z Sabiną Jakubowską. Natomiast o 19:00 koncert i film Kazimierz Ożga, Artysta Totalny. Sądeckie granie i tańcowanie, widowisko pod takim tytułem będzie można zobaczyć już w sobotę w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. W tym roku zespoły regionalne zaprezentują tradycyjne kiszenie kapusty, zapowiada Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
3: Będzie to rzeczywiście widowisko obrzędowe kiszenia kapusty. Będzie kapusta, będą beczki, będzie obrzęd, później tańcowanie.
4: Regionalnej,
3: na którą serdecznie zapraszam. Przed amfiteatrem do stanowiska, poczęstunek dla mieszkańców. Oczywiście jest to kapusta, więc musi być bigos, także zapraszam wszystkich bardzo mocno. Będzie można również zakupić inne produkty do skosztowania.
0: Podczas widowiska zaplanowano także koncert zespołów regionalnych Sądeczanie, Lechy, Dolina Dunajca i Jan Czowioki. Widowisko odbędzie się w sobotę w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, początek o godzinie 16:00, a w niedzielę o 17:00 przed publicznością wystąpi Mała Armia Janosika. Wielkie śliwkowe gotowanie, rozstrzygnięcie konkursu Człowiek i Firma Roku, występy zespołów lokalnych i kapeli Jafer. Tak zapowiada się święto suszonej śliwki. Impreza odbędzie się w niedzielę na placu przy stadionie Klubu Sportowego Olimpia w Kątach. Wydarzenie od lat łączy lokalne tradycje, muzykę, dobrą zabawę i regionalne smaki.
5: Od 15 do 18 organizujemy wielkie śliwkowe gotowanie, na którym będziemy w tym roku serwować wolno gotowanego kurczaka w sosie suszonej śliwki. Będzie dodatkowo połączony z grzanką czosnkową i piklowanym ogórkiem. Także coś innego, nowego, ciekawego, smacznego. Tak, oczywiście będzie przewidziane do degustacji. Przygotowane zostanie bardzo dużo porcji do spróbowania. Przewidzieliśmy tam około 1000 takich porcji do degustacji.
0: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej, Wojciech Chila. Będą także występy zespołów. Na uczestników czekać będą stoiska z produktami lokalnymi, rękodziełem, dmuchańce, gry i zabawy dla dzieci. Wydarzenie rozpocznie w niedzielę msza święta o 14:00 w kościele parafialnym w Kątach. Następnie uczestnicy przejdą na plac przy stadionie. Patronat sprawuje Radio Erden Małopolska. Na naszej antenie w niedzielę o 15:30 rozpocznie się specjalny program ze święta suszonej śliwki. Centrum Kultury w Krynicy Zdroju zaprasza na nową wystawę w Galerii Sztuki Siedlisko Kadry autorstwa Roberta Cieślaka. Wernisaż odbędzie się już jutro. Kadry to spotkanie z malarstwem realistycznym od pejzaży i piękna natury przez portrety, sceny rodzajowe po konie oraz martwą naturę. Wernisaż rozpocznie się jutro o 16:00. Wystawę w Krynicy będzie można oglądać do 18 października. To będzie muzyczna podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. W niedzielę z programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Wydarzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny. Taki sam koncert odbędzie się w piątek o godzinie 18:00 w Miejskim Centrum Kultury w Radłowie. Zapowiada się klezmerska muzyka i bałkańska energia.
6: To były wiadomości kulturalne.

0: Teraz w Pulsie Regionu temat, który powinien zainteresować wychowawców, rodziców, opiekunów. Nie wystarczy kazać dziecku odłożyć telefon. Trzeba mu pokazać, że można spędzać czas inaczej. Takie przesłanie płynie ze spotkania uczniów tarnowskich szkół z ojcem Łukaszem Buksą. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Wykładowca akademicki, wieloletni duszpasterz młodzieży i naukowiec był gościem Centrum Sztuki Mościce. Młodzież obejrzała film pod tytułem Odzyskany. Produkcja w reżyserii tarnowskiego aktora Marcina Kwaśnego opowiada historię alkoholizmu w rodzinie, która była punktem odniesienia do późniejszej dyskusji z duchownym.
2: Alkoholikowi nie można pomóc, dopóki sam nie będzie chciał sobie pomóc.
3: Musi pan opuścić to mieszkanie. Zalega pan z czynszem za kilkanaście miesięcy.
4: Kiedy idziesz na odwyk?
5: Jutro.
6: Film bardzo ciekawy. Uważam, że jak najwięcej młodzieży powinno zobaczyć ten film, bo dotyka bardzo poważnego problemu i powszechnego problemu, jakim jest alkoholizm w rodzinach. Dyskusja, ta rozmowa po seansie również ciekawa. Jak mogłam przyuważyć, to nasza młodzież, przynajmniej z naszej szkoły, była bardzo skupiona rzeczywiście na obejrzeniu i na tym temacie.
1: Mówiła Łucja Brzoza, nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie. Projekcja filmu była kolejną odsłoną cyklu Kino Leczy. Łączenia wartościowych filmów ze spotkaniami edukacyjnymi i rozmowami na temat problemów współczesnego świata. Jak mówili uczniowie pierwszych klas z ZSTZ, Amelia i Antoni, uzależnienia wciąż są problemem, który dotyka także młodych ludzi.
7: Moim zdaniem telefony mogą być takim głównym powodem uzależnienia dla nastolatków. Spędzamy większość czasu na telefonach. To może wpłynąć na relacje z rodziną, z innymi ludźmi.
8: Dużo młodych nie umie po prostu z tego dobrze korzystać. Są różne wypadki, gdzie ludzie po prostu są wtopieni w te ekrany. Różne treści w internecie są też nieprzydatne i przykuwające uwagę.
7: Możemy czasami się czegoś nauczyć w internecie, ale można napotkać niektóre rzeczy, które są złe dla naszego otoczenia, dla wychowania.
8: Uważam, że uzależnienia to ogromny problem w tych czasach i dotyka wielu nastolatków.
1: Ojciec Łukasz Buksa w rozmowie z RDN Małopolska podkreślał, że nałogowe korzystanie z telefonu też może być rozpatrywane w kategorii uzależnienia, które wiele osób bagatelizuje.
9: 9 na 10 osób zasypia z telefonem i 7 na 10 osób budzi się i po przebudzeniu bierze telefon do ręki i skroluje. Telefon staje się ważniejszy niż drugi człowiek.
10: Jak wyjść z tej pętli skrolowania? Bo domyślam się, że hasło odłóż telefon, no to działa tak samo jak powiedzenie alkoholikowi, to nie pij.
9: Przestań pij. Trzeba zacząć od bardzo prostej rzeczy. Zaktywizować przestrzeń stołu rodzinnego i jeżeli już mówisz zostaw ten telefon, no to ja kładę, biorę twój, siadamy i razem spędzamy czas. Wrócenie do fajnych gier planszowych. Dla mnie też ważnym czynnikiem, to też ten aspekt troski o duchowość wielowymiarową, czy to wspólne razem uczestnictwo w liturgii, wspólnota budowana w trosce o rozwój duchowości, ale też taki, gdzie będę miał możliwość wyrazić swoje emocje, wyrazić siebie, po prostu poczuć, że jestem.
1: Projekcja filmu Odzyskane oraz spotkanie z ojcem Buksą zorganizowano w ramach 6. edycji festiwalu Tarnowianie, odbywającego się w Centrum Sztuki Mościce.
0: I tym tematem Tomasza Graczewskiego kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. W imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz spokojnego czwartkowego popołudnia życzę. Słyszymy się jutro. Do usłyszenia w takim razie. Pa, pa!

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Anioły bieszczadzkie anioły.
4: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Już za chwilę w wiadomościach 39-latek, który podejrzany jest o znęcanie się nad żoną. Jeszcze w tym roku wyremontowany zostanie kolejny odcinek ulicy Jamnickiej w Nowym Sączu.
2: Podejmuję starania o sfinansowanie następnego etapu. Prawie dojdziemy w tym momencie do ulicy Podwale.
1: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na 3 miesiące do aresztu trafił 39-latek z gminy Mszana Dolna, podejrzany o znęcanie się nad żoną. Policjanci interweniowali w jednej z tutejszych miejscowości ze względu na awanturę domową. O sytuacji powiadomił służby 11-letni syn, który słyszał, co działo się w domu. O szczegółach Maria Mułka.
3: Funkcjonariusze potwierdzili, że doszło do przemocy domowej. Z ustaleń policjantów wynika, że 39-letni mężczyzna miał znęcać się nad swoją żoną fizycznie i psychicznie. Mężczyzna został zatrzymany, a zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy przekazano do dalszych czynności. Sąd zastosował teraz wobec 39-latka tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Przy tej okazji policja apeluje, aby nie być obojętnym na przemoc domową. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji albo mamy podejrzenia, że komuś może dziać się krzywda, reagujmy. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer 112. Zgłoszenia może dokonać zarówno osoba pokrzywdzona, jak i świadek. Osoby doświadczające przemocy oraz ich bliscy mogą szukać pomocy m.in. u policjantów, w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz organizacjach wspierających osoby doznające przemocy.
1: W szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie rozpoczęła się instalacja robota chirurgicznego. Takiego sprzętu dotychczas w Tarnowie nie było. Będzie on znajdował się w nowym centralnym bloku operacyjnym. Robot nie będzie wykonywał operacji samodzielnie, będzie narzędziem sterowanym przez lekarza. Mówiła o tym w programie Słowo za Słowo dyrektor szpitala Anna Czech. W centralnym bloku operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwają już ostatnie prace związane z wyposażaniem, instalacją i uruchomieniem specjalistycznego sprzętu medycznego.
4: To hasłowo mówi się na to blok, natomiast tak naprawdę to powstał nowoczesny szpital w nowym szpitalu. W tym miejscu jest centralna sterylizacja na dole, jest rozbudowana neurologia, a właściwie oddział udarowy. Następnie intensywna terapia na 14 miejsc, naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. 7 sal operacyjnych, których to 5 przeznaczonych jest stricte na onkologii, sfinansowanych z KPO, a 2 finansowane wspólnie samorząd województwa i szpital.
1: Uroczyste oddanie do użytku całego obiektu wraz z wyposażeniem planowane jest 15 października.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
1: A jeszcze w tym roku wyremontowany zostanie następny odcinek ulicy Jamnickiej w Nowym Sączu. Przede wszystkim zmieni się nawierzchnia asfaltowa, która teraz jest wąska i połatana. Prezydent Ludomir Handzel podkreśla, jak bardzo zmienia się standard jazdy tą ulicą.
2: Rok po roku odcinek jakiś jest przeznaczony do remontu. Oprócz tego, że już jest podpisana umowa na kolejny etap, to podejmuje starania o sfinansowanie następnego etapu. Prawie dojdziemy w tym momencie do ulicy Podwale, no i pozostanie ten odcinek już w kierunku właśnie Skałek. Także myślę, że teren zmienił się niesamowicie już na wlocie do ulicy Jamnickiej, no a myślę, że mieszkańcy są zadowoleni, ale także osoby, które korzystają z tej ulicy, żeby dotrzeć nad kamienicę, na tą strefę relaksu, wypoczynku, uprawiania sportu.
1: Zakres prac obejmuje też budowę nowego chodnika i ścieżki rowerowej. Będzie tu nowe oznakowanie, ale też oświetlenie.
5: Z życia Kościoła.
1: Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej modli się regularnie za ojczyznę. Przyjść może każdy. Taka okazja będzie już dzisiaj w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie.
6: Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej nie ustaje w swoich działaniach, również w tej formacji patriotycznej. Stąd po czasie wakacyjnym, podczas tego właśnie okresu, byliśmy na mszy świętej u Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. Potem udaliśmy się na szlak pielgrzymkowy do Racławic, aby również tego ducha patriotyzmu zaszczepić w pielgrzymach zdążających na Jasną Górę. A teraz po tym czasie wakacyjnym wracamy z powrotem do kościoła świętego Maksymiliana na nasze comiesięczne msze święte w intencji ojczyzny. Jest to w moim przekonaniu dobra forma takiego uwrażliwiania na sprawy ojczyźniane, patriotyczne.
1: Mówił asystent kościelny akcji katolickiej ksiądz Jan Bartoszek, który będzie przewodniczył mszy Świętej i wygłosi kazanie. A msza święta zostanie odprawiona dzisiaj o godzinie 18 w kościele świętego Maksymiliana. Liturgia będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
2: Reklama.

0: krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26 Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafel. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.

0: współpracę z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Fiat z Częstochowy.
1: Odkrywaj z nami tajemnice Biblii. Poznaj wydarzenia, które kształtowały Kościół. Alfabet biblijny, niekoniecznie od A do Z. Zaprasza ksiądz Mariusz Woźniak.
2: W naszych alfabetycznych podróżach po Biblii cały czas jesteśmy przy literze A, bo o Adwencie mówimy. Ksiądz dr Mariusz Woźniak z dzieła biblijnego Archidiecezji Częstochowskiej jest dziś ze mną. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: A ja się nazywam Aleksandra Mieczyńska i z przyjemnością w tych podróżach księdzu towarzyszę. Adwent i trochę zaglądamy do literki C. Ja nie wiem, czy to jest biblijne słowo, ale chyba też tak. Cierpliwość. Bo Adwent, który zakłada oczekiwanie, który jest oczekiwaniem, to też jest trochę o tym, żeby i czujnie oczekiwać i cierpliwie.
3: Rzeczywiście cierpliwość jest chyba też kluczowa w tym przeżywaniu swojego życia, bo tak jest pokazane w Biblii, że i życie człowieka, ale i cała historia ludzkości jest oczekiwaniem, ale oczekiwaniem cierpliwym. I świetnie nam podpowiada list do Galatów świętego Pawła, że cierpliwość jest owocem i darem Ducha Świętego. To nie jest takie proste, by być cierpliwym. Oczywiście chciałbym zaraz wyjaśnić, że czym innym jest cierpliwość ze strony Boga. Pan Bóg jest cierpliwy dla nas.
2: Ale... Nieskończenie chyba.
3: Tak, tylko że nie na zasadzie tak jak my, że cierpliwie czekamy, aż się w końcu ktoś ogarnie, tylko Pan Bóg ma wobec nas konkretny plan i ten plan się musi zrealizować, więc my mamy wrażenie, że Pan Bóg jak gdyby oczekuje albo zwleka z pewnymi decyzjami. Nie, on ma przewidziany plan, bo nawet gdy się popatrzę na terminy hebrajskie dotyczące czasu, to czas to jest wyznaczony konkretnie moment na zrobienie dobra. Ten właściwy moment. Jakby się go przegapiło, to wtedy już to dobro nam nie wyjdzie tak, jakby powinno wyjść. Więc my mamy wrażenie, że Pan Bóg zwleka, albo Pan Jezus zwleka z przyjściem tym powtórnym, a przecież my czekamy, właśnie to jest ten Adwent, my czekamy na to powtórne przyjście, on nie zwleka, on ma wyznaczony swój czas, a nam się wydaje, że to się przedłuża.
2: Tak, nam się wydaje, że to się przedłuża, ale tutaj to jeszcze przy tej cierpliwości i tym innym naszym spojrzeniu, no my nie widzimy wszystkiego, bo my widzimy naprawdę bardzo niewiele. Bóg widzi wszystko. I to rzeczywiście ta nasza czujność powinna być jakoś tak złączona z tą cierpliwością i z tym oczekiwaniem.
3: Właśnie, bo Pismo Święte mówiąc o cierpliwości raczej akcentuje zaufanie Panu Bogu. Mhm. Czyli skoro Pan Bóg coś mówi i nam obiecuje i my czekamy teraz na spełnienie tej obietnicy, na ten moment, kiedy wszystko się wypełni, no to mamy ufać Panu Bogu, że tak będzie. I to jest kluczowe. Czyli nie sam czas oczekiwania, chociaż rzeczywiście, gdy zobaczymy sobie w słowniku taki termin jachal, oczekiwać albo umieć czekać, to już nas podprowadza potem cierpliwość, czyli czekanie trwałe. Właśnie my mówimy cierpliwe. Czyli
2: umieć czekać to jakaś umiejętność.
3: Tak.
2: Czyli coś do nauczenia, wyćwiczenia, nie wiem.
3: Albo do wyproszenia.
2: Bo skoro albo do wyproszenia, skoro łaska, tak.
3: Właśnie, dar. Że to jest dar Ducha Świętego. Bądźmy też szczerze, tak kłaść tą cierpliwość, powiedzmy, na takim polu zwykłego ludzkiego życia. Najwięcej mamy kłopotów między sobą, w małżeńskich, powiedzmy, relacjach najwięcej jest jakichś, powiedzmy, napięć, bo brak cierpliwości. Bo nam się wydaje, że to już trzeba teraz. My chcielibyśmy widzieć efekty swoich, powiedzmy, starań, czynności już teraz.
2: I tak jak my to widzimy, tak? Czyli dokładnie tak.
3: Czyli po naszemu.
2: Po naszemu, tak? Poskładane koszule, jak ja chcę.
3: No, właśnie, chyba tak jest. Nie mam tutaj takiej do końca praktyki, bo nie mam żony, ale przypuszczam, że musiałbym robić tak, jak ona by chciała, żeby posprzątać czy ułożyć. No, natomiast ja, jak sobie coś tam w domu
2: ciekawa
3: położę, to się zupełnie już tym nie martwię, bo to tylko ja, ale jakbym miał teraz kogokolwiek w domu jako gość, to by powiedział, a czemu tak położyłeś? To rzeczywiście świetna uwaga.
2: Znaczy gość, no to tak właściwie, jeżeli ma nawet jakieś uwagi, dobrze by było, gdyby je zatrzymał w swoich myślach. Natomiast przy dłuższym mieszkaniu, współmieszkaniu, nie wiem, tak jak są, nie wiem, rodziny wielopokoleniowe, bo przecież jeszcze takie są, no to te nasze chcenia jakoś się muszą do siebie układać.
3: Ale właśnie w związku z tym układaniem tych różnych rzeczy, czy powiedzmy robieniem po swojemu, to właśnie my traktujemy trochę cierpliwość na zasadzie biernego czekania na coś. Cierpliwie czekam, żeby coś się tam stało. Natomiast biblijna wizja cierpliwości zakłada aktywność.
2: Czyli ta czujność też.
3: Tak, czujność to znaczy, ciągle jestem nie tylko na stand-by'u, czyli powiedzmy w razie czego, gdyby coś się stało, tylko ta aktywność jest robieniem czegoś już na zapas. Może przy okazji jeszcze tam będzie nam dane, byśmy pomówili jeszcze o uczestniczeniu w pewnych rzeczach, jak gdyby na zapas, bo Biblia też takie rzeczy przewiduje, ale taki termin hypomone grecki mówi o nie tylko cierpliwym oczekiwaniu, ale trwałym bez przerwy, czyli są przeszkody, są jakieś komplikacje, a ja nie przerywam tego oczekiwania. Mhm. Bo wielu tak po ludzku by dało sobie spokój, czyli na coś czekam, widzę przeszkody, odpuszczam. A ten termin nam podpowiada, żeby nie odpuszczać. Właśnie ta cierpliwość oznacza, że ja cierpię, czekając, znoszę te wszystkie przeciwności. Dlaczego? Bo widzę ten cel przed sobą. Ten cel mnie motywuje. I dlatego teraz staram się coś robić, bo gdyby była przeszkoda, gdybym nic nie robił, tylko cierpliwie niby czekał, tak po naszemu mówiąc tak po ludzku dzisiejsze, w dzisiejszym rozumieniu, to przeszkoda by mnie zatrzymała. Ja teraz robię wszystko, by tę przeszkodę przeskoczyć, by ją usunąć, by ją zniwelować, by sobie poradzić. W tej cierpliwości nam pięknie też podpowiada Pismo Święte, że dobrze byłoby być razem z kimś, we wspólnocie, nie samemu. Samemu być może sobie nie poradzę. I oczywiście teraz możemy dywagować, czy to być we wspólnocie z Bogiem, który nam dodaje sił, czy być we wspólnocie z innymi, którzy do tego samego celu zmierzają. Bo takie też teksty znajdziemy u świętego Pawła, że doszliśmy do tego celu tylko dlatego, że byliśmy razem. Więc ta cierpliwość zakłada, mamy coś robić, a nie siedzieć z rękoma założonymi i czekać.
2: Może też tak sobie pomyślałam, że we wspólnocie, w takim byciu razem jest łatwiej być cierpliwym, bo jeden drugiego wspiera, tak? Słuchaj, tyle już się zadziało, spokojnie, patrzmy dalej, patrzmy na to, co się dzieje, przyglądajmy się, wspierajmy się, to w takim sensie.
3: Tak, bo przychodzi na pewno zniechęcenie, nie tylko powiedzmy trudność, bo jest jakaś przeszkoda, tylko po prostu, no ileż można czekać i po ludzku możemy sobie chcieć odpuścić, a skoro jestem we wspólnocie, to ktoś powie, no tyle zrobiłeś i teraz odpuścisz, to nie ma sensu. I właśnie świetny jest tekst w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, gdzie autor, ten tajemniczy autor tego listu mówi tak, biegnijmy wytrwale w wyścigu, biegnijmy wytrwale. Mhm. Czyli nie dość, że to ma być aktywność taka super, nie idźmy, czołgajmy się, wleczmy się, tylko biegnijmy.
2: Albo sprint tylko krótki, tak?
3: Tak, tylko wytrwale. To ma być jak maraton życiowy, prawda? I będą chwile załamania, będą kryzysy, że na chwileczkę przystaniemy, ale nie, że zejdziemy z trasy. Naprawdę świetna myśl, taka sportowa.
2: Przystaniemy, napijemy się wody, tak? Jakichś izotoników, które nas wzmocnią, tak? Zjemy batona energetycznego i biegniemy dalej. Mówił ksiądz o tym czynieniu dobra i o tym, że by te momenty, kiedy możemy czynić dobro, tak jak Bóg na to patrzy, nie? Tak jakby wchodzić w te jego chcenia, te jego marzenia, pragnienia i być taką jego ręką tutaj na ziemi. To przypomina mi się historia, którą przywołał profesor Adam Regiewicz, mówiąc o Kairosie, że to jest taki moment tego teraz, jakby właśnie biegacza łysego, który ma 3 włosy na głowie, chcieć za te włosy złapać. Że to jest naprawdę, no, nie takie proste. Ale jednak jakiej czujności i uważności wymaga.
3: Tak.
2: Tutaj jakaś rabiniczna taka opowieść oczywiście.
3: Generalnie jest tak, że w ogóle myślenie biblijne jest troszkę inne niż nasze. Nam się tak wydaje wszystko tak proste, na zasadzie zdefiniowania, a to myślenie semickie, biblijne pokazuje, że zawsze trzeba szukać gdzieś drugiego, a nawet trzeciego dna. Bo gdzieś autor biblijny chce nam pokazać, że w tym naszym ludzkim życiu trzeba szukać sensu. Skoro życie ludzkie ma być oczekiwaniem, ma być tą cierpliwością, to znaczy, że po pierwsze ma być pewnością, że ten cel jest. Zobaczmy, my często mówimy, że jesteśmy cierpliwi, bo na coś tam czekamy, ale nie mamy pewności, że to coś, na co czekamy, się zdarzy. A Pismo Święte zakłada, że to się musi zdarzyć.
2: No i tutaj to szukanie drugiego i trzeciego dna to też znowu cierpliwość. Bo ja mogę teraz widzieć, czytać jakieś zdanie w jednym kontekście, a za chwilę widzieć zupełnie inne sensy, za rok na przykład.
3: Tak, to teraz już jest zupełnie inny temat. To jest, bo to świadczy nie dość o bogactwie Pisma Świętego, to że Pismo Święte czyta nas, bo mnie się wydaje, że ja przecież już tyle razy ten fragment czytałem, ale moje życie ciągle się ubogaca, mam różne doświadczenia, te na plus, te na minus i nagle biorę ten sam tekst, który czytałem 1000 razy.
2: A słyszałem 10 tysięcy.
3: Tak. I nagle widzę zupełnie nową sytuację, bo ja siebie odczytuję w tym tekście. To jest fenomenalne. To też byłoby wskazówka, byłaby jak cierpliwie właśnie czekać na to spełnienie tej Bożej obietnicy. Czyli być może ja teraz nie rozumiem i nie zauważam, że Pan Bóg te plany wypełnia, a za chwilę się okaże, że faktycznie to, co mnie się wydawało, że jest gdzieś daleko od tych Bożych planów, to jest dokładnie w punkt tego, co Pan Bóg chciał, żeby się w moim życiu stało. Można tak odczytywać.
2: No i tak czasami jest, że kiedy dochodzimy do jakiegoś momentu, nagle jesteśmy w życiu, w miejscu, o którym 10 lat wcześniej nie myśleliśmy, patrzymy na drogę, która za nami i widzimy, o, tu był szturchaniec, tutaj mi anioł nogę podłożył, tu mi drzwi zatrzasnął i poszłam w innym kierunku. Gdyby nie te elementy, albo któreś drzwi się otworzyły, to nie byłbym tutaj, gdzie jestem.
3: Powiem, że ja osobiście też właśnie zauważyłem tam w swoim życiu takie pewne rzeczy. Wydawałoby się, że moje plany te życiowe się nie spełnią, bo nagle się okazało, że jest inaczej, a po jakimś czasie okazuje się, że to właśnie był sposób na spełnienie tych Bożych planów, czyli Pan Bóg prowadzi nie prostymi ścieżkami. Czasami nawet mówimy, że tak.
2: One może są bardzo proste, tylko my ich takimi nie widzimy.
3: Lub czasami mówimy, że powiedzmy na tych krętych naszych drogach albo tych krzywych liniach Pan Bóg pisze prosto, ale czasami tych linii w ogóle nie ma, a Pan Bóg pisze prosto, tylko żebyśmy się mu poddali. I dlatego świetnie też taki tekst znajdujemy w liście świętego Jakuba w 5 rozdziale. Myślę, że to byłoby takie kluczowe wprowadzenie w to czekanie cierpliwe w Adwencie. Bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest blisko. Oczywiście to blisko, to jest bardzo tajemnicze blisko, ale umocnijcie swoje serce, czyli nie podawajcie się zwątpieniu. Nie bądźcie tutaj, powiedzmy, małostkowi, a więc w zasadzie, że już musi się zdarzyć, a jak się nie zdarza, to znaczy, że ktoś nas chyba oszukał, albo się to nie spełni. To naprawdę w tej cierpliwości jest to kluczowe, w tej wizji biblijnej, bo cierpliwość to jest znoszenie w cierpieniu tego czasu, który nam się wydaje, że się dłuży, ale to jest ten czas właściwy, byśmy się przygotowali na to coś. Bo nie wiem, czy na to zwracamy uwagę. Skoro mam przysłowie właśnie te kłody rzucane pod nogi i wydaje się, że to się ten cel nasz oddala, to być może tak mnie to wzmacnia, że ja w końcu do tego celu dojdę, to będę gotowy na to spełnienie. A inaczej, być może bym się zetknął z tym czymś, na co czekam, bym tego nie udźwignął.
2: Nie udźwignął, albo się znudził, albo... No, różne
3: albo rozczarował.
2: Albo rozczarował, tak. A tutaj to możemy być bardziej przygotowani, silniejsi, tak jak ksiądz mówi, ale też możemy być bardziej kompetentni, bo być może właśnie w tym czasie oczekiwania różnych prób, przeszkód, to jest taki czas właśnie na to, żebyśmy się przygotowali do tego, co ma przyjść.
3: Właśnie, bo my się przecież tak naprawdę ciągle tworzymy.
2: Tak.
3: To nie jest tak, że my już jesteśmy gotowi na wszelkie przeciwności losu i na wszelkie przygody w życiu, tylko się okazuje, że coś, czego teraz nie umiemy, przez różne doświadczenia nauczymy się za jakiś czas i wtedy się ubogacamy. Często ja też słyszę tak od chociażby swoich parafian, że to już tak naprawdę nie ma co robić, teraz tylko tak czekać na śmierć. Że się starość Panu Bogu nie udała. A to jest właśnie to zbieranie owoców swego życia. To jest coś wspaniałego. Nie każdy doczekał takiego wieku, o którym powiedzmy ta osoba mówi. A to jest ubogacenie. Teraz jest czas, by z tych wszystkich doświadczeń korzystać, a nie narzekać, że teraz nie mam co robić.
2: Tak. I to jest też to, o czym ksiądz mówi, czyli ten nieustanny rozwój, tak, to, że się zmieniamy.
3: Czyli to nie takie to jest... siedzenie, czekanie, nie. Tylko ciągła aktywność, ciągle coś robię.
2: I ta aktywność czasami zupełnie różnie wygląda, ale to jest takie never ending story, nigdy nie kończąca się opowieść, że tak naprawdę to przecież, tak mówi biologia i neurobiologia współczesna, mózg się rozwija do samego końca, no więc jeżeli wejdziemy w tryb narzekania, to tam się nam sobie to wyobraźmy, w mózgu robią takie narzekające ścieżki i coraz głębsze i coraz więcej. No kto tego chce? To praktykujmy wdzięczność, nie?
3: O, to jest jeszcze właśnie, gdyby z cierpliwością połączyć wdzięczność za to, co już się osiągnęło. Zamiast mieć pretensje, że czemu tak to wszystko się wydłuża i już nie mam cierpliwości, a właśnie dziękować, że mogę się ubogacać, czekając ciągle na coś.
2: To ja mam teraz pytanie, bo nagrywamy zimą tę rozmowę o Adwencie, rozmawiamy w chłodnym czasie i ksiądz, zanim przyjechał tutaj do studia nagrań, to czekał cierpliwie, aż szyby w samochodzie się odmrożą. Właśnie, to i proszę, można narzekać. Jest mróz, spóźnię się, nie mogę dojechać, a dwa... mam samochód, mogę zrobić fajną audycję, nie? Nie wiem, być może mam w tym czasie oczekiwania coś do przemyślenia, albo nie wiem, mogę na maila odpisać, korzystając z telefonu. Dwa różne spojrzenia, nie?
3: Ale też liczyłem na wielką życzliwość pani redaktor i dlatego
2: spóźnienie
3: też...
2: nie było wielkie, także...
3: I teraz w tym momencie tak pomyślałem, A właśnie, a może ta cierpliwość nas uczy, że dlatego, powiedzmy, jestem gotowy nie zwątpić, bo liczę na Bożą łaskawość. I tak jak ja liczyłem tutaj na wielką życzliwość i łaskawość, że nie będę miał tutaj, powiedzmy, awantury, że się spóźnię.
2: Drzwi radia nie będą zamknięte. Nie,
3: że już się spóźnię i koniec.
2: To nie był taki czas, żeby drzwi się zatrzasnęły.
3: Bo być może rzeczywiście z cierpliwością jest związane to, że ja ufam, że ten ktoś też na mnie czeka. Ja czekam z pewnymi rzeczami, czekam na spełnienie obietnicy, a ten ktoś na mnie czeka, bym się w końcu przygotował na to. Może
2: tutaj
3: to też.
2: Zawracamy do Adwentu. No. Bo my czekamy na tego, który czeka na nas.
3: Jest bardzo fajny tekst w liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale. Tam jest nowy termin na określenie cierpliwości, makrotymeo, czyli Abraham cierpliwie czekał. I faktycznie, jak patrzymy na historię Abrahama, to przecież on miał 100 lat wtedy, kiedy mu się dopiero urodził syn, obiecany o wiele wcześniej. Sytuacje były takie różne, że on wiedział, że no, szans na spełnienie tej obietnicy nie ma, ale nie zwątpił. I dlatego i święty Paweł, i list do Hebrajczyków wyraźnie będą mówić, że to jest jego zasługa, to cierpliwe, długie czekanie i nigdy nie zwątpienie,
2: to
3: że
2: jest
3: Pan
2: ta jego
3: Bóg...
2: wiara.
3: Wiara, ja bym powiedział, że za mało, bo właśnie my mówimy, że wiara, albo czasami posłuszeństwo, prawda? Mówimy, że był posłuszny Panu Bogu, bo tak jak Pan Bóg, załóżmy, kazał służyć ofiarę z tego długo wyczekiwanego syna i tak dalej, a ja bym ciągle podkreślał zaufanie.
2: To tak na marginesie jeszcze a propos przywołał ksiądz Abrahama i Izaaka. Słyszałam kiedyś taki rabiniczny właśnie też komentarz, że później ta próba ofiary, jaką miał złożyć syna Abraham, to właśnie była dlatego, że miał go w tak późnym wieku i tak bardzo się do niego przywiązał, że Izaak nie mógł jakby pójść do swojego życia. I że ten moment takiego przełamania, no moment taki graniczny, kiedy Abraham wchodzi na górę i ufa i jest przygotowany, żeby Bogu oddać wszystko, nie? Syna tak bardzo wyczekiwanego i z drugiej strony tak bardzo ufa, no bo wie, no dostał, to jest odpowiedź na jego prośby, nie? Więc tam jest też nadzieja, to będziemy mówić też w kolejnych spotkaniach o tym, ale że właśnie to był taki moment, który pozwolił mu puścić Izaaka tak mentalnie, puścić go wolno.
3: Odcięcie
2: pępowiny. A był tak przywiązany, no tak wyczekiwany syn, no to tam grozi trochę w rodzicielstwie, że tak będziemy trochę trzymać dziecko dla siebie.
3: Znaczy, to nie tylko dziecko, tylko cokolwiek my zrobimy, to nawet się nie chcemy tym podzielić. Są tacy malarze, którzy malując obrazy, nawet nie chcą ich sprzedawać, bo jak teraz swoje dzieło oddać komuś, prawda? Więc my się przywiązujemy do wielu rzeczy na zasadzie nie tylko dlatego, że chcemy mieć więcej, tylko myślę, że dlatego, że czujemy tam cząstkę siebie. I wtedy jak to komuś oddać? Ale bądźmy darem dla drugiego człowieka.
2: No i piękna puenta naszej rozmowy. Pięknie. Dziękuję. I zapraszamy do tego, żeby nasz alfabet biblijny, właściwie to, co ksiądz o tym alfabecie o poszczególnych słowach mówi, żeby nas śledzić. Jesteśmy na YouTubie i oczywiście na antenie ksiądz Mariusz Woźniak. Dziękuję pięknie.
3: Szczęść Boże.
1: Odkrywaj z nami tajemnice Biblii. Poznaj wydarzenia, które kształtowały Kościół. Alfabet biblijny, niekoniecznie od A do Z. Zaprasza ksiądz Mariusz Woźniak.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autolink. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
4: W misyjnej wędrówce Jezusa towarzyszą mu nie tylko apostołowie, ale też i kobiety. Mistrz nie patrzy na ich przeszłość, ale tworzy z nimi wspólnotę, dając każdemu możliwość uczestniczenia w jego zbawczej misji. Jezus nie patrzy na naszą przeszłość, ale każdego dnia zaprasza nas do wspólnej wędrówki. Nie patrzy więc, skąd przychodzisz, ale dokąd i z kim przemierzasz to życie.

Słuchajcie, Radia RDMO Polska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. O tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolłego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy comiesięczną mszę świętą za ojczyznę. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, krajowy duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, zgromadzeni przy odbiornikach radia, łączący się z nami za pośrednictwem transmisji Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, gromadzimy się na wspólnej modlitwie w intencji Ojczyzny. Po wakacyjnej przerwie wracamy do naszej patriotycznej formacji, która odbywa się tu w Kościele Świętego Maksymiliana. Bardzo się cieszę z tak licznej obecności was tu w świątyni, jak i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem transmisji. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam przedstawicieli poszczególnych parafii, którzy są obecni tu w świątyni. Z Pawęzowa, z Tarnowa, z Dobrego Pasterza, z Woli Rzędziskiej, z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z Lisiej Góry, z Librantowej, Korzennej, z Siedlec, z Lipnicy Wielkiej, z Mogilna, z Nowego Sącza, z parafii świętego Jana Pawła II, z Przybysławic, z Łękawki, z Tropia, z Wojakowej, z Nieczajny, z Dąbrowy Tarnowskiej, Poręby Radlnej, ze Szczepanowic, z Tarnowa, z Matki Bożej Szkapleżnej, z Radłowa, z Tarnowa, z parafii Świętej Rodziny, z Tarnowa, z parafii Miłosierdzia Bożego, z Brzeska, z parafii Matki Bożej Częstochowskiej, z Tarnowa Klikowej, z Tarnowa z parafii Świętego Józefa i Matki Bożej Fatimskiej, z Tarnowa, z parafii Świętego Stanisława Kostki. Witam serdecznie również przedstawicieli zakonu rycerzy Świętego Jana Pawła II, chorągiew Krzyża Świętego z Tarnowa, z parafii Wierzchosławice, ze Skrzyszowa koło Tarnowa, z Chojnika, z Brośnika, z Tarnowa, z parafii Świętego Maksymiliana, z Bogumiłowic, ze Zbilitowskiej Góry, Łęgu Tarnowskiego, Pogórskiej Woli, z Luszowic i z parafii katedralnej w Tarnowie. Ja modlę się w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny, pozostali kapłani obecni przy ołtarzu modlą się w następujących intencjach za zmarłą Danutę Rybczyńską od sąsiadów sikorskich. Kolejna intencja za zmarłą Albinę Korus od rodziny Markiewiczów, za zmarłego Józefa Kras w piątą rocznicę śmierci z intencji żony i dzieci, za zmarłego Wiesława Augustyna. Jest to msza święta gregoriańska. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, przeprośmy za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Jezu, który przyszedłeś do swoich, a swoi Cię nie przyjęli, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uczysz nas w pokoju budować doczesną społeczność, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wskazałeś nam drogę do wiecznej Ojczyzny, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Paweł, świadkiem wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. Bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On odrzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, którego więcej darował. On zaś rzekł mu: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś z łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.

Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj w świątyni u stóp ołtarza Pańskiego, ale również gromadzimy się, jak wspomniałem na początku, licznie przed odbiornikami radiowymi dzięki transmisji Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz z sercami przepełnionymi troską o losy naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Data, która dzisiaj widnieje w kalendarzu, 17 września, wyryta jest w zbiorowej pamięci naszego narodu krwawymi zgłoskami. Przenosi nas ona myślą do tragicznego września 1939 roku. Najpierw 1 września bezwzględna machina hitlerowskich Niemiec, a niespełna 3 tygodnie później, właśnie 17 września, zdradziecki cios w plecy zadany przez sowiecką Rosję. Polska została rozszarpana przez 2 bezbożne totalitaryzmy. Dlatego właśnie dzisiaj, 17 września, obchodzimy Dzień Sybiraka. To dzień pamięci o Golgocie Wschodu. Wspominamy setki tysięcy naszych rodaków, elity narodu, urzędników, nauczycieli, leśników, kapłanów, całe polskie rodziny, których bydlęcymi wagonami wywożono w nieludzką ziemię, na Sybir, do Kazachstanu. Tam, w mrozach dochodzących do minus 50 stopni, o głodzie i chłodzie, biczowani sowieckim batem, umarli za to tylko, że byli Polakami. Umarli, bo nie chcieli wyrzec się orła w koronie, nie chcieli oddać swojej duszy komunistycznemu kłamstwu. Kochani, gdy patrzymy na tamte zgliszcza, na doły śmierci w Katyniu, na bezimienne groby w Tajdze, na ten bezmiar cierpienia Golgoty Wschodu, musimy postawić sobie dziś, po tylu latach, jedno fundamentalne pytanie. O co wtedy toczyła się ta wojna? O co walczyli nasi ojcowie i dziadowie? Czy walczyli tylko o granice na mapie? Czy walczyli tylko o przetrwanie biologiczne? Nie. Oni walczyli o coś znacznie cenniejszego. Walczyli o wolność ducha. Walczyli o suwerenność, o prawo do tego, by Polak we własnym domu był gospodarzem. Walczyli o to, by nikt obcy, ani z Berlina, ani z Moskwy, nie narzucał nam, jak mamy żyć, w co mamy wierzyć i jak wychowywać nasze dzieci. Oddawali życie za niepodległość zakorzenioną w Bogu, honorze i ojczyźnie. Kiedy patrzymy dzisiaj na współczesną Polskę, musimy z rzetelnością i odwagą proroka zapytać, co zrobiliśmy z tamtym dziedzictwem wolności? Co zrobiliśmy z krwią wylaną przez pokolenia Kolumbów? Dzisiaj nie słyszymy tu na szczęście jeszcze świstu bomb. Nie jeżdżą na naszych ulicach obce czołgi. Wróg zmienił taktykę. Dziś suwerenność nie jest nam odbierana siłą ognia, ale jest krok po kroku oddawana dobrowolnie w białych rękawiczkach czy przy aplauzie salonów i pseudoelit. Dzisiaj oddajemy naszą suwerenność, podporządkowując się bezwzględnie i bezrefleksyjnie unijnym dyrektywom. Doczekaliśmy czasów,
w których urzędnicy z Brukseli roszczą sobie prawo do decydowania o każdym aspekcie naszego życia. Co gorsza, te dyrektywy pisane pod dyktando obcych interesów bezczelnie stawia się ponad polską konstytucją, ponad aktem prawnym, który jest fundamentem naszej niepodległej państwowości. Gdzie jest nasza duma? Gdzie jest nasza podmiotowość? Jak nazwać sytuację, w której prawo stanowione przez obcy aparat biurokratyczny staje się ważniejsze niż wola suwerennego narodu i jego ustrojowe fundamenty? To nie jest partnerstwo. To jest nowa forma poddaństwa. To jest pełzająca kapitulacja, przed którą musimy dziś głośno i wyraźnie przestrzegać. Kochani, święty Paweł apostoł w dzisiejszym pierwszym czytaniu pisze do Koryntian słowa niezwykle mocne. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której trwacie. Przez nią również osiągniecie zbawienie, jeśli ją zachowacie tak, jak wam ją głosiłem, bo ja przekazałem wam na początku to, co przejąłem. Zobaczcie, apostoł narodów mówi o wierności fundamentom, o trwaniu w tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Dla nas, Polaków, tym fundamentem od ponad 1000 lat jest krzyż i Ewangelia. To z nich wyrosła nasza kultura, nasza moralność i nasza wolność. Paweł mówi: za łaską Boga jestem tym, czym jestem. My dzisiaj jako naród musimy zawołać: za łaską Boga jesteśmy Polakami, narodem wolnym i ochrzczonym. Ale czy trwamy w tym, co przejęliśmy od ojców? Unijne wytyczne to dzisiaj nie tylko paragrafy gospodarcze. To potężna machina ideologiczna, która uderza w fundamenty chrześcijańskiego ładu. Narzuca się nam relatywizm moralny, niszczy się tradycyjną rodzinę, podważa świętość życia, eliminuje się Boga z przestrzeni publicznej. Jeśli bezwzględnie podporządkujemy się tym dyrektywom, jeśli odetniemy się od korzeni, to posługując się słowami Pawła, nasze przepowiadanie będzie daremne i próżna będzie nasza wiara. Stracimy nie tylko suwerenność polityczną, ale stracimy duszę. W obliczu tych potężnych nacisków geopolitycznych i ideologicznych świat próbuje nam wmówić, że jesteśmy za mali, że musimy się podporządkować, że nie mamy wyjścia. Jakże potężną odpowiedź daje nam dzisiejszy psalmista. Słyszeliśmy te słowa: lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Kochani, jakże to aktualne. Przez lata wmawiano nam, że nasze bezpieczeństwo i dobrobyt zależą wyłącznie od tego, jak bardzo przypodobamy się książętom tego świata, wielkim tego globu, brukselskim dygnitarzom. Kazano nam klękać przed obcymi trybunałami. A psalm mówi jasno: ufność pokładana w ludzkich układach kosztem własnej tożsamości i prawdy jest ułudą.
Prawdziwa moc pochodzi od Pana. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pana. Przecież śpiewaliśmy to przed chwilą w psalmie. Dlatego trzeba nam dziś głośno zawołać: Polsko, nie umrzesz. Nie rozpłyniesz się w bezpłciowej europejskiej masie, jeśli zaufasz Panu. Jeśli wrócisz do wierności Jego prawu, a nie prawu bezdusznych traktatów, które depczą sumienia. W dzisiejszej Ewangelii widzimy dramatyczne zderzenie dwóch postaw. Z jednej strony Szymon, faryzeusz, człowiek dumny, pewny siebie, zachowujący wszelkie zewnętrzne przepisy, literę prawa, ale z sercem zimnym, wyrachowanym, pozbawionym miłości. I z drugiej strony widzimy kobietę, powszechnie znaną w mieście jako grzesznica. Ona przychodzi do stóp Jezusa, płacze, obmywa Jego nogi łzami, ociera włosami, namaszcza olejkiem. Drodzy, ta scena jest genialną metaforą naszej współczesnej rzeczywistości. Kto jest dzisiaj tym faryzeuszem Szymonem? To te wszystkie ośrodki władzy i ideologii, które uważają się za doskonałe, postępowe, nowoczesne. To ci, którzy z wyższością patrzą na naszą tradycję, na naszą wiarę, na naszą rzekomą, w cudzysłowie, zacofaną suwerenność. Oni mają swoje sztywne procedury, swoje unijne dyrektywy, nową literę prawa, którą bezdusznie próbują nas osądzić i tresować. Tak, tresować. Siedzą przy stole władzy i gardzą tym, co święte, co dla nas ważne. A Polska? Polska jest dzisiaj jak ta kobieta, poraniona, przez lata biczowana historią, pełna narodowych wad, grzechów i słabości. Tak, nie jesteśmy narodem bez skazy. Mamy swoje narodowe winy, kłótnie, prywatne. Ale Polska ma też coś, czego nie mają zlaicyzowane salony Europy. Ma wciąż zdolność do miłości, do rzucania się do stóp Chrystusa. Polskie serce wciąż potrafi zapłakać nad swoim grzechem i szukać ratunku u Boga, tam, gdzie jest źródło miłosierdzia i przebaczenia. Jezus mówi do faryzeusza: wszedłem do Twego domu, a nie dałeś mi wody do nóg, nie pocałowałeś mnie. Nowoczesna Europa odrzuciła Chrystusa, wymazała Go ze swoich konstytucji, zamienia kościoły w dyskoteki i hotele. Nie pocałowała Chrystusa, zdradziła Go. A ta pogardzana, rzekomo w cudzysłowie zacofana Polska swoimi tradycjami, procesjami Bożego Ciała, pielgrzymkami licznymi na Jasną Górę, wciąż te stopy Chrystusa całuje i namaszcza. Dlatego słyszymy dzisiejszą aklamację przed Ewangelią: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To jest wezwanie dla naszej Ojczyzny na dzisiejszy dzień. Naród polski jest dziś utrudzony. Jest utrudzony presją medialną, obciążony unijnym dyktatem, strasznymi karami, uginający się pod ciężarem ustaw sprzecznych z prawem naturalnym. Gdzie mamy szukać pokrzepienia?
Na pewno nie w kompromisach za cenę prawdy, nie w poddaństwie. Pokrzepienie jest tylko u Chrystusa, który jest królem królów i panem panujących. Umiłowani, wrzesień to miesiąc pamięci, ale pamięć bez wniosków na przyszłość jest martwa. 17 września 1939 rok uczy nas, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Uczy nas, że uleganie obcym wpływom i naiwna wiara w gwarancję tych, którzy Boga nie mają w sercu, kończy się tragedią. Dzisiaj stoimy w obliczu nowej próby. To walka o suwerenność Rzeczypospolitej. Nie możemy pozwolić na to, aby polska konstytucja, polskie prawo, a przede wszystkim Boże prawo były deptane przez bezduszne stanowione prawa unijne. Musimy mieć odwagę, jak ta kobieta z Ewangelii, stanąć przy Chrystusie, nawet wbrew opinii całego świata. Musimy mieć odwagę głośno powiedzieć, że więcej trzeba słuchać Boga niż ludzi. I więcej trzeba dbać o niepodległość naszej ojczyzny niż o uznanie w oczach obcych stolic. Jezus powiedział na koniec do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Bracia i siostry, módlmy się dzisiaj gorąco. Panie Jezu Chryste, Królu naszej Ojczyzny, spójrz na Polskę, która klęka u Twoich stóp. Ocal naszą wiarę, ocal naszą suwerenność. Daj naszym rządzącym i nam wszystkim odwagę do obrony niepodległości. Niech polski dom pozostanie polski, wierny Bogu, wolny i suwerenny. Maryjo, Królowo Polski, pod Twoją obronę się uciekamy. Wyproś nam u Syna moc do trwania w prawdzie. W prawdzie, która wyzwala. Amen. Do Boga, który jest Panem dziejów i jedynym gwarantem naszej wolności, zanieśmy z ufnością wspólne błagania za nasz naród i cały Kościół.

0: Módlmy się za Kościół Święty, a szczególnie za pasterzy w naszej Ojczyźnie, aby na wzór świętego Pawła Apostoła z odwagą i bezkompromisowo głosili Ewangelię oraz bronili Bożego ładu moralnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących Polską i wszystkich stanowiących prawo, aby zostali napełnieni duchem mądrości i narodowej dumy, wolni od uległości wobec obcych potęg, a polską konstytucję i dobro suwerennego narodu zawsze stawiali na pierwszym miejscu. Ciebie prosimy. Módlmy się za żyjących i zmarłych Sybiraków oraz ofiary Golgoty Wschodu, którzy 17 września 1939 roku padli ofiarą bezbożnego totalitaryzmu. Niech ich heroiczna wierność Ojczyźnie będzie dla nas zobowiązaniem do obrony niepodległości Rzeczypospolitej. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskie rodziny, aby były silne Bogiem, przekazywały młodemu pokoleniu depozyt wiary oraz tradycji i stawały się niezłomną twierdzą prawdy chrześcijańskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodą generację Polaków, aby zakorzenieni w dziedzictwie pokolenia Kolumbów potrafili mądrze, odpowiedzialnie i z miłością do ojczyzny korzystać z daru wywalczonej wolności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy na wzór ewangelicznej kobiety potrafili z pokorą i miłością klęknąć u stóp Chrystusa, szukając w Nim jedynego pokrzepienia i tarczy przed zagrożeniami współczesnego świata. Ciebie prosimy.
1: Boże Ojcze Wszechmogący, Ty uczyłeś nas ustami psalmisty, że lepiej ufać Tobie, niż pokładać nadzieję w ziemskich książętach. Wysłuchaj wołania swojego ludu, który w rocznicę narodowej tragedii prosi o ocalenie suwerenności i pokoju dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Panie nasz Boże, przyjmij z upodobaniem ofiarę, którą z radością składamy na Twoim ołtarzu i spraw, abyśmy cały rok przeżyli w Twojej miłości.

0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:
1: Święty, święty, święty, święty, Panu zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię łaski, Hosanna na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w tej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Maksymilianem, świętym Janem Pawłem II, świętym Andrzejem Bobolą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje
0: i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

z więzów grzechu i umacniasz nasze siły. Daj, abyśmy nieustannie doskonalili nasze życie i oczekiwali na udział w Twojej chwale przez Chrystusa, Pana naszego. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą wspólną modlitwę. Za chwileczkę o godzinie 19 będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny modlitwą różańcową, a już dziś wszystkich serdecznie zapraszam na kolejną mszę świętą w intencji Ojczyzny. Szczególna to będzie data 22 października, liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. Dzisiaj naszej modlitwie towarzyszą relikwie świętego Andrzeja Boboli. Przez jego wstawiennictwo upraszajmy pokoju i pomyślności dla naszej Ojczyzny. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

0: Zakończyliśmy transmisję sąsiężnej mszy świętej za ojczyznę z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz dyrektor habilitowany Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, krajowy duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców.
1: Reklama. Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Anioły bieszczadzkie anioły.
6: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
7: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26 Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
8: Po reklamie.
9: Informacje z życia Kościoła.
10: Katecheza parafialna nie ma być powtórzeniem szkolnej lekcji religii, ale powinna prowadzić człowieka od wiedzy do doświadczenia wiary, mówi dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz dr Andrzej Jasnos. Trwa tydzień wychowania pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. W audycji Rozgryź Kościół ksiądz Andrzej Jasnos mówił o roli katechezy parafialnej, która dotyczy dzieci, młodzieży i dorosłych.
11: Katecheza parafialna powinna dotykać takich tematów jak choćby modlitwa i osobista relacja z Bogiem, Biblia, umiejętności słuchania Słowa Bożego, Eucharystia, sakramenty, które są tak bardzo ważne w życiu człowieka, także rozeznawanie swojego powołania, relacje małżeńskie, rodzinne, cierpienie, samotność, kryzys wiary, który dzisiaj bardzo dużo ludzi doświadcza, także odpowiedzialność za drugiego człowieka, czy pytania i wątpliwości w ogóle, które rodzą się u współczesnego człowieka. Ale bardzo też ważna jest forma. Tutaj nie chodzi o wykład, tu nie chodzi o przekaz wiedzy, ale o rozmowę, świadectwo, modlitwę, a przede wszystkim dzielenie się swoim doświadczeniem.
10: Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej podkreślił także rolę rodziców, zachęcając do wspólnej modlitwy, rozmów o Bogu, wspólnym chodzeniu na niedzielną mszę świętą.
11: Rodzic nie może całkowicie oddać wychowania religijnego ani szkole, ani katechecie, czy nawet parafii, bo ta odpowiedzialność rodziców za formację chrześcijańską jest tak naprawdę najważniejsza. To oni jako świadkowie, ale także jako ci, którzy się zobowiązali do wychowania swoich dzieci w wierze, są odpowiedzialni za to, jak będzie się kształtowało to życie religijne także ich dzieci.
10: Do odnowy katechezy parafialnej zachęcili polscy biskupi w liście pasterskim z okazji Tygodnia Wychowania. Będzie on obchodzony jeszcze do soboty. To już ostatnia szansa, żeby uczestniczyć w 25-leciu Arki. Centrum formacyjno-rekolekcyjne działające w Gródku nad Dunajcem już w październiku planuje główne obchody swojego jubileuszu. Będą one odbywać się w formie sesji rekolekcyjnej. Rozważania mają być poświęcone Słowu Bożemu i kierownictwu duchowemu, a także tematyce sakramentu pokuty. Jak mówi ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka w Gródku nad Dunajcem, od 1 do 4 października konferencje poprowadzą tu ciekawi prelegenci.
4: Jest to spotkanie otwarte, to jest spotkanie dla osób świeckich i duchownych, zakonnych, także mamy już zapisane wiele osób, lista już, prawda, się domyka, ale jeszcze są wolne miejsca, dlatego jeżeli ktoś słyszał, a nie zdecydował się, albo nie słyszał i chciałby się zdecydować, to bardzo serdecznie zapraszamy na tą sesję, bo zbliża się naprawdę taki ciekawy czas.
10: Mówił ksiądz Tomasz Rąpała w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz. Główne obchody jubileuszowe zaplanowane są na 4 października. Mszy świętej w Arce w tym dniu o godzinie 11 przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Co przeszłość schowała pod posadzką tarnowskiej katedry w Bazylice Katedralnej, rozpoczynają się prace badawcze. W kościele powstaną dwa wykopy o głębokości 4 metrów. Pierwszy z nich będzie w nawie serca Pana Jezusa, a drugi pod chórem. Badania mają pomóc w stworzeniu projektu budowlanego podziemnej trasy turystycznej, która planowana jest w tej zabytkowej świątyni. Podczas badań będzie wykorzystywany georadar. Pracę będzie prowadzić archeolog z Podkarpacia, Ewa Kędzierska.
9: Co tutaj nam katedra pokaże, to będzie miłą niespodzianką. Jak ściągamy te pierwsze warstwy, to dopiero wtedy okazuje się, co tam przeszłość schowała, więc takie troszeczkę detektywistyczne to jest. Dopiero jak ściągniemy posadzkę, otworzymy wykop, dopiero wtedy będziemy coś więcej wiedzieć. Są to prace wymagające, trzeba zabezpieczyć kościół, trzeba zabezpieczyć wykopy. Nie możemy pracować, kiedy są msze. Z pierwszym wykopem celowaliśmy, mamy nadzieję, żeby odsłonić część ściany fundamentowej, bo to jest tutaj też dla projektantów ważne.
10: Badania mają dać odpowiedź na wiele ważnych pytań.
12: Chodzi tutaj o to, aby zbadać naszą katedrę podziemia pod względem archeologicznym, geologicznym i inżynierskim. No i chodzi o statykę budynku przede wszystkim, aby móc potem na podstawie tych badań przeprowadzonych zrobić projekt budowlany i na podstawie tego projektu budowlanego rozpocząć prace związane z naszą misją podziemnej trasy turystycznej.
10: Mówił ksiądz dr Sebastian Musiał, pomysłodawca badania katedralnych krypt, zastępca dyrektora Muzeum Diecezjalnego. Badania mają także pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy w katedrze jest kolejna krypta.
7: To były informacje z życia Kościoła.
0: Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19:00. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie prowadzą członkowie akcji katolickiej działającej przy parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Przybysławicach wraz z księdzem doktorem habilitowanym Janem Bartoszkiem, asystentem kościelnym akcji katolickiej diecezji tarnowskiej.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, biorąc do rąk różaniec w tym szczególnym dniu 17 września, pragniemy ogarnąć modlitwą naszą ukochaną Ojczyznę. Przynosimy przed tron Boży bolesną pamięć o wydarzeniu 1939 roku, o zdradzieckim ciosie ze wschodu i o Golgocie Wschodu, która pochłonęła setki tysięcy istnień naszych rodaków na nieludzkiej ziemi Sybiru. Dziś, rozważając tajemnicę światła, prosimy o to światło dla Polski. Światło Chrystusa jest nam dramatycznie potrzebne teraz, gdy w białych rękawiczkach poprzez bezduszne unijne dyrektywy niszczony jest ład konstytucyjny i moralny. Prośmy Maryję, Królową Polski, aby wyprosiła nam łaskę narodowego przebudzenia i mądrości dla tych, którzy dziś decydują o losach Rzeczypospolitej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, męczą pod polskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebem, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty Kościół, święty Kościół,
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Cnotę wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków.
1: Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Chrzest w Jordanie to moment objawienia tożsamości, a dla nas tym momentem był chrzest Polski. Za tę chrześcijańską tożsamość umierali Sybiracy, nie dając się złamać sowieckiemu ateizmowi. Módlmy się dzisiaj, aby Polacy nie dali sobie wydrzeć wiary przez współczesne unijne wytyczne, które próbują wymazać Boga z przestrzeni publicznej.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Ulitowałaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, teraz śmierci.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę
3: śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
3: zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków.
3: Amen. O mój Jezu,
4: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie. Maryja daje nam jasną instrukcję: słuchać Chrystusa. Dzisiaj obce trybunały i międzynarodowe naciski każą nam słuchać bezdusznych urzędników, stawiając ich słowo ponad polską konstytucją i prawem Bożym. Módlmy się o odwagę dla naszego narodu, abyśmy potrafili odrzucić dyktat obcych salonów i na pierwszym miejscu zawsze stawiali wolę Bożą.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo,
5: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków.
5: O mój Jezu,
1: tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus wzywa do stanięcia w prawdzie, a tragiczna rocznica 17 września uczy nas, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Wspominając ofiary Golgoty Wschodu, musimy zapytać, czy nie zdrzemnęliśmy się jako naród, oddając suwerenność za obietnicę pozornego spokoju. Módlmy się o narodowe przebudzenie sumień, abyśmy z odwagą bronili niepodległości Ojczyzny.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo,
6: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Po Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku,
6: teraz zawsze i na wieki. O mój Jezu, przebacz nam nasze
0: tajemnica czwarta, przemienienie na górze Tabor. Na górze Tabor apostołowie zobaczyli blask chwały Chrystusa, który dawał im siłę na czas próby. Polscy sybiracy w nieludzkich łagrach i mrozach tajgi przetrwali dlatego, że nosili w sercach ten sam blask nienaruszonej wiary. Módlmy się, aby współczesny Polak nie dał się oślepić fałszywemu postępowi Europy, ale zawsze szukał światła, które bije z krzyża.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego
7: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo,
7: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo,
7: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo,
7: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
8: jak było na
6: początku, teraz i zawsze.
7: O mój Jezu,
8: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od niewinnego, zachowaj nas wszystkich grzechów, dopomóż nam się
0: niewinnych. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Eucharystia to najwspanialszy dar miłości i wolności, przed którym umęczona historycznymi zsyłkami Polska zawsze klękała. Dziś zachodnie salony odrzucają Chrystusa, niszcząc swoje chrześcijańskie korzenie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby pozostała wierna ołtarzowi, aby zawsze trwała przy Chrystusie i była wierna Bożym przykazaniom.
9: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
8: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo,
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo,
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo,
9: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: I jak była na początku, teraz i zawsze.
9: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przyjdź, racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Panie nasze, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas podaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
2: Reklama.
3: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
9: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
10: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise to sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczny?
9: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
11: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
12: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
13: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
14: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Radiowe kino plenerowe.
18: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu!
2: po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy. Lista z mocą jest. Melduje się również dwójka prowadzących. Dzisiaj zmiany. Jest ze mną Dariusz Jakubiak.
2: I jest również Paweł Hajduga. Dobry wieczór.
1: To znaczy wracamy na właściwe tory. Jeszcze jakby Ewa do nas zaglądnęła, to byłoby już zupełnie w komplecie. No może przyjdzie taka chwila. Ostatnio zmiany, więc mam nadzieję, że chociaż wy jesteście z nami w komplecie. Zameldujcie się na Facebooku, czekamy na was. Będziemy, albo już jesteśmy, sprawdźcie. Na pewno będziemy was pozdrawiać. Pozdrawiajcie, zostawcie ślad, a może jakiś foto jeszcze wakacyjne, może jeszcze przed urlopem jesteście. No może już typowo jesienny klimat za oknami się włączył, więc może pod kołderką, pod kocykiem z herbatką i przed radioodbiornikiem spędzicie z nami co najmniej trzy najbliższe kwadranse.
2: A my już tutaj rozpoczynamy granie. Wchodzimy do naszej poczekalni, a w poczekalni Maria Bober i Jadwiga Postrożna, tak jak w tamtym tygodniu, z utworem Ukryta Miłość. Jeżeli chcecie, żeby ten utwór znalazł się w naszej dwudziestce listy z mocą, to wysyłajcie SMS-y o treści rdn.lista.191 na numer 7148.

0: Jeszcze nie teraz, ale może za tydzień. Wszystko w waszych dłoniach. Głosujcie. Pamiętajcie, każdy oddany głos SMS-owy to aż 10 punktów. Naprawdę warto. W przypadku Marii Bober i Jadwigi Postrożnej ma treść erden.lista.191. To była nasza jedyna perełka, jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A w naszej liście mamy dzisiaj dużo zmian, bo nawet mamy 9 awansów, mamy 9 spadków i tylko 2 utwory utrzymały swoją pozycję i tak patrzę, no stali bywalcy, myślę, nie będzie to żadne zaskoczenie, kto utrzymał się na swoich pozycjach, bo no są takie utwory, które mają swoje ulubione miejsca i tak też było dzisiaj. Ale jest dużo zmian i widzę takich sporych skoków o 5-6 miejsc w górę lub w dół. O, nawet jeden, a to nie będę zdradzał, o ile poszedł najwyższy. Zacznijmy może od...
2: Spadkowiczów.
1: Od Spadkowiczów. Miejsce 20 otwiera nam mniejsze granie z utworem Nadzieja. rdn.lista.185 w tym tygodniu 11 punktów.

0: Siódmy tydzień na liście z mocą. Pozdrawiam Maćka przy okazji, który zliczył wszystkie tygodnie, zrobił robotę, którą ja robiłem od prawie 2 lat. Gratulujemy wytrwałości w liczeniu. Siódmy tydzień, mniejsze granie. erdyn.lista.185.11.
1: A miejsce 19 to kolejny spadek. Teleo z utworem Na wieki wieków z 18 na 19. erdyn.lista.190.13 punktów w tym tygodniu.

0: fajnie grają tam na dole. Odwracamy właśnie tabelę.
1: Dziwię się właśnie, że tak taki fajny utwór, a 19 miejsce. No jeżeli chcecie, żeby powędrował w górę, no to głosujcie rdn.lista.190 albo też wchodźcie na stronę internetową lista z mocą.rdn.pl i tam możecie oddawać również głosy na Teleo, albo nie tylko na Teleo, bo na przykład na miejscu 18 mamy pierwszy awans dzisiaj i jest to wielki uśmiech na mojej twarzy, bo to Dzikie Serca z utworem Stać się kimś. 15 punktów zdobyli w tym tygodniu. rdn.lista.162 na numer 7148.

0: Cała Polska razem z nami, myślisz? Śpiewała teraz ten kawałek?
1: No ja na pewno.
0: Dzika radość.
1: Nie puszczamy tego państwu, ale możecie być pewni, że śpiewałem sobie tutaj razem z Pawłem. Utwór Stać się kimś.
0: Śpiew to duże słowa, ale Dzikie Serce po raz 47 na liście z mocą, no i awans. Wydawało się, że po 2 tygodniach na ostatniej lokacie, no pożegnamy się z utworem Stać się kimś, ale nie, to za wczesne te smutki były w ubiegłym tygodniu. Jest radość. erden.lista.162.
1: Ale mamy teraz kolejnego spadkowicza i to z 12 na 17, 5 oczek w dół, Bibro, Jestem głosem ulic, rdn.lista.187, 16 punktów w tym tygodniu.

0: jest hip-hop, jest bujanie. Ja uwielbiam tę muzykę. Mam nadzieję, że Bieber zostanie z nami na dłużej. No to jedyny utwór. O, jest jeszcze kilku hip-hopowców, nie będziemy zdradzać, chociaż spadków nie było w tym tygodniu. No ale Bibro, mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej i zachęcam do głosowania. Arden.lista.187 to numer przypisany do utworu Jestem głosem ulic. Punktów 16.
1: Kolejne 5 oczek w dół z 11 na 16. Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. Rdn.lista.156 i 17 punktów w tym tygodniu podarowaliście Agnieszce Miłek i Mariuszowi Śniegulskiemu.

0: wakacyjny vibe trochę ma ta piosenka, a to już ostatnie notowanie wakacyjne w tym roku, bo od przyszłym tygodniu już spotykamy się jesienią.
1: No tak, ale to jeszcze cała jesień, zima, wiosna, brr, byle do lata.
0: Dokładnie, ale możecie opisywać wasze wakacyjne przygody, bo jesteśmy już na Facebooku, jest post z naszymi wspaniałymi twarzami na zdjęciu. Zachęcamy, piszcie co tam u was ciekawego, jak spędziliście wakacje, czy przy oceanie bez dna, czy w innych okolicznościach przyrody. Będziemy niedługo zaglądać właśnie na Facebooka, ale na razie zobaczmy sobie na kolejnego spadkowicza, a raczej na duet spadkowiczów. Z 9 na 15 spadają Aaron i Krux z utworem Anioły. rdn.lista.142 i w tym tygodniu 21 punktów zdobył duet Aaron i Krux.

0: Ratujcie świat. 79 tygodni na liście. No spory staż, ale to do rekordzistów jeszcze daleko, daleko. O tym za chwilę, bo będą okrągłe jubileusze. Póki co nasz ulubiony duet na pozycji 15. Duży spadek 6 oczek w dół. rdn.lista.142 punktów 21.
1: A na miejscu 14 Maria Bober przedstawi nam utwór Moc Słowa. To kolejny spadek z 10, 4 oczka w dół. rdn.lista.146 23 punkty.

0: Maria już była dzisiaj w poczekalni, po raz drugi, więc na pozycji 14, tym razem solo. Na który utwór zdobędzie wasze serce? No póki co Maria Bober, pomimo spadku 4 lokaty, no wciąż wygrywa z tą z poczekalni. Jak będzie w przyszłym tygodniu? Wszystko zależy od was. Jeśli chcecie zagłosować na utwór Moc Słowa, no to trzeba słać SMS-y o treści rden.lista.146 i niezmiennie ślemy go pod numer 7148 i niezmiennie kosztuje to złoty 23 całkowity koszt.
1: Były cztery oczka w dół, to teraz cztery oczka w górę. Marcin Wargowski z 17 na 13 z utworem Nadzieja. rdn.lista.18127 punktów.

0: I takim pięknym biciem serca zakończyliśmy utwór Marcina Wargockiego.
1: Tak, nadzieja za nami, 17 tygodni jest z nami, zdecydowanie więcej, bo 123 tygodnie jest z nami Ania Jaskierska. Awans, dwa oczka w górę i zmierza pewnie ku pierwszej dziesiątce z utworem Porwij mnie, rden.lista.113, punktów 28.

0: dałbyś się wprowadzić, Ani?
1: Oczywiście.
0: No to nie tylko, nie jesteś sam. Ale może być nas więcej. Wystarczy wysłać SMS-a o treści rdn.lista.113. Wędrują one do Ani, a Ania wędruje w górę tabeli. No już prawie zamyka drugą dziesiątkę. I 123 tygodnie jest z nami, a zdecydowanie więcej, prawie dwukrotnie, bo 209 tygodni jest z nami.
1: Siostra Julita Zawadzka, która zalicza w tym tygodniu spadek z 6 na 11 miejsce. Utwór Czuwajmy, rdn.lista.026, taki jest właśnie przypisany do niego numer. Wysyłamy na 7148, 33 punkty w tym tygodniu.

0: Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce zajmuje siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Gratulujemy bardzo serdecznie. 209 tygodni, no bo pozycja mogła być jednak trochę wyższa. Była pierwsza dziesiątka, będzie w przyszłym tygodniu. Ślijcie SMS o treści rdn.lista.026. W tym tygodniu 33 punkciki.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę 717 notowania otwiera nam ksiądz Jakub Bartczak i ponownie zalicza spadek 5 oczek z 5 na 10. No powiem ci, że zrobiła nam się trochę taka hip-hopowa ta lista z mocą, bo i tutaj mamy Bibro, mamy Arona i Kruksa, teraz ksiądz Jakub Bartczak też nam tutaj rapowym brzmieniem nas uracza.
2: Jeszcze jubileusz dzisiaj, o ile dobrze, moja matematyka ma się jakś ma, ale Maćka mam nadzieję lepiej, więc wychodzi na to, że dzisiaj 300 spotkanie jest z księdzem Jakubem Bartczakiem. Gratulujemy bardzo serdecznie, niezły staż. No był jeden utwór, który miał znacznie większy, Arkadio, Kinga Kielich, nie wiem czy kojarzysz te czasy.
1: Nie, to jeszcze nie moje czasy.
2: On 10 lat był z nami od samego początku do waszego przyjścia. Ale jest z nami już 300 tygodni, życzymy co najmniej drugie tyle. Może być z tym samym utworem, a jeśli chcecie do naszej podczekalni wrzucić inne, zapraszamy. Czekamy na lista z mocą małpka.rdn.pl, a my teraz słuchamy utworu Lubię być księdzem, rdn.lista.902.

0: i wybrzmiał nam prawie cały ksiądz Jakub Barczak. Więc lećmy od razu do kolejnego utworu, czyli Marcin Styczeń, Awans. Jest to z 15, 6 oczek do góry. Utwór Nas Pojedynku, rdn.lista.170, zdobył 37 punktów w tym tygodniu.
1: Nad strach poszybował jak ptak nad otchłanią, jak skała był, jego dom stał się Boga mieszkaniem.

0: Dużo gramy, ale trzeba przyspieszyć? Nie, lubię jak dużo gramy. Mam nadzieję, że...
1: Mamy dobry czas, jak tak patrzę, ale to...
0: 36 tygodni jest z nami Marcin Styczeń i jego noc z pojedynku będzie na pewno dłużej. rdn.lista.170 to numer przypisany do utworu, punktów 37. No to oczko wyżej, awans kolejny.
1: I kolejne pięć oczek w górę. Z 13 na 8 Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Więcej SMS-ów pewnie poszło, skoro awansował o 5 oczek w górę. rdn.lista.124, 38 punktów, więc też poszły głosy ze strony lista z mocą.rdn.pl.

0: Adam Rymasz, grupa Odpowiem, jest bliżej, mocniej, więcej, ale może być lepiej. rdn.lista.124. Czekamy na Was na Facebooku. Pamiętajcie, zaglądajcie, zostawcie ślad, za chwilkę tam zaglądniemy, a teraz wpadamy na miejsce siódme.
1: Viola Brzezińska. 9 oczek w dół, jak tak w górę, przepraszam. 9 oczek w górę, mamy największy awans dzisiaj. Violi Brzezińskiej z utworem Historia pewnego dzieciństwa. To jest jakaś świeżynka, bo tak, powiedz mi Pawle, ile tutaj mamy Violę?
0: 3 tygodnie.
1: 3 tygodnie, czyli chyba miałem ją okazję prezentować na premierę, ale rzeczywiście nie mam jej osłuchanej tak jak chociażby księdza Jakuba. Więc wy też posłuchajcie, jeżeli chcecie, żeby powędrowała jeszcze wyżej w tabeli, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.189, w tym tygodniu 41 punktów.

0: Przebaczam ci.
1: To życie jeszcze.
0: Oddzwoń, jak to odsłuchasz. Przebaczam ci, słyszysz?
1: Wyjdzie ci.
2: I piękna modulacja.
3: Wiola Brzezińska. Historia pewnego dzieciństwa. erden.lista.189. Bardzo ładny awans. A teraz przed nami kolejny awans. Też ładny. Oczko w górę.
4: Po jedno oczko. Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz mnie. 44 punkty zdobyła dzięki wam w tym tygodniu. I jeżeli chcecie, aby zdobyła ich więcej w przyszłym, to ślijcie smsy o treści rdn.lista.188 na numer 7148.

0: Dominika, dwie szósteczki przy jej nazwisku zapisane. Szósty tydzień, szósta pozycja. No i punktów 44. Może być lepiej, będzie lepiej, wierzymy, bo jest coraz wyżej, no coraz bliżej podium. Utwór Nauczysz mnie, rdzeń.lista.188.
1: I zmieniamy trochę stylistykę na trochę mocniejsze brzmienie, bo tutaj z 8 na 5 wskakuje Kapela N z utworem Anioł Pański. Ach, te gitarki. Rdn.lista.180 punktów 48.

0: Od 18 tygodni są z nami z utworem Anioł Pański, kapela N. rdn.lista.180.48.
1: A miejsce czwarte to tak jak w tamtym tygodniu i pewnie jak Słupko, o nie, tylko w tamtym, no Janusz Jędruksik upodobał sobie tą czwartą pozycję, bezpieczna, bo nie trzeba spadać z podium. Obserwuję z dystansu podium na spokojnie utwór I cóż mogę ci dać. I możemy sobie wejść na szybko na Facebooka, bo widziałem, że właśnie Janusz się nam tutaj zameldował, a także Mariusz, Marek, Jacek, Bartosz, Ewa i Maciej. Co tutaj w komentarzach? Marek pozdrawia radio, całe RDN i listę z mocą. Jacek, gorące pozdrowienia z Walii. Mariusz pozdrawia prowadzących i słuchaczy. I Bartosz Baran, czyli Bibro, pozdrawia serdecznie wszystkich słuchaczy i całą ekipę. Jest też Maciej, też nas pozdrawia. My również pozdrawiamy i już słuchamy. Słuchamy, co Janusz Jędrusik może nam dać. Wy możecie dać mu SMS o treści rdn.lista.116, a punktów 117.

0: 118 tygodni, 117 punktów i 116 to jego numer. Dokładnie rden.lista.116 to SMS-y, które wędrują do Janusza i Jędrusika na utwór I cóż mogę ci dać? Czy uda mu się zachować miejsce, wskoczyć na podium? A może spadnie, okaże się już za tydzień, a przed nami już tylko podium 717 notowania listy z mocą.
1: Miejsce trzecie.
2: A podium w tym tygodniu otwiera zespół Arete z utworem Zwyciężyłaś i jest to spadek o jedno oczko. rden.lista.133 i zdobył zespół Arete 334 punkty.
3: Pan, on ciebie wybrał sam, by ludziom pomoc nieść, dał odwagę.
4: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie, w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

Niewiele zabrakło, żeby utrzymać pozycję drugą. Zaledwie 4 punkty i byłaby druga lokata. 4 punkty, czyli 8 głosów internetowych. Tak też możecie głosować. Zachęcaliśmy, że zapraszamy na stronę internetową. Czy to przez stronę jeszcze ze starszą domeną rdn.listazmocą.rdn.pl. Tam będzie przekierowanie na naszą radiową stronę. No i wszystkie aktualne i archiwalne notowania znajdziecie na naszej liście. Utwory przypisane do każdego utworu, więc numery możecie znaleźć, śledzić i głosować przy okazji właśnie w taki sposób i zbierać te punkciki, które, jak się okazuje, mogą zaważyć nawet na lokatach na podium.

0: Miejsce drugie.
1: A miejsce drugie to projekt Tylko Jezus z utworem Ja kłania. rdn.lista.940 i 337 punktów. Tak jak Paweł wspomniał, różnica tylko 4 punktów między drugim a trzecim miejscem. A co będzie na pierwszym, przekonamy się niedługo. Na razie utwór Ja kłania.

0: I skrzypeczki nam tu przygrywają.
1: Szkockie?
0: Tak.
1: Szkocka. Tylko Jezus. Szkocka muzyka oczywiście. Jak łania rdn.lista. 940 punktów 337. Też niewiele by zabrakło. No trochę więcej niż klikanie przez... Chociaż dałoby się naklikać. Wspólnie z przyjaciółmi, z rodziną. Może byłoby pierwsze miejsce. Na pewno nie w tym tygodniu. No ale jest dobrze. Jest pozycja druga przed nami. Już tylko jedynka.

0: Miejsce pierwsze.
1: ...364 punkty, czyli 3 SMS-y tak naprawdę zaważyły o tym, że to Magdalena Sikora z utworem On z nami utrzymała pierwszą pozycję z tamtego tygodnia. No, też nie jest to jakieś zaskoczenie. Magdalena Sikora bardzo długo w tej topce nam się utrzymuje. Jeżeli chcecie, żeby dalej utrzymywała się na pierwszym miejscu, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.159 na numer 7148.
2: To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że będziecie z nami za tydzień. Lista będzie, my będziemy w jakim składzie, to się okaże. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Życzymy dobrego tygodnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia też na Facebooku.
1: My się będziemy widzieć.
2: My też się będziemy widzieć. Wy też nas zobaczycie na Facebooku. Zapraszamy, możecie tam zaglądać przez cały tydzień, nie tylko dziś. No i nisko kłaniamy się. Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hajduga.
2: Do usłyszenia.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcę.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś imieniny Leona XIV w Watykanie to dzień wolny od pracy. W intencji papieża modli się dziś Polacy przy grobie Jana Pawła II. Koncelebrze przewodniczył mówiący po polsku substytut sekretariatu stanu arcybiskup Paolo Rudelli. Francja czeka na wizytę Leona XIV. Wszystko wskazuje na to, że będzie to przełomowa podróż apostolska. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w liturgiczne wspomnienie świętego Roberta Bellarmina przypadają imieniny Leona XIV. W Watykanie jest to dzień świąteczny. Za Ojca Świętego modlili się dziś rano Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Miała ona charakter wyjątkowy. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił jeden z najbliższych współpracowników papieża, arcybiskup Paolo Rudelli. Jest on substytutem w sekretariacie stanu. W przeszłości pracował w nuncjaturze w Warszawie i tam nauczył się języka polskiego.
2: Dzisiaj nasza modlitwa kieruje się w sposób szczególny ku następcy świętego Piotra, Ojcu Świętemu Leonowi XIV, który obchodzi swoje imieniny. Powierzmy go Chrystusowi, dobremu pasterzowi, prosząc o tę samą łaskę.

0: ne začenaše od doskonalosti človeka, leč od spotkania s Chrystusem.
1: Wiadomości ze świata.
2: Za tydzień 25 września Leo XIV wyruszy w podróż apostolską do Francji. Może mieć ona charakter przełomowy, wynika z analiz przeprowadzonych przez francuski Instytut Badania Opinii Publicznej IFOP. Dla szerokiego odbiorcy będzie to w istocie pierwsza okazja, by dobrze poznać nowego papieża. Dla katolików natomiast może to być wydarzenie o długofalowych konsekwencjach, porównywalne do paryskiego SDM w 1997 roku.
3: Przez Francuzów niezwiązanych z Kościołem Leon XIV jest postrzegany przede wszystkim jako ostoja spokoju pośrodku chaosu współczesnego świata. Na pierwszy plan wysuwają się jego interwencje w sprawie Ukrainy i Strefy Gazy, a także wymiana zdań z prezydentem Trumpem. Dlatego Francuzi oczekują, że podczas swej wizyty Leon skupi się przede wszystkim na kwestii pokoju. Przypuszcza się również, że wizyta papieża tchnie nowe życie w Kościół we Francji do tego stopnia, że niektórzy spodziewają się nawet, że od tej pory będzie można tam mówić o pokoleniu Leona. Rzecznik Episkopatu zaznacza, że Ojciec Święty przybywa do Francji w okresie duchowego przebudzenia, o czym świadczy wysoka liczba młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Jego wizyta może rozniecić iskrę na sprzyjającym gruncie, powiedział biskup Bozo.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Maryjo, Matko Słowa Bożego, o obliczu, w którym widzimy blizny, które na szczęście żaden konserwator czy malarz nie chciał nawet uleczyć. Na szczęście, bo wpatrując się w Twoją twarz, odczuwamy bliskość, bo my też przychodzimy pełni blizn, porysowanych życiorysów. I widzimy to dzisiaj w Świętej Księdze Słowa Bożego, że im człowiek wznosi mur własnej doskonałości więcej, wynosząc siebie z powodu swoich zasług, braku jakichś grzechów, często staje się gdzieś jedynie cmentarzem duchowym. Dzisiejszy bohater, faryzeusz Szymon, jest poprawny, jest czysty. Zachowuje przepisy, zaprasza Jezusa na posiłek pod swój dach, ale tak naprawdę wcale go nie przyjmuje. Trzyma się na dystans, zadowolony, że nie ma wielkich grzechów. Nie podał Jezusowi wody do nóg, nie składał pocałunku na przywitanie, nie namaścił jego głowy oliwą. Dlaczego? Bo może w głębi swojej duszy uważa, że nie potrzebuje ratunku, bo nie jest w tragicznej sytuacji. A zbawienie jest dostępne dla tych, którzy są osaczeni przez przygniatające okoliczności. Kto radzi sobie z życiem, nie szuka pomocy u Boga. A kto nie szuka pomocy u Boga, czy znajdzie zbawienie w Nim? Trzeba nam w życiu zobaczyć, że może właśnie to, co nas przerasta, że te wszystkie sytuacje zmuszają nas, czy popychają, żeby zawołać do Boga: zbaw mnie. A przecież codziennie odmawiam tę modlitwę. Oby nie tylko ustami, ale głębią swojej duszy. Takie pragnienie zbudowania własnej godności na braku jakichś występków, grzechów może stworzyć w moim sercu pancerz, przez który nie potrafi się przebić, nie może żaden promień miłości Bożej. I w tę taką samo zadowalającą przestrzeń wchodzi nagle dziś w Ewangelii kobieta bezimienna, niosąc w dłoniach flakonik wonnego olejku. Była znana w mieście jedynie ze swoich grzechów dość publicznych. Przyszła nawet bez zaproszenia, nie patrzyła na gorszące się spojrzenia, szept oburzenia biesiadników, żeby stanąć u stóp Zbawiciela. Staje u stóp. Język hebrajski przy określeniu stopy posługuje się słowem podeptanie, obmówienie, oszkalowanie, a ona nie miała nic do stracenia, bo już dawno straciła wszystko, i godność, i reputację, chyba nawet szacunek do samej siebie. Odrzuca jakąkolwiek dumę, jakiś prestiż, byleby tylko przylgnąć do Zbawiciela, i rozbija flakon, tak jak rozbiło się jej życie. Potłukła ten flakon z alabastru, kiedy człowiek pojmuje, że darowano mu wiele grzechów, niewyobrażalny dług. Jego rozbite nawet życie wydaje woń, która napełnia cały dom Kościoła. Nie od moralnego rygoryzmu, ani od wyliczonych zasług zaczyna się nasze ocalenie, ale od spojrzenia na Chrystusa, Zbawiciela, Chrystusa zmartwychwstałego, który nawet ze stłuczonego naczynia naszej nędzy czyni monstrancję swojej niepojętej chwały. Jego miłość podnosi z grzechu, z prochu ziemi każdy, jak dziś o sobie napisał Paweł, poroniony płód, by uczynić go żywym. Różne systemy próbują z ludzi dobrych zrobić lepszy,
lepszych, ale tylko żywy i zmartwychwstały Chrystus z ludzi martwych potrafi uczynić ludzi żywych. Bóg pozwala się dotykać brudnym rękom, zepsutym ciałom, chorym umysłom, by przywrócić im niewinność. Nie ocali mnie moja poprawność, ale tylko ten moment, w którym w płaczu rzucę się w ramiona Chrystusa, pod Jego stopy. I nie ilość grzechów decyduje o potępieniu, tylko stosunek do nich, czy ja naprawdę pokutuję. I ta, która jest dziś wzorem, wymyła Jezusowi nogi bez słów, ale w łzach żalu i otrzymała natychmiast uwolnienie od grzechów, przebaczenie w jednej chwili, ponieważ umiała okazać prawdziwą skruchę, bo prawdziwy żal sprowadza prawdziwe uwolnienie. Mogę się siebie spytać, kiedy ostatnio płakałem przed Bogiem? Śmieję się codziennie, ale kiedy człowiek się śmieje, nie zawsze jest prawdziwy, a kiedy płacze, zawsze jest sobą. Wpatrując się, Matko Boża, w Twoje pocięte bliznami oblicze, widzę właśnie w nich dzisiejszą prawdę Ewangelii. Twój Syn nie szuka ludzi poprawnych, On przychodzi do zrujnowanych. I z tymi bliznami na twarzy jesteś matką wszystkich, którzy są pobici przez grzech, przez własne złe wybory i nie mają nawet nic na swoją obronę. Ale przychodzą dziś do Ciebie, a więc do Twojego Syna. Jak napisał święty Paweł do Rzymian, Bóg pokochał nas, gdyśmy byli jeszcze Jego nieprzyjaciółmi. Tylko Bóg potrafi tak kochać wroga, aż stanie się jego przyjacielem. Jestem głęboko świadomy, że On mnie kochał jeszcze wtedy, kiedy nawet Go lekceważyłem, raniłem, a tym bardziej leczył mnie i każdego pewno swoim przebaczeniem. Nawet nie potrafiłem Go zniechęcić do siebie, bo kocha, nie zniechęca się w miłości. Kim jesteśmy dla Boga, że nawet kiedy ranimy Jego serce, ono się jeszcze szerzej na nas otwiera. On nie daje się zniechęcić naszym ludzkim odrzuceniem, ale zaprasza dziś do tego domu Bożego, aby leczyć nas swoją miłością. A tym domem jest Kościół Święty, więc przynosimy Ci, Matko Boża, Ojca Świętego Leona, cały Kościół Święty, księży biskupów, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, obecnych dziś na apelu księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, księdza biskupa Marka Mendyka, biskupa Świdnickiego, księdza biskupa Adriana Puta, biskupa pomocniczego diecezji zielonogórskiej Gorzowskiej i księdza biskupa Henryka Tomasika z Radomia. Polecamy Tobie, Matko, zakon Paulinów z ojcem generałem Beniaminem Bokowskim, ojcem przeorym Jasnej Góry, ojcem Grzegorzem Prusem. Polecamy wszystkie osoby życia konsekrowanego i prosimy o powołania kapłańskie, zakonne i apostolskie. Polecamy naszą ojczyznę i cały nasz naród. Prosimy o pokój na świecie. Polecamy wszystkich rządzących. Polecamy wszystkie osoby, które tu w Jasnogórskiej Księdze Modlitwy Apelowej złożyły swoje intencje. Prosimy za wszystkie media, za uzależnionych, zwłaszcza od alkoholu, za ludzi chorych, zwłaszcza onkologicznie, za dobrodziejów i osoby, które posługują, pracują w Jasnogórskim Sanktuarium. Polecamy Ci parafię w Gorzanowie, w diecezji świdnickiej, do której dziś przybyłaś w ikonie nawiedzenia. Polecamy też całą diecezję świdnicką i jej pasterza tutaj będącego dziś. Polecamy też wszystkich
pielgrzymów dnia dzisiejszego, a zwłaszcza młodzież z Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Prosimy też w intencji Młodzieży Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia świętego Maksymiliana w Szczecinie. Polecamy pielgrzymów z Budzynia, archidiecezji gnieźnieńskiej, pielgrzymów z Sopotu, archidiecezji gdańskiej, pielgrzymów z Moskwy, pielgrzymów z Psarskie, archidiecezji poznańskiej, Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, Wschód, Zachód, i wszystkich, którzy łączą się również poprzez środki społecznego przekazu w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,

0: nas na pokuszenie, ale nas zbaw
1: od złego.
2: Stolowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo,
3: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, błogosławiona między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo,
11: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża. Racz nie gardzić w potrzebach naszych,
0: ale dla nas zły przygód, racz nas zawsze wybawiać.

Patron dnia dzisiejszego, święty arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński, zasłaniec carski za miłość do Polski i do Kościoła, jako motto swojej posługi przyjął słowa Zygmunta Krasińskiego. Być Polakiem na ziemi, to znaczy żyć święcie i uczciwie. Przyjmijmy ten program.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
3: Dzień dobry. Witamy w ostatnim, finałowym odcinku naszego cyklu audycji Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Przez minione tygodnie wędrowaliśmy mikrofonem po sanktuariach, rozmawialiśmy z ekspertami i słuchaliśmy poruszających świadectw. Dziś nadszedł czas na wielkie podsumowanie tego bogactwa, zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym, samorządowym. Nasz patron, święty Jan Paweł II, uczył nas, że państwo i region mierzy się tym, jak traktują one rodzinę. Aby podsumować te 20 kroków ku odnowie małopolskich domów, gościmy dziś w studiu człowieka, który za politykę regionalną i wsparcie lokalnych społeczności odpowiada na co dzień, pana Ryszarda Pagacza, wicemarszałka województwa małopolskiego. Chcemy zapytać, jak samorząd przekuwa papieski testament w konkretne programy pomocowe. Szczęść Boże, panie marszałku.
4: Szczęść Boże panu redaktorowi, szczęść Boże wszystkim naszym słuchaczom.
3: Panie marszałku, tytuł naszej dzisiejszej audycji brzmi niezwykle dumnie. Małopolska, ziemia obiecana rodzin. Gdy patrzymy na mapę naszego województwa, którego oficjalnym patronem jest święty Jan Paweł II, widzimy region głęboko zakorzeniony w tradycji. Jak z perspektywy zarządu województwa udaje się łączyć to wielkie dziedzictwo duchowe z nowoczesnym zarządzaniem nakierowanym na dobro wspólnoty domowej?
4: Dziedzictwo świętego Jana Pawła II to dla nas nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim potężne zobowiązanie moralne w codziennej pracy samorządowej. Jako władze regionalne staramy się, aby każda decyzja budżetowa czy strategiczna miała na względzie trwałość i dobrostan małopolskich rodzin. Małopolska staje się ziemią obiecaną wtedy, gdy młodzi ludzie nie muszą wyjeżdżać stąd, bo znajdują tutaj stabilne warunki do życia, pracy i wychowania dzieci w duchu chrześcijańskich wartości. To właśnie ten unikalny, można powiedzieć, małopolski etos, łączący pracowitość z głęboką wiarą, stanowi największy kapitał naszego regionu. Naszym zadaniem jako samorządowców jest pielęgnowanie tego fundamentu i tworzenie bezpiecznych ram dla jego rozwoju na pokolenia.
3: Jan Paweł II w swoim nauczaniu wielokrotnie przypominał, że żadna pomoc społeczna nie zastąpi zdrowej i silnej rodziny, ale instytucje publiczne mają obowiązek ją wspierać. Jakie konkretne sztandarowe programy i inicjatywy realizuje obecnie samorząd województwa małopolskiego, by realnie odciążyć budżety domowe i ułatwić codzienne funkcjonowanie wielodzietnym rodzinom czy młodym małżeństwom?
4: Narzędzi wsparcia jest wiele. Jako samorząd województwa konsekwentnie budujemy system oparty na realnej pomocy w codziennym życiu. I to jest, można powiedzieć, klucz całego działania. Naszym priorytetem są projekty ułatwiające opiekę nad najmłodszymi pociechami, ułatwiające godzenie ról zawodowych z rodzinnymi, czego doskonałym przykładem jest program Małopolska Niania oraz Małopolska Maluchom. Poprzez otwarte konkursy ofert bardzo mocno wspieramy też lokalne inicjatywy inicjatywy prorodzinne realizowane we współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi. Chcemy promować wartości wspólnotowe w praktyce, dlatego organizujemy duże kampanie i wydarzenia regionalne, takie jak Rodzina w Centrum czy Czas dla Rodziny, również integracja międzypokoleniowa. Pamiętamy też o seniorach i rodzinach wielopokoleniowych, realizując chociażby niezwykle popularny projekt Wiek Seniora, a Wigor Juniora, który pięknie buduje i cementuje więzi pomiędzy pokoleniami. Wszystkie te działania dążą do tego, by pomoc systemowa była realna, celowana i pozbawiona zbędnej biurokracji. Chcemy, aby wielofunkcyjność, wielodzietność i rodzina w Małopolsce kojarzyły się z dumą oraz społecznym szacunkiem, a nie z wykluczeniem. Tymi zadaniami na co dzień w szczegółach zajmuje się pani marszałek Marta Malec-Lech, ale ja przedstawiam tutaj te zagadnienia jako działania zarządu.
3: W naszym cyklu radiowym bardzo głośno wybrzmiał temat szacunku wobec seniorów oraz wartości rodziny wielopokoleniowej. Małopolska tradycyjnie słynie z tego, że dziadkowie są w domach strażnikami wiary. Jak Urząd Marszałkowski wspiera osoby starsze, chroniąc je przed samotnością i ułatwiając im przekazywanie tej życiowej mądrości młodemu pokoleniu?
4: Seniorzy to prawdziwy skarb Małopolski. Żywa kronika naszej tożsamości, o czym pisał papież w swoim pamiętnym liście do moich braci i sióstr w podeszłym wieku. Dlatego z pełną determinacją rozwijamy sieć klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku oraz programów opiekuńczych typu Małopolski Teleanioł, który ratuje życie i daje poczucie bezpieczeństwa tysiącom starszych osób. Promujemy i finansujemy inicjatywy integracji międzypokoleniowej, gdzie młodzież uczy się od seniorów tradycji, rzemiosła i historii, a starsi zyskują nową energię do życia. Samotność to jedna z największych chorób współczesnego świata, dlatego jako samorząd robimy wszystko, by seniorzy czuli się potrzebni i kochani. Ich obecność przy rodzinnym stole i w społecznym zainteresowaniu działaniem rodziny to warunek konieczny zachowania ciągłości naszej kultury.
3: Kolejną trudną, ale niezwykle ważną kwestią poruszaną w audycjach była heroiczna miłość przejawiająca się w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami. Święty Jan Paweł II uczył, że miarą człowieczeństwa jest stosunek do najsłabszych. Jakie formy wsparcia, zarówno instytucjonalnego, jak i finansowego, zabezpiecza region dla rodzin podejmujących ten codzienny, cichy, ale wciąż trud opieki?
4: Opieka nad chorym czy niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym członkiem rodziny to misja, która budzi nasz najwyższy szacunek i przed którą chylimy czoła. Samorząd województwa przeznacza znaczące fundusze unijne i własne na rozwój warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz na tak potrzebną opiekę wytchnieniową dla zmęczonych rodziców. Rozbudowujemy również infrastrukturę bez barier architektonicznych i wspieramy organizacje pozarządowe, które na co dzień dotykają tego trudu i niosą profesjonalną pomoc pod strzechy. Dążymy do tego, aby żadna małopolska rodzina zmagająca się z niepełnosprawnością nie została pozostawiona sama sobie w swoich czterech ścianach. Godność osoby ludzkiej, niezależna od jej sprawności, to fundamentalna zasada, która przyświeca całej naszej polityce społecznej.
3: Przejdźmy do sfery gospodarczej, która ma potężny wpływ na kondycję moralną rodzin. W encyklice Laborem Exercens Karol Wojtyła pisał o etosie pracy, która musi służyć człowiekowi. Jak samorząd stymuluje małopolski rynek pracy i współpracuje z pracodawcami, by promować model elastycznego zatrudnienia przyjaznego rodzicielstwu?
4: Promujemy etos przedsiębiorczości, który nie niszczy, ale buduje domowe ognisko. Organizujemy m.in. konkursy na pracodawcę przyjaznego rodzinie, pokazując dobre praktyki w regionie. Zachęcamy małopolskie firmy do wdrażania elastycznych godzin pracy, możliwości pracy zdalnej dla młodych rodziców oraz tworzenia przyzakładowych punktów opieki nad dziećmi. Silna gospodarka regionu musi iść w parze z wrażliwością społeczną, ponieważ wyczerpany pracownik pracoholizmem rodzic nie zbuduje trwałego małżeństwa. Praca w Małopolsce powinna dawać godziwe utrzymanie, ale przede wszystkim musi zostawiać przestrzeń na to, co najcenniejsze, na wspólny czas z najbliższymi. Stabilny i szczęśliwy pracownik to w ostatecznym rozrachunku także większy zysk i lepszy rozwój dla samej firmy.
3: Małopolska to również ziemia przepięknych szlaków papieskich, które promują aktywny wypoczynek. Sam Karol Wojtyła pokazywał, że natura to idealne miejsce do ucieczki od zgiełku i jako miejsce do budowania relacji. W jaki sposób województwo dba o te unikalne trasy turystyczne, by stawały się one magnesem przyciągającym całe rodziny do wspólnego spędzania wolnego czasu?
4: Szlaki papieskie w Beskidach, Gorcach czy Tatrach to unikalny hit turystyczny, ale przede wszystkim wspaniała przestrzeń formacyjna i rekreacyjna dla całych pokoleń. Jako samorząd stale inwestujemy w odnawianie oznakowania tych tras, budowę bezpiecznych ścieżek rowerowych, jak chociażby Velo Małopolska, oraz tworzenie miejsc odpoczynku dla rodzin z dziećmi. Chcemy Małopolan i pielgrzymów zachęcać do odłożenia smartfonów, włączenia telewizorów i wyruszania na wspólny szlak, rodzinnie, gdzie w otoczeniu piękna przyrody można się na nowo zadumać, usłyszeć i porozmawiać, ale też i powspominać Ojca Świętego Jana Pawła II. Wędrowanie śladami Karola Wojtyły uczy młodzież wytrwałości, a dla małżonków jest okazją do odnowienia bliskości podczas wspólnego zdrowego wysiłku. Dbając o te szlaki, dbamy o kondycję fizyczną i duchową naszych rodzin, dając im alternatywę dla komercyjnego konsumpcjonizmu.
3: Panie marszałku, współczesność stawia przed rodziną chrześcijańską ogromne wyzwania ideologiczne, a tradycyjne wartości bywają publicznie kontestowane. Jak samorząd terytorialny może mądrze i odważnie stać na straży tożsamości narodowej i religijnej mieszkańców, nie ulegając chwilowym modnym trendom laicyzacyjnym?
4: Kluczem do obrony tożsamości jest mądra, konsekwentna edukacja oraz duma z własnych korzeni, bez kompleksów wobec wielkiego świata. Samorząd Małopolski mocno wspiera instytucje kultury, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne oraz inicjatywy parafialne, które są naturalnymi inkubatorami polskości i wiary. Nie boimy się głośno mówić, że rodzina oparta na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny to fundament, na którym stoi cała nasza cywilizacja i nie ma dla niej dobrej alternatywy. Nasza tożsamość to nie jest przeżytek, ale najsilniejsza tarcza ochronna w czasach globalnego zamętu i płynnych wartości. Poprzez promowanie naszej pięknej małopolskiej kultury i tradycji dajemy młodemu pokoleniu jasny, stabilny kompas na przyszłość.
3: Kończymy dziś cykl 20 audycji. Gdyby miał pan jako lider samorządowy, ale też jako mąż i ojciec sformułować jedno najważniejsze przesłanie na przyszłość dla małopolskich rodzin w duchu Totus Tuus, to jakby ono brzmiało? Co jest najważniejszym wnioskiem z tej radiowej drogi?
4: Moje przesłanie zamyka się w słowach naszego wielkiego patrona Jana Pawła II. Nie lękajcie się. Chciałbym życzyć wszystkim małopolskim rodzinom, aby z odwagą i pełnym zaufaniem do Boga budowały swoje codzienne życie, pamiętając, że miłość i wierność zawsze zwyciężają. Najważniejszym wnioskiem z tego pięknego cyklu audycji jest prawda, że silna rodzina to silna Małopolska. Nie ma silnego państwa ani bogatego regionu bez zdrowego, moralnego fundamentu domowego. Z całego serca dziękuję Radio RDN za ten unikalny projekt misyjny, który poruszył sumienia i wniósł tak wiele światła w przestrzeń medialną. Jako samorząd deklarujemy, że Małopolska zawsze będzie bezpieczną przystanią i prawdziwym domem dla każdej rodziny wiernej Bogu i tradycji.
3: Panu Ryszardowi Pagaczowi, wicemarszałkowi województwa małopolskiego, serdecznie dziękuję za to głębokie i pełne konkretów podsumowanie naszego cyklu. Drodzy słuchacze, za nami 20 wyjątkowych kroków ku odnowie wspólnoty domowej pod patronatem świętego Jana Pawła II. Dzisiejsza rozmowa stawia kropkę nad i nad całością naszego projektu. Małopolska to rzeczywiście ziemia obiecana dla rodzin. Miejsce, gdzie dynamiczny rozwój gospodarczy, programy samorządowe i nowoczesna infrastruktura idealnie współgrają z potężnym, niezmiennym bogactwem duchowym. Śladami naszego patrona zobaczyliśmy, że autentyczna polityka prorodzinna to nie tylko suche cyfry w budżecie, ale przede wszystkim troska o człowieka, od nienarodzonego dziecka przez utalentowaną młodzież, aż po czcigodnych seniorów. Kończąc ten cykl w duchu zawierzenia Totus Tuus, życzymy Państwu, aby orędzie papieża rodzin codziennie owocowało w Waszych domach miłości, miłością, cierpliwością i niezłomną wiarą. Dziękujemy za wspólne pielgrzymowanie na falach eteru i do usłyszenia na małopolskich szlakach życia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
0: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podgłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
0: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
0: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Pakują mi takie plamki pojedyncze.
6: Czy to po daniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko. Ból, który pojawia się nagle i potrafi dosłownie zwalić z nóg. Wielu pacjentów opisuje go jako jeden z najsilniejszych w życiu. Kamica nerkowa, choć powszechna, wciąż bywa bagatelizowana do momentu pierwszego ataku kolki nerkowej. Co więcej, coraz częściej dotyczy osób młodszych i aktywnych, które nie podejrzewają u siebie żadnych problemów zdrowotnych. Problem polega na tym, że kamienie w nerkach mogą rozwijać się przez długi czas bezobjawowo, a ich pierwszym sygnałem jest dopiero ostry ból wymagający pilnej interwencji. Dodatkowo raz przebyta kamica znacząco zwiększa ryzyko nawrotów, a niewielu pacjentów wie, jak skutecznie im zapobiegać. Skąd biorą się kamienie nerkowe? Czy to wyłącznie kwestia diety i picia zbyt małej ilości wody? I czy naprawdę można uniknąć tego problemu? O tym porozmawiam z moim gościem. W studiu RDN Małopolska, kierownik oddziału urologii w Mieleckim Szpitalu, lekarz Jarosław Zgajewski. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry.
8: Dlaczego w naszych nerkach nagle pojawiają się kamienie? Jak one powstają?
9: Znaczy, najczęściej mechanizm jest oparty na tym, że my faktycznie nerki za mało filtrują, czyli my sami za mało pijemy, albo pijemy przez cały dzień nierównomiernie. Znaczy, wypijamy na przykład rano przy śniadaniu, a potem, kiedy wracamy z pracy, gdzieś dopiero po południu. Nerki wtedy nie mają szansy, że tak powiem, wyprodukować moczu o niskim ciężarze właściwym, a tym samym jest to taki substancja na tyle gęsta, że cząstki wykrystalizują nam się. No i tworzą się kamienia, aczkolwiek nie jest to taki prosty mechanizm, bo tam jest tych teorii trochę więcej. Ja to tak chciałbym tylko przybliżyć mniej więcej obrazowo dla pacjentów. Natomiast to jest najczęstsza przyczyna. Że
8: i od razu jest kamień, czy najpierw jest to piasek? Troszkę, czy to są dwa oddzielne i różne zjawiska?
9: Ja bym pojęcia piasku może nie używał, bo tak trudno powiedzieć, jaki ten kryształ ma być duży, jeszcze jest piaskiem, a potem kamieniem. Są to na pewno kryształy, złogi, które sedymentują w obrębie układu zbiorczego nerki i one się łączą ze sobą, tak? Albo też już na tych pierwszych zaczątkach tych kamieni zaczynają się nadbudowywać następne elementy i w ten sposób tworzy się kamień. Wielkość tych kamieni bywa oczywiście od bardzo malutkich, co widzimy w badaniach tomograficznych i o nim faktycznie takich kamieniach to nikt w zasadzie z pacjentów nawet nie zdaje sobie sprawy, rzędu 1-2 mm, po coraz to większe, przy czym trzeba powiedzieć, że to już naprawdę duże kamienie, to nie jest taka jednoznaczna sprawa, że pijemy czy nie pijemy, bo tutaj mogą w grę wchodzić zaburzenia wchłanialności, wydalania elektrolitów, zaburzeń w ogóle jako takich metabolicznych. Jest to dużo bardziej skomplikowane i to w zasadzie pacjent z taką masywną kamicą to powinien być oddany w ręce nefrologa, aby po prostu podać się diagnozę takiej.
8: No właśnie, powiedzmy coś więcej o tych innych przyczynach, bo to nie jest tak, że jak ktoś pije wodę regularnie i w dużych ilościach, nie wiem, 2-3 litry, może spać spokojnie, że kamieni go nie dotyczą, bo mogą być też inne przyczyny.
9: Tak, mogą być inne przyczyny. To dotyczy tak częstej choroby, jaka jest dynamo czanowa. Wtedy mamy duże wycielanie kwasu moczowego do dróg moczowych i tu się tworzą kamienie moczanowe, ale też mogą być zaburzenia związane z zaburzeniem szczabianów, z zaburzeniem wydalania dużej ilości wapnia, a to jest najczęściej przyczyną zaburzeń już hormonalnych w zakresie np. aparatu hormonów czy tarczyc, które wymagają szerszej diagnostyki, dlatego bo to są jak gdyby, chciałbym powiedzieć, dwie grupy pacjentów. Tak? Jeżeli mamy pacjenta, który oczywiście miał ból, jest malutki kamień gdzieś tam w moczowodzie, najczęściej takim pacjentowi nie robi się jakiejś szerokiej diagnostyki metabolicznej, bo to są kamienie, które właśnie powstały w wyniku, mówiąc kolokwialnie, nie dopijania płynu w czasie dnia. Natomiast jeżeli mają pacjenta, który ma w dwóch nerkach masywną kamicę i nie ma przeszkody, czyli nie ma wady w układzie moczowym, to znaczy, że mamy jakieś do czynienia z jakimś zaburzeniem metabolicznym i to w grę wchodziłaby już porada nefrologiczna, endokrynologiczna. Na pewno wstępne badania trzeba by zrobić w kierunku parad hormonu, poziomu wapnia, poziomu kwasu moczowego. Gorzej już ze zbiórką dobową tych elektrolitów czy tych związków, no bo jest to trudniejsze do przeprowadzenia w warunkach takich domowych, ambulatoryjnych. Ale ci pacjenci powinni być przebadani nefrologicznie.
8: A tak z ciekawostek, panie doktorze, to jaki największy kamień zdarzył się u pacjenta pana?
9: Nie mierzyłem, ale bardzo często były to kamienie
8: były
9: takie odlewowe, tak zwane, tak. To jest kamienica odlewowa. Ona jak gdyby wypełnia cały układ, czyli jakbyśmy taki kamień sobie wyciągnęli, to jest tak jakby taki odlew gliniany, czyli miedniczka z takimi odnogami jak palce ręki jednej, czyli wchodzący ten kamień do każdego kielicha z osobna.
8: I możliwe, że ten kamień tak sobie rósł bezkarnie długi czas i nie dawał żadnych objawów?
9: No, pobolewania czasem. Czasami nawrotowe zapalenia w drogach moczowych, ale bardzo często, wbrew pozorom, mały kamień, który się wytworzy, 3-4 mm, który za chwilę wpadnie do moczowodu, daje dużo szybciej sygnał niż taki, który powstaje powoli. Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z jakąś wadą nerek, tak? Bo jeszcze drugą przyczyną takich tworzenia się dużych kamień to są wady nerek, zwłaszcza zwężenia podmiedniczkowego, które upośledza odpływ moczu z nerki. Tym samym ta nerka, w tej nerce zalega jak gdyby ten mocz i to też jest przyczyną do tego, że dużo szybciej dochodzi do sedymentacji i łączenia się tych kryształów, tworząc kamienie. I tutaj ta kamienica też może być dosyć duża.
8: To jak długo możemy sobie hodować takiego giganta w nerce?
9: No, dobre pytanie. Trudno mi odpowiedzieć tak jednoznacznie, ale to się nie tworzy w ciągu roku.
8: To powiedzmy w takim razie o tych pierwszych objawach kamicy nerkowej. Co powinno nas zaniepokoić?
9: No ból. To jest jak gdyby sprawa prosta, no bo jak człowieka boli, to najczęściej idzie do tego doktora, albo przynajmniej gdzieś próbuje jakieś USG wstępnie. Dużo dolegliwości bólowych okolic nerek trafia też do nas, które nie są bólami nerek, tylko są bóle o charakterze, są to bóle pleców po prostu, o charakterze jakichś mięśniowych, czy pochodzących gdzieś z punktu wyjścia z kręgosłupa, ale część z nich faktycznie są to nerki, które są zablokowane, więc ból na pewno. Krwiomocz, no, ale o tym krwiomoczu tutaj jest bardziej skomplikowana sprawa, bo my tak naprawdę, no oczywiście musimy wykluczyć kamicę, ale podstawową sprawą jest wykluczyć, nie mamy do czynienia z nowotworem. Przy okazji tej diagnostyki w kierunku nowotworowym może się okazać, że nie ma żadnego nowotworu, tylko właśnie jest kamień gdzieś tam schodzący moczowodem, dający dolegliwości. Nie zawsze schodzący kamień daje takie dolegliwości, że pacjent od razu biegnie do lekarza. Nie zawsze tak jest. Ja się spotkałem z pacjentami, który kamień był w zasadzie na samym dole i miał tylko problem z wyjściem z moczowodu do pęcherza i ten jedyny objawem jakie były, to były parcia, ciągle chce się sikać, więc ciągle był leczony antybiotykami, że zapalenie dróg moczowych, oczywiście nie było zapalenia, też jakby zrobił moczu, oczywiście tam były zmiany zapalne, tak, ale to nie to było punktem wyjścia. Punktem wyjścia był kamień, który nie mógł się przejść z moczowodu do pęcherza i tym samym dawał takie objawy silnych parć, więc na pewno krwiomocz tak samo, no i no ból. A w zaawansowanych przypadkach, no to jeszcze w grę wchodzi oczywiście gorączka, osłabienie, wymioty, bóle brzucha jako całości.
8: I często ten ból jest tak ostry, bo pan doktor mówi o tym bólu w okolicach nerki pleców, a często ten ból jest tak ostry, że pacjent już się nie zastanawia, co robić, tylko od razu wzywa karetkę.
9: No tak, ale to się nie ma co dziwić, bo ból jest nie do zniesienia, więc tutaj bez podania...
8: Tak opisują pacjenci u pana ten ból?
9: Tak, to są dolegliwości. My też widzimy, bo tych pacjentów oczywiście przyjmuje się na oddział. Wtedy mają zakładane różne cewniki tam do dróg moczowych albo nakłuwane nerki. No i to widać, tak? To ci pacjenci naprawdę są zmieleni tak bardzo, no.
8: To jak wygląda taka dokładna diagnostyka kamicy nerkowej? Które badania są najskuteczniejsze w wykrywaniu kamieni? Właśnie USG?
9: Tomografia. USG jest badaniem wstępnym, tak? My na podstawie USG oceniamy układ zbiorczy nerki, czy jest poszerzony. Jeśli jest poszerzony, to znaczy, że mamy jakiś rodzaj blokady. Czasem możemy uwidocznić kamień, tak, jak najbardziej, ale czasem to USG nie potrafi nam prześledzić, no nie jesteśmy w stanie prześledzić całości długości moczowodu i nie zobaczymy tego kamienia, także, bo też przyczyną blokady nerki może być nowotwór moczowodu. W związku z tym tomografia z kontrastem. Ale nie jest to czasem do wykonania od razu. Nie dlatego, że nie ma jak, tylko że na przykład pacjent jest w takim stanie, są tak wysokie czynniki zapalne, że pierwsze co trzeba zrobić to na przykład nakłuć nerkę, odbarcić nerkę, odpuścić treść ropną, bo ten mocz po prostu zamienia się w ropę. Trzeba wziąć posiewy, trzeba go przelecieć antybiotykami i potem dopiero zacząć całą tę diagnostykę.
8: Czy każdy kamień trzeba usuwać, czy może się on wydalić samoistnie?
9: Może się wydalić samoistnie. Wielkość kamienia, które że tak powiem, rokuje w samowydolenie, to jest tak do, powiedzmy, do 5 mm. Ale muszę powiedzieć, że wziąłem pacjentów, gdzie wydalali, sikali centymetrowymi kamieniami, więc to jest bardzo różne. Wszystko to zależy tak naprawdę od objawów pacjenta. Jeżeli te dolegliwości są bardzo silne, no to, nie, no to trudno skazywać pacjenta, masz cierpieć i musisz sam to wydalić. Nie, no trzeba wtedy interweniować.
8: A jeżeli nie ma żadnych dolegliwości, to ten pacjent może sobie długo chodzić z takim kamieniem, czy też tak, zawsze się interweniuje?
9: Nie, nie, może. To dzisiaj operacje troszeczkę się zmieniły, te kamienice nerkowe, tak? My dużo robimy takich zabiegów, gdzie wchodzi się takimi przyrządami od strony cewki, czyli trzeba przejść tym narzędziem przez całą długość moczowodu, wejść do nerki, wtedy kruszymy już laserem dany kamień. I jeżeli te kamienie dają dolegliwości, to jak gdyby tutaj jest uzasadniony zabieg jak najbardziej. Natomiast no, wejście przez moczowód do nerki niesie za sobą ryzyko uszkodzenia czy naruszenia śluzówki moczowodu, już nie mówię w ogóle o ciągłości moczowodu, czyli tak naprawdę zrobienia dziury w moczowodzie, mówiąc wprost. Ale samo naruszenie śluzówki i samo uszkodzenie tej śluzówki może powodować wtórnie do tworzenia się włóknistych pierścieni i dochodzi do zwężenia moczowodu. I teraz sytuacja jest taka, że próbowaliśmy może za wcześnie, może nie do końca przemyślanie, kruszyć kamień 5-milimetrowy, a wygenerowaliśmy zwężenie moczowodu, co już jest ciężkim schorzeniem trudno leczącym się.
8: Czyli, panie doktorze, rozumiem tak, że jeżeli nic mnie nie boli, wiem, że mam kamień, to lepiej nie ruszać. Czy on może tam spowodować też jakieś
9: to
8: zagrożenie,
9: znaczy,
8: w nerce?
9: Może nie tyle, że nie ruszę, bo ten kamień może zostać zakwalifikowany do operacji, ale wtedy pacjenta po prostu stopniowo przygotować. Zakłada się mu takie specjalne cewniki do dróg moczowych, ten moczowód się poszerza, w trybie planowym się po wcześniejszym zrobieniu posiewów. Jak gdyby planujemy sobie nic na siłę i próbujemy skruszyć. Mówimy o kamieniach małych, tak? Te kamienie większe, około 2 cm, no to już mamy dojście takie przez skórę, przez plecy. My to nazywamy PCNL-em, ten zabieg. Ale to wtedy jak gdyby ma to uzasadnienie. Natomiast ja jestem przeciwny, bo często się spotykam z tym, że ktoś opisuje kamienie 3-2 mm, mówi, że go polą plecy. No, to nie jest przyczyna dolegliwości. Chyba, że taki kamień zablokuje moczowód, ale najczęściej to nie są zablokowane moczowody.
8: To zapytam, panie doktorze, inaczej. Czy taki kamień pozostawiony bez interwencji, jeżeli pacjent tam miał raz jakiś incydent z kolką nerkową, z tym bólem ostrym, trafił gdzieś na SOR, potem wszystko wróciło do normy, nic go nie boli. Czy taki kamień pozostawiony sam w sobie w nerce może stworzyć jakieś niebezpieczeństwo oprócz kolejnego przyblokowania?
9: Nie, raczej nie. Taki kamień nie będzie jakiś tworzył, aczkolwiek no, musimy przyjąć, on może przyrastać, tak? Czyli z biegiem czasu, to nie w ciągu miesiąca, żeby była sprawa, to są rozłożenie na kilkanaście miesięcy, no, ponad rok.
8: Że byłoby go trudniej
9: że
8: usunąć.
9: Więcej. Może trzeba będzie zmienić technologię, tak? No, jak mówię, my mamy takie swoich wytycznych, że kamienie wszystkie do 1,5 centymetra możemy kruszyć od strony cewki, czyli takim giętkim fibroskopem. W zasadzie kamienie 2 cm i większe powinniśmy wykonywać już PCNL. To jest zupełnie inny zabieg, który no, niesie za sobą też ryzyko i uszkodzenia nerki, krwawienia przewlekłego, więc jak gdyby zmienia się charakter i czy podejście naszego do tego kamienia, ale nie, jak gdyby nie odmawiam pacjentowi operacji kamieni, które mają tam 6 czy 7 mm, tak? To jest jak najbardziej uzasadnione, tylko trzeba by było tego pacjenta przygotować. Tak naprawdę wbrew pozorom, to pacjenci nie są tacy skłonni od razu kłaść się na stół operacyjny. Także bardzo często ci pacjenci mówią, a to ja przyjdę tam na przykład za rok, doktorze, ej, nie będzie mi nic bolało, zobaczymy, czy rośnie. No tak jest najczęściej, tak? No to nie jest tak, że pacjent, o, ma kamicę, on już chce się operować. Nawet jeżeli przychodzą pacjenci, gdzieś tam ktoś rozpoznał 3-milimetrowy kamień, czy nawet mniejsze, się zdarza, że w USG tak opisują koledzy, to raczej on liczy na to, że coś ja dam, jakąś tabletkę, niż ja zaproponuję, to idziemy do operacji.
8: No właśnie, czyli co pan robi, żeby pomóc wysikać pacjentowi te kamienie, bo na to liczą pewnie w większości.
9: Tak, to daje się leki takie rozkurczowe, przeciwzapalne, no i to jest w zasadzie takie objawowe leczenie.
8: Czyli tak. Dużo pić, jak
9: tak,
8: najwięcej
9: dużo
8: pacjent.
9: Dużo pić, czasem no, te stare, dobre metody, czyli kąpie w ciepłej wodzie jak najbardziej. Jeżeli nie boli i da się, to wchodzenie po schodach też robi swoje, no na zasadzie wstrząsania. No ale jak kogoś boli, to umówmy się, nie będzie chodził po schodach, ani też się kładł do wanny, będzie chciał po prostu no,
8: pozbyć się problemu.
9: No.
8: Czy taka kamica nerkowa lubi wracać?
9: Jeżeli są to małe kamyki, to lubi, jeśli pacjent dalej nic z tego nie robi sobie i nie pije, tak? Więc to no, duża szansa, że znowu za kilka lat wyprodukuje kamień. Natomiast no, jeżeli mamy do czynienia z zaburzeniami hormonalnymi, to jeżeli my ich my ich nie rozwiążemy, to, no to kamica będzie się odbudowywała. Tylko podobnie jak jest z wadami nerek, tak? Jeżeli my nie zoperujemy i te wady są to wady, które no, prowadzą jednak do upośledzenia odpływu i my tego nie zrobimy z tym czegoś, to też trzeba się liczyć. Ja mam też takie pacjentki, które jest wykonywany PCNL, duży kamień, prawie odlewowy, jeden, drugi, trzeci PCNL. Wydaje się, że już okej. Może potem zrobimy RILSA, czyli giętkim fiberoskopem już tam dokruszyć tą reszkę, ale z jakichś powodów pacjent no, nie przyszedł tam przez pół roku, przez dłuższy okres czasu. I nagle się okazuje, że cała ta nasza robota do niczego. Ten kamień się po prostu odbudowuje. No to jest nieprawdopodobne, ale tacy pacjenci, jak już raz powtarzam, oni wymagali diagnostyki nefrologicznej. Albo endokrynologicznie.
8: I o te błędy najczęstsze popełniane przez pacjentów chcę pana doktora również zapytać, zwłaszcza po pierwszym takim epizodzie. Co robią nie tak? Jak sobie szkodzą? Oprócz tego, że mało piją.
9: W zasadzie to powiem szczerze, że pacjent nie robi sobie szkody, bo on z powodu bólu się zgłasza. Także on robi wszystko, żeby się sprawy jak gdyby pozbyć, no, ulżyć sobie w tym dolegliwości, a przede wszystkim ten lęk przed następnym atakiem. Bo to chyba jest jeszcze gorsze. Więc pacjenci się zgadzają bardzo często na świeżo po pierwszym zabiegu, żeby coś zrobić z tym kamieniem. I my wtedy proponujemy już zabiegi takie no, planowe, tak jak mówię, z założeniami cewnika, potem wejściem do tego moczowodu jako drugi etap. I to jest tak naprawdę. Natomiast pacjent w zasadzie w przypadku kolki to on nie popełnia żadnego błędu. Tutaj nie są rzeczy zależne poza tym piciem od niego, żeby coś robił nie tak, że ten kamień akurat schodzi. No to...
8: Panie doktorze, to już na koniec. Czy istnieje jakaś dieta przeciw kamicy?
9: Tak, są. W zależności od tych kamieni mamy w zasadzie trzy główne. Głównym to jest szczawianowo-wapniowe i to są kamienie niestety nierozpuszczalne i ustawienie diety, no są całe poradniki dietetyczne, no to będzie ciężko. To powiem tak. Są z kwasu moczowego, już jest nieco lepiej. No to one są kamieniami, które da się rozpuszczać i tu są na to leki. Jeżeli mamy potwierdzone kamice z kwasu moczowego, są leki na to, że przynajmniej te drobne można spróbować zmieniać parametry moczu produkowanego przez nerki i one ulegają rozpuszczeniu.
8: A skąd pacjent ma wiedzieć, jakie ma kamienie?
9: To zrobić można przez badania, na przykład właśnie kwas moczowy, poziom kwasu moczowego zarówno w surowicy, jak i w zbiórce dobowej moczu. Ale bardzo często ci pacjenci sami też wiedzą, że mają dnę moczanową, mają już ją rozpoznaną od iluś tam lat, natomiast jak gdyby biorą leki na obniżenie poziomu kwasu moczowego, nie zawsze te dawki są właściwe, czyli ten poziom jest zawsze wyższy i tworzenie się kamieni u takich pacjentów często jest to kamica z kwasu moczowego, więc spróbowanie podjęcie nawet bez takich jakichś szczegółowych badań, podjęcie daniem tego leku można spróbować, nie zaszkodzi się pacjentowi, aczkolwiek jeszcze raz powtarzam, w zasadzie powinno być zrobione poziom kwasu moczowego, zarówno w zbiórce dobowej, jak i poziom w surowicy i badanie ogólne moczu, czy w ogóle kwasowość tego moczu, bo to jest też istotne.
8: I jeszcze z jakimś innym kruszcem mamy do czynienia, jeżeli chodzi o kamienie nerkowe?
9: Tak, to są kamienie fosforanowe, to są o charakterze zapalnym. Te kamienie są na tyle trudno leczące, że to są przewlekłe stany zapalne w pęcherzu, one potem drogami wstępującymi przez moczowo do nerek, tam się też tworzą kamienie. Ten charakter tych kamieni jest inny. Są to bardziej takie złogi białkowe, one są miękkie, ale niestety wypełniające całość nerki. I tutaj główną problemem są nawrotowe stany zapalne. I no też trzeba znaleźć jak gdyby przyczynę, dlaczego akurat, bo to często zdarza się u kobiet, dlaczego u kobiet tej konkretnej tak się dzieje. Czasami nie jesteśmy w stanie tak jednoznacznie powiedzieć. Ma cały czas nawrotowe stany zapalne w drogach moczowych z racji anatomii. Jest to bliskość przewodu pokarmowego, więc infekcją bakteriami, które następnie infekują regularnie drogi moczowe, tak? Ale czasem bywają to też wady, znaczy nie tyle wady, co choroby, typu na przykład wypadania narządu rodnego i to wypadanie pociąga za sobą zastój w tym pęcherzu, czyli ta pacjentka nigdy się nie potrafi do końca wysikać. Jeżeli jest taka sytuacja, to zalegający mocz jest potem przyczyną ciągłych infekcji. Te pacjentki wracają, najpierw ginekolog, potem jeden urolog, drugi, trzeci, czwarty, a to wynika z tego, że tak naprawdę problem tkwi przede wszystkim w poprawie statyki narządu rodnego, czy tutaj zrobieniem czegoś, co się zajmują ginekolodzy.
8: To wracając do diety, ile tak naprawdę powinniśmy pić wody dziennie, żeby zadbać odpowiednio o nerki?
9: No z 1,5 litra. Mówimy o dniu zwykłym, nie upałach 30-stopniowych i nie momencie, kiedy mamy wysiłek, czyli czy to wysiłek w pracy, z pracą związany, czy też taki dla swojej rekreacji, tak? Wtedy musimy wypijać więcej. Nie zaszkodzimy sobie, jeżeli wypijemy zbyt dużo. Na pewno, no, jak nie dopijemy, to wtedy tak.
8: O ile wysikamy to, co wypijemy, tak? Powinniśmy na to zwracać uwagę? Czy te proporcje się zgadzają?
9: Znaczy, człowiek nie musi jakoś tak tego mierzyć. Musimy wiedzieć tak, że to, co wypijemy, to nie jest to, co żeśmy... inaczej, to, co wysikamy, to nie jest to, co żeśmy wypili, tak? Bo my jeszcze parujemy poprzez oddech, oddajemy, przez skórę też parujemy, więc część wody jest ze stolcem usuwana, więc to nie są tożsame ilości. No, pacjenci czasem mi się wydaje, że jak się napiją, stoją pod drzwiami, no ja wziąłem butelkę, panie doktorze, właśnie wypiłem całą butelkę, no bardzo się cieszę, to proszę przyjść za 3 godziny.
8: Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę i te cenne rady. Moim i państwa gościem był dzisiaj kierownik oddziału urologii w Mieleckim Szpitalu, lekarz Jarosław Zgajewski.
9: Dziękuję bardzo.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Atakują mi takie plamki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
1: To była audycja powtórkowa.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę